Radio Złote Przeboje.

Sağ olun.

0: Gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
1: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
2: Autopromocja.
0: Radio Złote Przeboje. 90 FM.

0: Christina Aguilera i Ricky Martin śpiewają Nobody Wants to be Lonely, nikt nie chce być lonely, samotny, tak jak moje, dlatego nas jest troje, ich troje. Iwona Barajska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz, dzień dobry. Spoglądamy na zegary, a na zegarach już 6:00, za chwilę was zaprosimy na wiadomości.
3: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl
2: 8 maja mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest piątek, no i punktualnie 6:00 na zegarach. Iwona Barańska teraz i wiadomości radia Złote Przeboje.
1: Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany na Lubelszczyźnie. Obniżek raczej nie będzie, mogą być podwyżki stóp procentowych. Otwieranie bram Krakowa znów atrakcją dla mieszkańców i turystów. Łódzki adwokat od trumny na kółkach zatrzymany przez policję. Po kilku dniach od wystawienia listu gończego policjanci schwytali 46-latka, który nie stawił się do zakładu karnego. Paweł K. ma odbyć wyrok 18 miesięcy więzienia za spowodowanie 5 lat temu na Warmii wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Adwokat komentował wtedy sprawę w mediach społecznościowych, mówiąc, że ofiary jechały w starym aucie, które właśnie nazwał trumną na kółkach. I dlatego, jego zdaniem, kobiety poniosły śmierć. Mecenasa zatrzymano na Lubelszczyźnie.
4: 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytny.
1: Mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji. Oprócz 1,5 roku więzienia wyrok zatrzymanego adwokata obejmuje także 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Obniżek stóp procentowych raczej na razie nie będzie, tak uważa prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, ale mogą być podwyżki, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
5: W tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to już jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
1: W środę Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp. Stopa referencyjna NBP to obecnie 3,75%. Na stacjach paliw dziś zatankujemy nieco taniej. Litr benzyny 95 za maksymalnie 6,41 zł, a oleju napędowego za nie więcej niż 7,17 zł. To dzisiejsze maksymalne ceny paliw. Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Już od jutra przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bram miasta. Codzienny ceremoniał ma przypominać o czasach, kiedy po zmroku Kraków był zamykany, a rano budził się wraz z dźwiękiem fanfar.
6: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
1: Mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. Bramy będą otwierane codziennie o 10:20 z wyjątkiem poniedziałków. Od wiosny do końca października.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
7: Legnica remontuje nie tylko główne ulice, ale też te osiedlowe. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na remont ulicy Zesłańców Sybiru. Będzie nowy asfalt, nowe chodniki i też wyregulowane studzienki kanalizacyjne oraz wpusty deszczowe. Szerokości.

0: Legnicy.
1: Na dziś synoptycy nie zapowiadają deszczu, ale przez cały dzień nad naszym miastem będziemy mieli chmury. A jeśli chodzi o temperaturę, to teraz jest trochę chłodniej niż w ostatnich dniach, bo na termometrach mamy tylko 9 stopni i taka temperatura utrzyma się w zasadzie przez cały poranek. Ale różnica temperatur w ciągu dnia będzie większa niż wczoraj, bo po południu będzie do 14 stopni.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
2: Dzień dobry. Mamy dzisiaj Dzień Zwycięstwa, także nad pracowitym tygodniem, a po szóstej okaże się, że poszły konie po betonie.
3: Po szóstej też zaczniemy świętować setne urodziny Sir Davida Attenborough, czyli będziemy się cieszyć niczym norki. Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. W piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo. Jerry Halliwell, 4 po 6.

0: pierwszego tłoczenia. Nie wiem dlaczego, jednemu z porannych prowadzących kojarzy się właśnie słowo Virgin z tym. Like a Virgin, Madonna w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. W piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo, ósmy dzień maja mamy i zaglądamy o 6.10 do kalendarza.
1: Obchodzimy dzisiaj dzień bibliotekarza oraz dzień osła.
0: O,
1: natomiast 24 lata temu założono Polską Ligę Western i Rodeo.
0: A czy państwo, słuchacze kochani, w piątek czują się... jak na dzikim zachodzie, dajcie znać, jak się macie. Dzwońcie do nas pod 22 4 4 i 3 0, a my patataj, patataj, gramy Michaela Jacksona. Remember the time, jest 11 minut po 6. 22 4 4 i 3 0. Czekamy na was.

0: Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, Joan Jett i przebieg pod tytułem I Love Rock and Roll. To prawie jak ulubiony zestaw waszych porannych prowadzących, tylko że my dodalibyśmy jeszcze Sex and Drugs, czyli leki na nadciśnienie. No cóż.
1: No i osłona ta wątroba, no nie oszukujmy się. Jest piątek, jest 18 minut po godzinie 6. A na pytanie, gdzie on z tą gitarą? Odpowiadamy do Radia Złote Przeboje. Tila i Kinki. Znowu będą gitary i znowu będzie rock and rollowo już za kilka minut.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: Autopromocja.
2: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
2: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
3: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już dziś. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365 ERP.

0: nikomu go nie życzę.
1: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.

0: Środek lat 80. People are People, Depeche Mode zagrali w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Pośród pięciu apeli porannych od poniedziałku do piątku, ten dzisiejszy, trzeba przyznać, jest jakiś taki najgłośniejszy, najradośniejszy, prawda? Najbardziej energetyczny. Po prostu to chyba weekend nadciąga i to sprawia. 22, 4, 4 i 3, 0. Kto już nie śpi, tak jak my? Halo.
1: Agnieszka z Łodzi. Bardzo chętnie was słucham. Pozdrawiam. Dobrze, że jesteście.
2: W piątek to ludzkość w ogóle jakoś cieplej jest do świata nastawiona.
0: No, mówimy właśnie.
2: No i my ściskamy mocno i dobrze też, że jesteście z nami.
0: Bardzo dobrze.
3: Tak. Razem damy radę, kochani, nawet wyjść wcześniej z roboty damy radę. A nie, do roboty.
2: Przepraszam bardzo.
3: 22, 4, 4, 3, 0. Dobra, to jest numer dla spóźnionych na nasz apel poranny. Dzwońcie z dobrą energią, dzwońcie, a my w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry zagramy jakże słoneczny, cudowny numer. Bonnie M, Sunny, a na zegarach 2 minuty po 6:30.

0: pierwszego dnia astronomicznego lata pozostało 49 dni, co oznacza około 1 miesiąc i 18 dni. To jest 694 godziny. Nie, żebyśmy jakoś tam szczególnie skrupulatnie odliczali. Po prostu lato formacji nieżywych schabów za nami w radiu. Złote przeboje. Na dzień dobry.
1: 687, 680. No nie. W ogóle nie odliczamy absolutnie. Kochani, jak tam wygląda droga do pracy? Ostatnia w tym tygodniu, to sprawdzimy już za kilka minut w radiu. Złote przeboje, czy są jakieś korki. No a później The Communards, Don't Leave Me This Way. Panowie będą śpiewać tak samo cienko jak my w piątek, ale z dużym poziomem radości. Polecamy się.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Kanter spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Reklama.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Dolny Śląsk otrzymał 150 milionów złotych z Unii Europejskiej na odbudowę po powodzi. Z tej puli powiat legnicki wyremontuje drogi w Kondratówce, Niedźwiedzicach, Dzierżkowicach, Goliszowie i Jezierzanach, a gmina Legnickie Pole naprawi ulicę Mickiewicza, Słowackiego, Długosza i drogę w Ogonowicach.
10: Radio Złote Przeboje, 90 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj, uwaga, dzisiaj słynny podróżnik David Attenborough kończy 100 lat. Chociaż jak mówiła pani od angielskiego, David Attenborough. David Attenborough 100 lat kończy, a my z tej okazji chcemy ułożyć razem z wami przepis na dożycie 100 lat w stylu Davida Attenborough, czyli taką długowieczność na podstawie obserwacji świata zwierząt.
2: To może na przykład być jak kura, wcześniej chodzić spać.
3: Dobre. Być jak leniwiec, unikać stresu.
2: To bardzo
1: też polecamy,
2: dobre.
1: Tak? Albo być jak lew, bez rozgrzewki polować na promocję w dyskoncie.
2: Nie, to super.
1: Zadzwońcie i podajcie jeden nawyk, który może zapewnić 100 według was.
3: Za najciekawsze wyślemy wam złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje w promocji oczywiście. Czekamy na przepis na dożycie 100 lat w stylu Davida Attenborough. Poranek małpa złoteprzeboje.pl. Piszcie, ewentualnie wykręćcie. 2 2 4 4 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: machają nam czerwonymi koralami i budzą nas piątkowy poranek za 4 minuty, godzina 7. Nie wiem, czy państwo słuchacze, kochani, wiedzą, nasz piłkarz młody Oskar Pietuszewski, reprezentant Polski, w sobotę zdobył ze swoim klubem Mistrzostwo Portugalii, a od poniedziałku pisze matury.
1: I od kilku dni nie tylko za niego, ale za wszystkich maturzystów trzymamy mocno kciuki.
0: O, tak.
1: No i powoli możemy zacząć trzymać kciuki także za ósmoklasistów, bo ich egzaminy startują w najbliższy poniedziałek. Więcej o tym będzie już za chwilę w wiadomościach o 7:00.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca. Reklama.
6: 8 maja mamy dzisiaj w kalendarzu i to jest piątek, jest punktualnie 7. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
7: Trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. Spłonął bezcenny obszar. Premier Donald Tusk zaprosił papieża Leona XIV do Polski. Trwają matury. W poniedziałek startują testy ósmoklasistów. Trwa dogaszanie pożaru na Lubelszczyźnie. Walka o Puszczę Solską trwa już 4. dzień. Uczestniczą w niej ratownicy z całej Polski. Ulgę i ratownikom, i mieszkańcom przyniosły przelotne opady deszczu. Już teraz wiadomo, że zniszczenia są ogromne. Odbudowa zajmie setki lat. Jak mówi minister klimatu Paulina Henik-Kloska, to był bezcenny przyrodniczo obszar.
8: Mieliśmy praktycznie gotowy rezerwat do utworzenia. Około 300 hektarów miało być objętych szczególną ochroną.
7: O dokładną oceną i szacowaniem strat już wkrótce zajmą się leśnicy. Donald Tusk zaprosił papieża do Polski. Leon XIV przyjął zaproszenie z radością podczas spotkania z premierem w Watykanie. Data jest do ustalenia i nie będzie to jutro, powiedział po spotkaniu Donald Tusk.
9: Rok 27 w Polsce to rok wyborczy, więc raczej spodziewajmy się w roku 28.
7: Papież i premier wspólnie złożyli kwiaty na grobie Jana Pawła II, a szef rządu przekazał w prezencie Leonowi XIV pięcioksiąg mojżeszowy w języku kaszubskim. Dziś rano na maturze będzie pisemny egzamin z biologii, a po południu pisemny egzamin z filozofii. Egzaminy z obu przedmiotów nie są obowiązkowe. Wyniki matur podane zostaną 8 lipca. Do egzaminów szykują się też ósmoklasiści. W poniedziałek w całej Polsce rozpoczną się testy. Podobnie jak w przypadku matur podstawowych, egzamin podzielony jest na 3 części, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztof Zakrzewski.
10: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z 3 egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
7: We wszystkie 3 dni egzaminy będą rozpoczynać się o godzinie 9. Czas ich trwania zależy od przedmiotu. Egzamin z języka polskiego potrwa 150 minut, z matematyki 125, a z języka obcego 110 minut.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Sport. 30 sekund.
12: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Paris Saint-Germain i Arsenal w finale Ligi Mistrzów, Freiburg i Aston Villa w finale Ligi Europy i Crystal Palace i Rayo Vallecano w finale Ligi Konferencji. Tak będą wyglądać decydujące starcie europejskiej puchary. Freiburg wygrał z Bragą 3-1, a Aston Villa z Matin Cashem w składzie pokonała Nottingham Forest 4-0. Z kolei Crystal Palace wygrał z Szachtarem Donieck 2-1, a Rayo Vallecano po raz drugi pokonało Strasburg 1-0. Polscy hokeiści pokonali Japonię 4-2 w swoim 4. meczu rozgrywanym w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. To oznacza, że jeśli wygramy dziś z Litwą, możemy zapewnić sobie powrót do elity.
11: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl. Złote przeboje w drodze.
13: O około 10 minut ma się skrócić przejazd pociągiem z Legnicy do Kłodzka. W sierpniu mają ruszyć roboty na odcinku między Dzierżoniowem a Kamieńcem Ząbkowickim. To w ramach remontu magistrali podsudeckiej. Polskie Linie Kolejowe chcą w nią zainwestować ponad 100 milionów złotych.

0: Pogoda w Legnicy.
1: Do końca poranka w naszym mieście może delikatnie pokropić, ale naprawdę będzie to jakiś tylko kapuśniaczek. Przez resztę dnia będzie pochmurnie, ale już bez deszczu. Na termometrach mamy okolice 9 stopni i tak będzie do końca poranka. W południe 12 stopni, a maksymalnie po południu termometry pokażą 16 stopni. Wieczorem z powrotem zrobi się chłodniej.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM.
2: Dzień dobry, po siódmej opowiemy wam o najnowszych trendach w życiu łóżkowym Polaków. Będzie picantino z jalapeno na cienkim cieście.
3: Ulala. Po siódmej odpalimy też gogle mogle i pobawimy się używając popularnej wyszukiwarki internetowej. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W piątek witamy, 5 minut po siódmej. No i gramy wam OMB, Enola Gay.

0: piękne dźwięki. Skoro pojawili się w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Niemcy z grupy Kraftwerk, to powiem tak, a teraz uwaga, uwaga, jeden z naszych i pewnie z waszych ulubionych tematów, czyli coś między fünf a sieben, czyli ten teges seks.
1: Seksuolożka opowiedziała ostatnio o najnowszych trendach w życiu łóżkowym Polaków. No i występują tutaj, uwaga, skupcie się.
0: No.
1: Price Seeker, Predator, Brad Tamer, Switch czy Rogue Bunny.
2: Ojej, wow. Ojej, no teraz, teraz bez znajomości angielskiego to nawet do łóżka nie wchodź, bo się zgubisz. Shiny Happy People, teraz po angielsku będą śpiewać oni, grupa R.E.M. Budzimy się razem z wami w piątek. Weekendem już nam pachnie, radio Złote Przeboje na dzień dobry, a na zegarach prawie 13 po 7.

0: jak to się ładnie mówi, graj trombi zespół Kombi w radiu Złote Przeboje. A dla fanów Kombi będziemy mieli, uwaga, uwaga, wyjątkowe prezenty już od najbliższego poniedziałku w porannym programie radia Złote Przeboje, więc zapraszamy do słuchania i to już dzisiaj, 20 minut po siódmej.
1: Koniecznie, koniecznie. Za chwilę zaśpiewa nam Shania Twain, a potem pobawimy się z wami w Google Mogle, czyli wpiszemy jakieś pytanie, na razie nie wiadomo jakie, do Google'a i sprawdzimy, czy wszystkim wyskakują te same podpowiedzi. Bądźcie blisko radia Złote Przeboje. Boję.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz.

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Szparagi zielone 500 gramów. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.

0: Gogle Mogle, czyli pytać każdy może.
1: Jak w każdy piątek, zapraszamy Was do zabawy, do której możecie dołączyć. Mamy tutaj w studiu szklaną kulę, a w niej karteczki z pytaniami, na przykład pytanie dlaczego nie, czy mogę, jak przetrwać, albo co zrobić, gdy. I teraz zanim wylosujemy karteczkę, to każdy wyjmuje swój telefon, swoje internety i przygotowuje swoje Gogle Mogle.
2: Już, no to proszę bardzo, wylosowało nam się pytanie, uwaga, gdzie są najwyższe? A zatem po kolei każdy z nas, Państwo słuchacze też, wpisujecie w tego Gogla swojego, gdzie są najwyższe. I czytamy, co nam podpowiada wyszukiwarka.
3: To ja pierwsza. Gdzie są najwyższe zarobki?
1: Za Odrą? Teraz ja, uwaga. Gdzie są najwyższe podatki?
2: A mi tak po prostu wyskoczyło. Gdzie są najwyższe góry?
1: Gdzie są najwyższe, jeszcze jedno, gdzie są najwyższe palmy wielkanocne?
3: No to ja na koniec, słuchajcie. No. Bo, gdzie są najwyższe kobiety?
1: No, ciekawe.
0: Gogle Mogle, czyli pytać każdy może.

0: przyjemnie się sączy z głośnika. Roxette, The Beagle, piosenka o wielkiej miłości, to była w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a my przypominamy, że wielka gwiazda dołączyła do teamu prowadzących w Radiu Złote Przeboje, Beata Kozidrak, i się okazało, że w naszym fachu też jest doskonała.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.
2: No i najbliższe spotkanie z Beatą o 12.30 i teraz uwaga, dzisiaj właśnie wtedy poznacie najfajniejszego Józka w rodzinie Beaty Kozidrak i będzie to zupełnie inny Józek niż ten z piosenki Bajmu. Posłuchajcie koniecznie.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca. Reklama.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Teraz zaglądamy do Jawora, gdzie trwa przebudowa ulicy Kolejowej. Będzie tam nowy asfalt, chodniki i ścieżka rowerowa oraz rondo, które ma uporządkować i upłynnić ruch w tej części miasta. Parking ma zostać w tym samym miejscu. Robotnicy wymienią też sieci podziemne.
13: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj słynny przyrodnik David Attenborough kończy 100 lat. Cudowne, równe 100 lat. My układamy z wami przepis na dożycie 100 lat w stylu Davida Attenborough. Na przykład być jak sójka, czyli wybierać się często za ciepłe morze. Może? Tak. Może być. Albo być jak lis, przechytrzyć pesel.
2: To dobre.
1: Macie jeszcze jakieś pomysły, kochani? 22, 4, 4 i 3, 0.
3: Oczywiście, chodzenie spać wcześnie, tak jak kura, jest ważne. Życie jak leniwiec, bez stresu, też jak najbardziej. Żeby przeżyć 100 lat, jak David Attenborough, trzeba być jak kuna. Niczym się kuna nie przejmować.
2: Być jak kuna, zapisujemy. Zadzwońcie i podajcie swój jeden nawyk, który może zapewnić setkę. Za najciekawszy wyślemy wam złotą kawę porannego programu. Czekamy na przepis na dożycie 100 lat w stylu Davida Attenborough, przyrodnika. Poradek małpa złoteprzeboje.pl i telefon 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat.

0: w tym przeboju sporo o, nadaje się na stadion, to przepych. Please don't go, no mercy, w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 4:08. A propos, dzisiaj o poranku poznaliśmy oficjalną piosenkę tegorocznego mundialu.
1: I śpiewa ją, no tutaj poproszę jakieś fanfary. Shakira!
0: Znowu?
1: No znowu, to już jej trzeci mundial z piosenką. Posłuchajcie, jak brzmi fragment tej najnowszej w wiadomościach o 8:00. Polecam.

0: Dziś w Wyborczej dodatek kulinarny wiosenne sałatki. Z ziemniaków, makaronu, pieczonych szparagów i rzodkiewki. Sprawdzone przepisy na szybkie i smaczne sałatki. Na co dzień, na imprezę i na grilla. Dodatek kulinarny dziś w Wyborczej.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Reklama.
2: Mamy dzisiaj 8 maja i to jest piątek, jest punktualnie 8. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
3: Miliony euro na obronność. Polska podpisze dzisiaj umowę z Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego chcieli tanich obiadów, dostali lokal premium. Jest oficjalna piosenka Mundialu. Śpiewa ją Shakira. Polska podpisze dzisiaj umowę z Komisją Europejską w ramach unijnego programu SAFE. Oznacza to linię kredytową dla Polski w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej i artylerii. Uroczystość podpisania umowy o godzinie 13.30. Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że mimo nowej wymiany ognia w cieśninie Ormus, zawieszenie broni z Iranem wciąż trwa i zbagatelizował ataki Iranu na 3 amerykańskie okręty wojenne.
4: Dzisiaj z nami pogrywali, roznieśliśmy ich w pył. Pogrywali sobie, ja to nazywam igraniem z ogniem. Dam wam znać, kiedy nie będzie już mowy o rozejmie, zresztą nie będę musiał. Jeśli nie będzie zawieszenia broni, to sami zobaczycie, bo po prostu zobaczycie jedną wielką łunę bijącą znad Iranu.
3: Piątek to 70. dzień wojny USA i Izraela z Iranem. Od miesiąca, czyli od 8 kwietnia, obowiązuje zawieszenie broni.
5: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Studenci z Uniwersytetu Warszawskiego protestują przeciwko drożyźnie w nowo otwartej stołówce. W gmachu biblioteki uniwersyteckiej zamiast stołówki powstał lokal, o którym właściciele mówią, że jest lokalem premium. I takie też oferują ceny.
6: Dania kosztują po 50 zł. Na to mnie nie stać.
7: Władze uniwersytetu doskonale są świadome tego, że ta restauracja będzie przede wszystkim uczęszczana przez turystów, a nie przez studentów. Jest to absolutnie pomysł nietrafiony.
3: Przystępnej cenowo stołówki studenci domagali się od lat. Ta taka nie jest i w takiej formie, jak mówią, jej nie zaakceptują. Shakira ponownie wykona piosenkę Mundialu. Artystka ogłosiła, że jej nowy utwór Die Die będzie oficjalną piosenką piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Shakira nie pierwszy raz śpiewa oficjalną piosenkę Mundialu. Wcześniej wykonywała mundialowe przeboje Waka Waka i La La La.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
8: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Złote Przeboje w drodze.
9: Po legnickich ulicach jeżdżą 2 nowe autobusy elektryczne. To oznacza, że do miasta dotarła już cała dostawa 6 pojazdów zakupionych przez MPK. Miejski przewoźnik kupił też 4 ładowarki i wciąż dąży do tego, żeby w taborze 30% autobusów było hybrydowych.
8: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Legnicy.
1: Ta nieco mniej przyjemna pogoda, ale dobra dla przyrody, zahaczy też o weekend. Jutro w naszym mieście termometry pokażą maksymalnie 16 stopni. Na niebie będziemy mieli chmury, ale bez deszczu. W niedzielę zrobi się dużo cieplej, do 21 stopni i nad miastem pojawi się słońce. Nocami na termometrach od 5 do 10 stopni.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
2: Dzień dobry. Po ósmej dowiecie się, co i komu może zrobić stres od basu. To nie jest żart, to bardzo poważne informacje z dolnych rejestrów.
3: Po ósmej poznacie też polską absolutną awangardę recyklingu, czyli jak się zarabia na pustych butelkach. To jest piątkowe Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Na zegarach 4 po ósmej, a gramy Eruption, żeby się dobrze planowało weekend.

0: Cardigany to były The Cardigans, czyli nudne sweterki na chłodne wieczorki. A my budzimy gorące poranek w radiu, złote przeboje na dzień dobry i mamy super temat na piątek i planowanie weekendu. Jeśli uważasz się za króla imprezy, za organizatora najdzikszych melanży, to nic nie wiesz. Posłuchaj tego.
1: W Indiach pewien właściciel fermy drobiu oskarżył jednego z miejscowych DJ-ów o doprowadzenie do śmierci 140 kurczaków.
2: Tak,
1: z powodu stresu od basu. Czyli stresu zbyt wielu basu. Decybeli, których drób nie lubi.
3: Jakie nie lubi. Nasz mikrofon raz był, ostatnio był w Kurniku w piątkowy wieczór. Sami posłuchajcie. No i co? Jakie nie lubi. A teraz będzie tytuł, który pasuje nam perfekcyjnie do dnia tygodnia. Żyj kolorowo, nieważne, czy na melanżu, czy w Kurniku, śpiewa Ewa Bem w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 12 po 8.

0: nie chcemy się czepiać, ale w latach 90. to się nagrywało piosenki mundialowe. Ricky Martin na mundial we Francji śpiewał La Copa de la Vida nieprzypadkowo, bo dzisiaj rano poznaliśmy piosenkę na tegoroczny mundial. Shakira będzie śpiewać, słuchajcie, po raz trzeci. Była już Waka Waka, było już La La La, teraz jest progres. Piosenka nosi tytuł Daj Daj.
1: Damy kawę porannego programu. Damy za 10 minut za przepis na dożycie 100 lat w stylu Davida Attenborough. Przypominamy, więc dzwońcie z przepisem pod 224430.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć

0: Ceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
1: W Media Expert taniej masz. Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Właśnie dzisiaj, 8 maja, słynny przyrodnik, podróżnik i pan z telewizji David Attenborough kończy 100 lat, a my przez cały poranek układaliśmy z wami przepis na dożycie 100 lat w stylu Davida Attenborough. No i czas na podsumowanie.
2: Ten stylecie skraca życie, ale pływa jak ryba, dużej jest w dosetki.
3: Żeby przeżyć 100 lat jak David Attenborough, trzeba być jak kuna. Niczym się kuna nie przejmować.
4: Złotą kawę porannego programu radia, złote przeboje wysłamy za ten ostatni telefon, bo nam się ten plan kuna podoba.
1: Podoba.
4: A po weekendzie wrócimy o poranku z zestawem nowych tematów do dyskusji. No i nowymi prezentami.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Time of the Lot, ja na stage, o której mówią mała dama z wielkim głosem. Mała, gdyż 1,58 m, co niektórzy mówią, że i owszem, 1,58 m, ale na 10-centymetrowej szpilce. Za to wokal zupełnie jak my w piątek. Piątek! Krzyczymy od samego rana radośnie za 21 minut 9.
1: Blame it on the boogie. Takie piątkowe, właśnie przedweekendowe boogie-woogie wam za chwilę zagramy. Big fan, a wcześniej ostatni raz w piątkowy poranek sprawdzimy przepustowość naszych dróg prowadzących do pracy.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Reklama.
11: Złote przeboje w drodze.
12: Skończyły się utrudnienia w ruchu na ulicy Jaworzyńskiej w Legnicy, bo zakończyła się budowa ronda turbinowego. Zgodnie z założeniami ma ułatwiać dojazd do zakładów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestycje udało się zakończyć ponad 4 miesiące przed planowanym terminem.
11: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: przyjemne dźwięki sączą się z głośnika Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, to The Alan Parson Project. 10 minut zostało do 9. Dzisiaj wyczekiwany długo piątek, a teraz w naszym porannym programie pojawi się awangarda recyklingu, czyli Kraków, dawna stolica Polaków.
1: Już drugi rekord z grodu Kraka mamy. Tym razem mieszkaniec zbierał puszki i butelki w klubie, w którym pracuje. Oddał do butelkomatu 5683 butelki. Tak. I otrzymał w zamian, słuchajcie, 2430 zł. No
2: brawo, szacun. I okazało się, że nieprawdą jest, co mówili, kiedy nad miastem wisiał smog. Kraków wcale nie jest taki nowoczesny i nie trzyma śmieci w chmurze. Tu Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, a teraz piątkowy kawałek Aleksji. Uuu, la la la.

0: Aleksja, ulalala, w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, idealnie na piątkowy poranek. Ulalala, to w ogóle ten zwrot pasuje w wielu sytuacjach, na przykład jak widzimy niektóre ceny.
1: Tak, na bazarach, na targach i w warzywniakach jest coraz więcej polskich truskawek, no ale wciąż właśnie drogie. Dużo droższe niż o tej porze rok temu. Na szczegóły zapraszam już za kilka minut w wiadomościach o 9:00.
2: Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
8: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
9: Mamy godzinę 9:00, w kalendarzu jest 8 maja, piątek, a w radiu Złote Przeboje wiadomości, które przedstawi Iwona Barańska.
10: Nawet kilkanaście dni może potrwać dogaszanie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Polacy stawiają na bezpieczne wakacje w kraju. Sezon na krajowe truskawki nabiera tempa, ale w tym roku owoce drogie. Strażakom udało się opanować pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Dogaszanie cały czas trwa i zajmie zapewne kilka, a nawet kilkanaście dni. Pomógł deszcz. Spłonęło około 300 hektarów lasu.
11: W życiu nie widziałem takiego żywiołu, jaki to był. Ogień szedł górą po koronach drzew.
12: Przy tak potężnym zdarzeniu to nie tylko sama straż działa, to jest potężna logistyka.
13: Wodę mamy stosunkowo blisko, jako śmigłowiec jesteśmy w stanie tą wodę pobierać z każdego zbiornika. Ilość wody zrzucanej jest bardzo duża. Precyzja jest ważna czasami. Czasami wcale nie ilość zrzutów, czasami precyzja po to, żeby ten ogień zablokować, wiecie, żeby on się nie rozprzestrzeniał.
10: Strażacy skupiają się teraz głównie na dogaszaniu terenu i likwidacji ewentualnych zarzewi ognia. Susza panuje w lasach niemal w każdym zakątku Polski, nie tylko na Lubelszczyźnie, dlatego leśnicy tuż przed weekendem przypominają.
14: Nie rozpalamy ognisk, nie rozpalamy grilla i nie używamy otwartego ognia w odległości 100 metrów od ściany lasu. Ściółka jest bardzo sucha, wręcz taka jak kartka papieru.
10: Mówi Hanna Kolasińska z Lasów Państwowych. Wysuszona ściółka leśna pali się w błyskawicznym tempie, a pożar lasu potrafi całkowicie zniszczyć faunę i florę na danym terenie.
1: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
10: Do łask wracają wakacje w kraju, pisze Puls Biznesu. Liczba rezerwacji rośnie w tempie dwucyfrowym. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i ogólna niepewność związana z podróżami zagranicznymi sprawiają, że turyści szukają bliższych i bezpieczniejszych kierunków. Największą popularnością cieszy się Bałtyk i właśnie nad morzem wypoczywamy najdłużej, bo około tygodnia. Na drugim miejscu są góry, w których średnio spędzamy około 5 dni, a nad jeziorami 4. Na rynku hurtowym w Broniszach przybywa polskich truskawek z tuneli i szklarni. Kilogram owoców kosztuje dziś od 30 do 35 zł, czyli aż o 75% więcej niż rok temu. Sprzedawcy podkreślają jednak, że chętnych nie brakuje, a owoce szybko znikają ze stoisk. Ciepła pogoda sprzyja też dojrzewaniu nowalijek, dlatego na rynku pojawia się coraz więcej krajowych warzyw i owoców.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
1: Sport w 3.
16: 30 sekund.
17: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Lech Poznań może już w ten weekend zapewnić sobie Mistrzostwo Polski. Bazowy warunek jest oczywisty. Musi wygrać wieczorem z walczącą o utrzymanie Arką Gdynia. Drugi i trzeci to potknięcia rywali z Zabrza i Białegostoku. Jagiellonia jutro podejmie Pogoń Szczecin, a Górnik Zagłębie Lubin. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zalecił zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych. To oczywiście otwiera im drogę do powrotu m.in. na igrzyska i występy pod swoją własną flagą. Formalnie tę zmianę będą musiały zaakceptować światowe federacje w poszczególnych dyscyplinach. Zniesienie ograniczeń nie dotyczy sportowców z Rosji.
15: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
1: Pogoda.
10: Dziś na ogół pochmurno i deszczowo, na krańcach południowych możliwe burze, ale niewykluczone są miejscami rozpogodzenia. Na termometrach od 11 stopni w Gdańsku, 15 w Warszawie i we Wrocławiu, do 20 w Rzeszowie. W weekend też popada, zwłaszcza jutro. W niedzielę więcej słońca.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
9: A za niecałe pół godziny, ostatnia w tym tygodniu, szansa na 1500-1900, czyli na zarobienie poważnej kasy w bardzo niepoważnym czasie i w fajnej zabawie Radia Złote Przeboje.
18: Mamy piątek, kochani, i jak to mówią mądrzy ludzie, gdyby mój szef wiedział, jak nieproduktywny jestem w piątki, też nie chciałby mnie w pracy, czego wam życzymy z całego serca. 4 minuty po godzinie 9, no to odliczamy do weekendu, final countdown, robimy to z grupą Europe. Bądźcie blisko.

0: Dimon, to był kompozytor i wokalista o nazwisku, które sprawia polskim radiowym DJ-om wielki kłopot. Otóż pan nazywa się Gérard Prez Kurwik. Za to piosenka, którą wam, przepraszam bardzo, zagraliśmy.
1: Tak, tak.
0: No takie fakty. Którą wam zagraliśmy w radiu Złote Przeboje. To był szczyt romantyzmu, gdyż pochodzi z francuskiej wersji musicalu Romeo i Julia.
1: I na wysokim romantycznym poziomie pozostaniemy, gdyż przed nami jeden z największych hitów muzyki disco, a w nim Donna Summer zaśpiewa I Feel Love, czyli że czuję miłość, czego i wam życzymy. I to jest hit rewolucyjny, gdyż jeden z pierwszych, w których syntezatory zastąpiły tradycyjne instrumenty. Sami zresztą posłuchajcie I Feel Love w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 12 po 9.

0: 1500, 100-900.
1: To już piąta szansa w tym tygodniu na zgarnięcie 1500 zł. Wczoraj skorzystała z niej słuchaczka Beata z Gdańska. Odpowiedziała doskonale na 5 pytań dotyczących swojej imienniczki i naszej gwiazdy prowadzącej Beaty Kozidrak. No i wygrała. A dzisiaj o tę kasę powalczy słuchaczka Ania z Tychów. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry.
3: Aniu, będziemy tutaj za chwilę kosić razem z tobą pieniądz. Znaczy ty będziesz kosić, my będziemy zadawać pytania. Płacimy po stówce za każdą poprawną odpowiedź. Po piątej poprawnej odpowiedzi wygrasz 1500 zł. Wczoraj się udało. Beata z Trójmiasta dała ci przykład, jak zwyciężać. Także powtórz to proszę. Po pierwszym błędzie koniec gry i będziesz mieć 5 sekund na każdą odpowiedź. Czy wszystko jest jasne?
2: No tak, myślimy.
1: No to umawiamy się tak, że kosimy kasę, a pytania koszące nie będą. Dowód, pytanie numer jeden. Komu w piosence Bajmu Beata nie daruje tej nocy?
2: Lutkowi.
1: No pewnie. No już stówka jest, proszę. No to pytanie numer dwa. Gdzie w piosence, którą Beata śpiewa z Bajmem, nie ma wody?
2: Na pustyni.
1: No jasne,
3: no pewnie.
1: Już dwie stówki. I teraz bardzo proszę, skup się. Beata Kozidrak urodziła się 4 maja. Jaki to jest znak zodiaku?
2: Baran.
1: Nie, to był byk. Znaczy byka strzeliłaś.
3: Tak blisko.
1: Byka strzeliłaś, to był byk, zodiakalny byk. Jakże tak?
3: Ale mamy dwie stówki i mamy kubek termiczny Radia Złote Przeboje. Na pamiątkę odchodzisz przecież nie z pustą ręką, nie z pustą
1: no,
3: kieszenią.
1: Jasne.
2: Dobrze.
1: No. Jaki smutek się pojawił. Ale dwie stówki, no to będzie fajny shopping, kochani. To była Ania z Tychów, a w przyszłym tygodniu o tej porze będziemy grali o zaproszenia na super koncert Królowie Życia. Ci Królowie Życia to Grzegorz Skawiński i Waldek Tkaczyk z Kombi. Oni wystąpią w rolach głównych. Zapraszamy.
0: 1500 100 900.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na epic.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
7: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
9: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
10: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tak, to ten, to pan Chopin. I like Chopin, gazebo w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry w piątkowy poranek, a my w składzie ich troje. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Tomek Florkiewicz, bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy. Do poniedziałku. Poczekajcie, bo kolejka jest prowadzących teraz.
2: No właśnie tak, nie zostawimy was samych, absolutnie. Pamiętajcie, że o 12.30 nowa prowadząca, nasza prowadząca gwiazda wpadnie do nas, Beata Kozidrak, tak? Słyszeliście już w Radiu Złote Przeboje? Jak nie, to polecamy 12.30, nie zapomnijcie. Obiecała, że dzisiaj przedstawi nam najfajniejszego Józka w swojej rodzinie i będzie to zupełnie inny Józek niż ten z piosenki Bajmu. To polecamy gorąco, a zostawiamy was teraz z Gosią Kościelnia.
1: Tak jest, bo jak słusznie powiedział Tomek, kolejka prowadzących i teraz przyszła pora na mnie, a o 12.30 nie będę tutaj sama. Gosia Kościelniak zapraszam, a teraz Edyta. Ona zaśpiewa tak pięknie w Radiu Złote Przeboje.

0: Za każdym razem myślę o tym, jaka ta piosenka jest piękna i prawdziwa. Skłamałam Edytę Bartosiewicz, to była nowość w 1997 roku. Za 3 minuty 10 najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
3: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Reklama.
3: Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
4: Wiadomości z Legnicy.
5: Dawid Filipowski, zapraszam. Tysiące nielegalnych wyrobów leczniczych i środków anabolicznych policja zabezpieczyła w mieszkaniu na terenie powiatu legnickiego. W sprawie zatrzymano 43-letniego mężczyznę, mówi komisarz Jagoda Ekiert z komendy w Legnicy.
6: Tego typu środki pochodzą z nielegalnych źródeł i wprowadzane do obrotu bez jakiejkolwiek kontroli mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia osób, które po nie sięgają.
5: Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Jest duża szansa, że wcześniej zostanie wyremontowana ulica Zesłańców Sybiru. Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy właśnie ogłosił przetarg. Mowa w nim o wymianie asfaltu, chodników i regulacji studzienek kanalizacyjnych. Kończymy romantyczną nocą muzeów w Legnicy. 16 maja Muzeum Miedzi otworzy nową wystawę opowiadającą o historii Legnicy między wojnami napoleońskimi a Wiosną Ludów. Zamek Piastowski otworzy się na nocne zwiedzanie. Za godzinę powiem o zbliżających się pracach w Parku Miejskim.
4: Radio Złote Przeboje.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
4: Pogoda w Legnicy.
5: Słońce próbuje się przebić przez te gęste chmury, ale coś ciężko to idzie. No nic, przez cały dzień nad miastem będziemy mieli takie chmury, ale padać nie powinno. Na termometrach mamy 10 stopni, więc niewiele się zmieniło od wczesnego poranka, a w ciągu dnia też za dużo się nie zmieni, bo maksymalnie termometry pokażą 15 stopni po południu, wieczorem 11, a w nocy 7.
4: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
8: Piątkowe przedpołudnie w większości Polski, no raczej pochmurne, więc gramy tak, żeby było nam słonecznie. Największe przeboje lat 80. 90. przed nami Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Gosia Kościelniak, zapraszam na wspólnych kilka godzin.

Przed nami w radiu Złote Przeboje Kultowe, przebój Stanisława Sojki, Cudnie Pamięci, no a zaczyna się słowami: gdy wszystko idzie źle i nie masz dokąd pójść. I tak sobie pomyślałam, że przy piątkowym przedpołudniu może chcielibyście podzielić się ze światem tym, do kogo zwracacie się w pracy, gdy wszystko idzie źle i nie masz dokąd pójść. Czy macie takiego kumpla, koleżankę w pracy, którzy rozjaśniają wam dzień? Czyli krótko, kto jest waszym wsparciem w pracy i dlaczego? Można chwalić, zachwycać się, żartować, pozdrawiać. 224430 albo piszcie robota@złoteprzeboje.pl. Mam butelkę filtrującą z logo radia Złote Przyboje. Możecie sobie na nią spojrzeć na naszym Instagramie. Dla osoby, która najciekawiej tutaj sytuację przedstawi. Stanisław Sojka teraz specjalnie dla wszystkich. 224430. Kto jest waszym wsparciem w pracy?

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

Isn't she lovely? Czy żona nie jest cudowna? To Stevie Wonder 27 minut po godzinie 10. Dzisiaj wydaje się przebój, który przed nami, oczywistym klasykiem. Ale jego droga na szczyt wcale nie była łatwa, jak mogłoby się tak wydawać. Pierwsza wersja utworu ukazała się w Wielkiej Brytanii w 1984 roku, ale nie odniosła sukcesu. Ale zespół się nie poddał, nagrał ponownie utwór z bardziej dopracowaną aranżacją i takim świeżym, dynamicznym brzmieniem i druga odsłona piosenki okazała się strzałem w dziesiątkę. No coś takiego. Takie rzeczy mogą zadziałać. Nowa produkcja podkreśliła przede wszystkim takie syntezatorowe tło i pulsujący rytm, no a ten czysty, emocjonalny wokal nadał całości wyjątkową siłę. Charakterystyczny falset, wysoko śpiewający mężczyzna. Tak, to właśnie, aha. Sięgający w refrenie w ogóle szczytów brzmienia stał się znakiem rozpoznawczym tego nagrania i wyzwaniem przez długie lata dla wokalistów na całym świecie. Radio Złote Przeboje, aha, Take On Me.

0: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
1: No...
0: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
1: No dobra, a ty co będziesz robić?
0: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
2: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
13: Dziś w Wyborczej dodatek kulinarny wiosenne sałatki. Z ziemniaków, makaronu, pieczonych szparagów i rzodkiewki. Sprawdzone przepisy na szybkie i smaczne sałatki. Na co dzień, na imprezę i na grilla. Dodatek kulinarny dziś w Wyborczej.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
14: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Świątkowe przedpołudnie, robota nie zając, więc dzielicie się z nami tym, do kogo zwracacie się w pracy, gdy wszystko idzie źle. Czy jest taki kumpel, koleżanka w pracy, którzy rozjaśniają wam dzień? Kto jest waszym wsparciem?
2: Kiedy ja w pracy nie wiem, co mam zrobić, to dzwonię zawsze do mojego szefa. On zawsze mi pomoże, podpowie, co mam zrobić. Prywatnie ten szef jest od 23 lat moim mężem i bardzo serdecznie go pozdrawiam. Pozdrawiam oczywiście całe wasze radio. Wszystkiego dobrego.
1: Na początku podejrzanie to brzmiało, takie zaufanie do szefa, ale potem rozjaśniła się sytuacja. Pozdrawiamy serdecznie. I jeszcze jeden telefon.
3: Cześć. Tutaj Kinga z Sandomierza. Ja chciałabym opowiedzieć o Hani, którą pracuję. Jest w pokoju obok u mnie w biurze. To ona zawsze poprawia mi humor. Każdy, nawet najbardziej pochmurny dzień w pracy, bo ona zawsze ma zakamuflowane gdzieś głęboko w szufladzie najlepsze herbaty i czekoladki i otwarte serce na pocieszenie, kiedy mam zły dzień. Także moja Hania to jest moja superbohaterka.
1: Superbohaterko Haniu, czy ty to słyszałaś? Doceniamy swoich współpracowników, którzy rozjaśniają nam dzień. Czy macie kogoś takiego w pracy? Kto jest waszym wsparciem? 22 44 30. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. Do 12 czekam na wasz odzew w tej sprawie. Mam butelkę filtrującą, funkcjonalną, fajną, no i dodatkowo z logo Radio Złote Przeboje dla kogoś, kto najciekawiej opisze sprawę. Radio Złote Przeboje.

Together in Electric Dreams, rok 84, ależ te brzmienia mieliśmy w tamtych latach fantastyczne. Po prostu za 3 minuty będzie godzina 11 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w radiu Złote Przyboje. Zapraszamy!

0: Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
1: Wiadomości z Legnicy.
2: Dawid Filipowski, zapraszam. Legnica chce wyremontować plac zabaw i strefę wypoczynkową w Parku Miejskim. To będzie zupełnie nowa jakość, zapowiada Maciej Kupaj, prezydent miasta.
3: Plac oświetlony, z monitoringiem, ze ścieżkami, z toaletą. Także liczymy, że ten plac zostanie zrealizowany na przełomie roku 2026 i 2027 i w 2027 będziemy mogli się cieszyć tą zupełnie nową jakością.
2: Miasto ogłosiło już przetarg na to zadanie. Podobnie jak na drugi etap rozbudowy boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Projekt zakłada budowę 2 pawilonów i remont 5. Wszystkie zostaną przygotowane tak, by zagwarantować zdrowie zwierzętom, a opiekunom łatwiejszą pracę. Dziś przypada 81. rocznica zakończenia II wojny światowej. Miejskie obchody rozpoczną się o godzinie 13 na cmentarzu przy ulicy Wrocławskiej. A za godzinę powiem Wam, w jaki sposób możecie wpłynąć na przyszły krajobraz Legnicy.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
2: Pogoda w mieście dziś taka, że nieszczególnie chce się wychodzić na zewnątrz, ale na przykład dobra dla kierowców, bo słońce nie oślepia, nie jest już mokro i też nie jest zbyt ciepło. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 16 stopni, tyle będzie około godziny 15. Teraz ponad 10 i powoli ta temperatura sobie rośnie.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
0: Dzień dobry, witam w kolejnej godzinie przedpołudnia piątkowego w Radiu Złote Przeboje. 11:02. Gosia Kościelniak, rozpoczynamy tę godzinę razem z zespołem Wilki, Urkę, a potem Fleetwood Mac. Wiem, że to jest ulubiony zespół wielu z Was, a w naszym cyklu Robota nie zając dzisiaj sobie nieśpiesznie rozmawiamy lub wspominacie po prostu o swoich ukochanych współpracownikach, o tej jednej osobie, która potrafi w pracy rozjaśnić Wam dzień. 2-2, 4-4 i 3-0.

Little Lies, Małe Kłamstwa. To właśnie płyta Rumors Fleetwood Mac stała się czymś w rodzaju muzycznego i popkulturowego fenomenu. Mimo tego, że już naprawdę niedługo minie równo 50 lat od premiery tej płyty, to jak informował magazyn Billboard, właśnie ta płyta cieszy się statusem najlepiej sprzedającego się albumu ze świata rocka w Stanach Zjednoczonych w 25 roku. A sama Fleetwood Mac od dawna już nie nagrywa i regularnie jednak pojawiają się pogłoski o możliwym powrocie grupy. Na razie pozostają one w zawieszeniu. Ta muzyka regularnie wraca na światowe listy przebojów i to jest piękne. Radio Złote Przeboje.

0: Wspierał to promocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14:30.
0: Autopromocja.

Większość z nas w tej chwili w pracy, ale wiadomo, robota nie zając, nie ucieknie. Dzisiaj rozmawiamy sobie o tej wyjątkowej osobie, która nas wspiera w pracy. Rozjaśnia nam czasami trudny dzień. Kim ona jest?

0: ja w pracy, kiedy mam jakikolwiek problem, pytam się o to mojej Edytki, która zawsze wie, jak wszystko rozwiązać, z genialną przyjaciółką. Pozdrawiam, Gośka z Gdyni.
1: Oj, taka przyjaciółka w pracy to naprawdę skarb.
2: Witam, ja na swojego szefa złego słowa nie powiem, tak samo jak na współpracownika. Zawsze pomogą, doradzą. Może dlatego, że jestem sam sobie szefem, sam sobie pracownikiem i moje życie, odkąd założyłem swoją działalność, wróciło do normy i błogiego spokoju. Pozdrawiam, Błażej z Myszkowa.
1: No tak, nie ma to jak ktoś naprawdę inteligentny i na naszym poziomie, z kim można zawsze porozmawiać. Nawet jeśli okazujemy się tym kimś my sami. Absolutnie to rozumiem. Dzięki za wasze telefony. 224430 można też pisać. robota@złoteprzeboje.pl do 12 czekam na wasz odzew. Kto rozjaśnia wam dzień w pracy? Kto jest dla was wsparciem i dlaczego? Tuż po 12 oddam za najciekawszą odpowiedź butelkę filtrującą z logo radia Złote Przeboje, żeby wam woda w pracy smakowała.
3: Robota nie zając.

0: szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
8: No...
7: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
8: No dobra, a ty co będziesz robić?
7: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
9: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Dziś w Wyborczej dodatek kulinarny wiosenne sałatki. Z ziemniaków, makaronu, pieczonych szparagów i rzodkiewki. Sprawdzone przepisy na szybkie i smaczne sałatki. Na co dzień, na imprezę i na grilla. Dodatek kulinarny dziś w Wyborczej.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
14: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
15: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
16: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

Ktoś jeszcze by nie zauważył, nie usłyszał, może by nie dotarła ta wiadomość do kogoś z Was, że nasza ekipa Radio Złote Przeboje powiększyła się od początku maja o nową osobę, o nową prowadzącą, która w niedzielę od godziny 12 do godziny 14 będzie miała swój program, która codziennie o 12.30 jest też naszym gościem i opowiada o swoich największych przebojach, głównie z lat 80. i 90. No to teraz właśnie donoszę i podkreślam. Jest to Beata Kozidrak. I dzisiaj też o 12.30 będzie rozmawiała z Piotrem Jaworskim. Posłuchajmy razem, o czym dzisiaj Beata Kozidrak będzie opowiadać w naszym cyklu w Radiu Złote Przeboje.

0: Za 4 minuty będzie południe. W Radiu Złote Przeboje to czas na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Zostańcie z nami. Nową godzinę rozpocznie Kim Wild.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Sweet dreams are made of these.
1: Who am I to disagree? Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
1: Autopromocja.
4: Reklama.

0: 14,99 za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Do tego woda mineralna nisko nasycona muszynianka 1,5 litra. Złoty 65 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
3: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
10: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Wiadomości z Legnicy.
12: Dawid Filipowski, zapraszam. Legnica zaczyna przygotowania do uchwały krajobrazowej. Chodzi o uporządkowanie krajobrazu miasta, przede wszystkim pod kątem reklam. W internetowej geoankiecie możecie też zgłaszać miejsca, gdzie brakuje ławek czy koszy na śmieci. Macie na to czas do 20 maja. A 2 lata minęły, od kiedy zmieniły się władze Legnicy. Prezydent Maciej Kupaj podsumował ten czas na swoim profilu na Facebooku. Możecie tam sprawdzić, jakimi osiągnięciami się chwali i zweryfikować to ze swoimi spostrzeżeniami. Piłkarze Miedź Legnica z kolei zweryfikują swoją aktualną dyspozycję w jutrzejszym meczu z Wieczystą Kraków. To będzie intensywny mecz, zapowiada Gleb Kuczko, pomocnik Miedzianki.
13: Będzie ten mecz podobny do ostatniego, bo oni też dużo atakują skrzydłowymi. Będzie to mecz walki, będzie to bardzo intensywny mecz i mam nadzieję, że naprawdę będzie ciekawy do oglądania.
12: Mecz jutro wieczorem na stadionie w Sosnowcu.
8: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
12: Jeżeli planujecie coś na weekend, to lepiej w ciągu dnia niż wieczorami czy w nocy. Jutro na termometrach maksymalnie 16 stopni, ale potem w nocy temperatura spadnie aż do 5 stopni. W niedzielę będzie cieplej, maksymalnie do 21 stopni, w nocy około 10. W sobotę pochmurnie, w niedzielę możemy liczyć na sporą dawkę słońca.
8: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
10: Prawie 2 minuty po południu. Piątek, już za kilka minut podsumujemy dzisiejszą rozmowę, naszą nieśpieszną, o tym, kto wspiera Was w pracy na co dzień w naszym cyklu Robota nie zając. No a potem z kolei dzisiejsze spotkanie z gwiazdą, która także jest nową prowadzącą w Radiu Złote Przeboje, z Beatą Kozidrak. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Robota nie zając.
1: Kto wspiera Was najbardziej w Waszej pracy? Okazuje się, że Radio Złote Przeboje jest słuchane przez osoby w każdym wieku. Byłam o tym przekonana, ale teraz jeszcze mamy dowody.
2: Dzień dobry, tutaj Magda ze Śląska. Mam 14 lat i mimo bardzo młodego wieku gram w teatrze i możemy to nazwać moją pracą. Największym wsparciem dla mnie jest moja grupa teatralna i reżyserowie. Wiem, że kiedy się źle poczuję albo będę się zestresowana, zawsze mogę na nich liczyć i zawsze mnie pocieszą. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, wasze radio i całą moją grupę. Pozdrawiam was serdecznie.
1: Magdo, bardzo ci dziękuję za twój telefon. I wiesz co? Tak, to jest taka twoja praca. Zresztą szkoła też jest pracą, ale myślałam, że teraz wszyscy uczniowie właśnie siedzą na lekcjach. Dzięki za telefon dla ciebie. Butelka filtrująca Radia Złote Przyboje. Być może podczas prób albo tuż po występach będziesz mogła pić sobie z niej wodę. Bardzo mocno pozdrawiam. Dziękuję wam za wszystkie telefony. Miejcie piękny dzień w pracy. Super weekend. No i od poniedziałku znowu z tymi, którzy was wspierają w pracy, będziecie się widzieć. Mam nadzieję, z przyjemnością.

0: autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

0: To co? Gotowi jesteśmy już na dzisiejsze spotkanie z Beatą Kozidrak? Codziennie od poniedziałku do piątku o 12.30. Posłuchajmy historii kolejnej piosenki. Tego się nie spodziewacie.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Płynie maj, ale jak on płynie? Płynie z Beatą Kozidrak, płynie z piosenkami Bajmu, z twoimi piosenkami, które nagrywałaś i śpiewałaś solowo. No dzień dobry, jesteśmy znowu razem.
3: No dzień dobry.
2: Przyszła ta pora, w której nowa prowadząca w radiu Złote Przeboje, no już właściwie nie nowa, już parę dni minęło, już się
3: już
2: tutaj oswoiliśmy. Bierzemy się za Józka, za historię Józka, ale będzie to Józek nie ten, którego większość kojarzy z tą piosenką.
3: No tak, no bo ja mogłabym o tym Józku klepać i klepać i szczerze mówiąc to w tej chwili już mam dość, kiedy mój management mówi, no wiesz, oni proszą bardzo, żeby Józek, ja mówię, nie, tylko nie Józek. I chociaż mnie się trochę ta piosenka nudzi, to wiem, że publiczność ją kocha i w momencie, w którym pisałam te piosenki na pierwszą naszą Bajmową płytę, rodzice już jakby trochę zaakceptowali, wiesz, sytuację, w której byłam i że chcę śpiewać i wielki sukces w Popolu i tak dalej. I często wpadał do nas, do mojego rodzinnego domu, wujek Józek, czyli najstarszy brat mojego taty. Tak jak rodzice jakoś tak podchodzili do tej mojej kariery ciągle z dużą nieufnością, tak wujek Józek po prostu uwielbiał ze mną siadać przy stole w salonie i rozmawiać. Dziecko, jak tam w tym show biznesie, jak tam wszystko? I mówił właśnie, że jest za mną, że absolutnie trzyma kciuki, żeby mi się po prostu wiodło, żebym była właśnie taka twarda w tym wszystkim. No taki fajny wujek, prawda? I myślę, że był taką, powiedzmy, inspiracją, wiesz, że...
2: Były Józki, które wspierały, pomagały.
3: Tak, wujek Józek mnie wspierał, no i dzięki temu zaoział to, powiedzmy, i politycznym tekstem, i seksownym, gdzie opisywali to, prawda? W różny sposób, no w każdym razie duży hit kolejny zespołu Bajm.
2: Wujek Józek, wujek Beaty Kozidrak. Zapowiadamy.
3: No to zapowiem, moi kochani. No, mam nadzieję, że dzień i noc będę z wami przez ten cały miesiąc. No a teraz już tylko z Józkiem. Józek, nie daruję ci tej nocy.

0: spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Dziś w Wyborczej dodatek kulinarny wiosenne sałatki. Z ziemniaków, makaronu, pieczonych szparagów i rzodkiewki. Sprawdzone przepisy na szybkie i smaczne sałatki. Na co dzień, na imprezę i na grilla. Dodatek kulinarny dziś w Wyborczej.
11: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
12: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
13: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
14: No...
13: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
14: No dobra, a ty co będziesz robić?
13: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
15: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
16: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.

0: znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.

Hej, hej, tu Radio Złote Przeboje, a jesteście z nami? Dajcie sobie troszkę głośniej, jeśli macie ochotę pobawić się z nami i z Beatą Kozidrak. Otóż chodzi o dzisiejszą zagadkę, o naszą zabawę, w której do wygrania są radia z logo Radia Złote Przeboje, no i piękne zdjęcie Beaty Kozidrak z jej osobistym autografem. Chodzi o zagadkę, jej rozwiązaniem dzisiaj, jesteście gotowi na pierwszą podpowiedź? Okej, to już teraz. Więc jej rozwiązaniem dzisiaj jest scena, która potrafiła zmienić życie artystów i wywindować ich aż na szczyt. O co chodzi? Co to za scena? Jeszcze będą dwie podpowiedzi. Jedną z nich pewnie poda sama Beata Kozidrak. 2244 i 30. I odpowiedzcie też proszę, dlaczego lubicie Radio Złote Przeboje? Wśród dobrych odpowiedzi wybierzemy to najbardziej kreatywne uzasadnienie. Do godziny 17 czekamy na wasze telefony. O 17.30 poznamy dzisiejszego zwycięzcę. Więc jeszcze raz, chodzi o scenę, która potrafiła zmienić życie artystów i wywindować ich aż na szczyt. 2244 i 30.

Ronan Keating w wersji bardzo romantycznej. Za 4 minuty będzie godzina 13. Mamy dla Was najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy o tym, co się dzieje i w Polsce, i na całym świecie. Najważniejsze i tylko sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje, a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90. Zaczniemy z kultowym przebojem kultu.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Melatonina, lekam, dobry, jestem, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
9: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
10: Są już maksymalne ceny paliw na weekend. Nowe ustalenia prokuratury w sprawie wypadku posła Łukasza Litewki. Dziś podpisanie umowy w sprawie programu SAFE. Miriam Lipińska, a na początek o tym, ile będzie nas kosztowało tankowanie w weekend i w poniedziałek. Zgodnie z decyzją ministra energii, litr benzyny 95 będzie mógł kosztować maksymalnie 6,35 zł, benzyny 98 6,85, a oleju napędowego 7,03 zł. Są kolejne ustalenia śledczych w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Prokuratura zna już dokładną godzinę, w której do tego doszło. To 13.14. Co wiadomo dzięki zeznaniom świadków, z którym polityk rozmawiał przez telefon jadąc na rowerze. W momencie, gdy w rower Łukasza Litewki uderzył samochód, rozmowa się urwała. A prokuratura zaznacza, że poseł nie trzymał telefonu w ręku, ale korzystał ze słuchawki. Obie ręce miał na kierownicy roweru, co potwierdza zapis z kamery monitoringu, która nagrała posła tuż przed wypadkiem, mówi Bartosz Kilian z prokuratury w Sosnowcu.
11: Nic nie wskazuje na to, by naruszył przepisy ruchu drogowego.
10: Pomoc została wezwana 3 minuty po wypadku. Badania krwi posła wykazały, że był trzeźwy. Za pół godziny w kancelarii premiera zostanie podpisana umowa w sprawie unijnego programu SAFE. W jego ramach Polska dostanie blisko 44 miliardy euro w nisko oprocentowanych pożyczkach na obronność, mówi pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
12: Tylko do końca maja Agencja Uzbrojenia podpisze prawie 40 nowych kontraktów.
10: Środki dla Polski mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód czy rozwój systemów antydronowych. Był wiceszefem MSWiA w rządzie PiSu, od teraz pokieruje Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Bartosz Grodecki właśnie otrzymał nominację z rąk prezydenta. Wcześniej przez 9 miesięcy na czele BBN-u stał Sławomir Cenckiewicz.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: Czy w arktycznych głębinach żyją nieznane dotąd gatunki organizmów? Sprawdzą to naukowcy z Międzynarodowego Zespołu, którzy dziś wyruszają z Irlandii na miesięczną ekspedycję w arktyczne głębiny. Będą badać dno Oceanu Arktycznego między Norwegią a Grenlandią z użyciem podwodnych robotów. Badacze podejrzewają, że mogą tam żyć organizmy, które przetrwały setki milionów lat.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl. Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
9: Dzisiaj na południu do 24 stopni w Rzeszowie i Chełmie i tam burze możliwe. Do 22 stopni w Krakowie, w centrum 21, a na północy i północnym zachodzie zaledwie 11-12 stopni. Chłodno i wszędzie może popadać oprócz samej północy. Minuty po godzinie 13. Dzień dobry, zapraszam na kolejną godzinę w Radiu Złote Przeboje. Gosia Kościelniak i teraz, gdy nie ma dzieci w domu. Czy w maju też ich czasem nie ma? No tak, może akurat poszły na jakąś rozszerzoną maturę? Zaraz po kulcie Fine Young Cannibals. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje, 9 minut po godzinie 13 po południu piątkowe. Dobrze działa na wielu z nas. Niektórzy słuchacze dzwonią z odpowiedziami do naszej zabawy, w której do wygrania są m.in. radyjka Radia Złote Przeboje, a inni słuchacze dzwonią z innego powodu.
1: Witam serdecznie z Krakowa, mam na imię Halina. Uwielbiam wszystkie piosenki, które puszczacie. Kocham wasze radio. I love you.
0: To się nazywa energia. Ściskamy z Radia Złote Przeboje. Dziękuję bardzo za ten telefon i pozdrawiamy też cały Kraków i ciebie, Halinko. No to teraz Britney Spears, Sometimes, i to będzie wielki przebój z 1999 roku.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Castorama.
8: Teoria.
7: I praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę. Zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
17: No...
16: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
17: No dobra, a ty co będziesz robić?
16: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
18: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. Reklama.

po rozstaniu jest porównywalny do spacerowania po rozbitym szkle Walking on Broken Glass i Annie Lennox. Annie Lennox nie kryła, że decyzję o rozpoczęciu kariery podjęła spontanicznie. W jednym z wywiadów powiedziała, że pewnego dnia siedziała sobie na górnym piętrze londyńskiego autobusu i wtedy jej przyszła do głowy myśl: chcę być piosenkarką i autorką piosenek, myślę, że potrafię to zrobić. Mówi, że wysiadła z autobusu i powiedziała: zostanę piosenkarką i koniec. To był ekscytujący, ale jednocześnie bardzo bolesny czas, początek Eurythmics, ponieważ Dave i Annie byli kiedyś parą, a potem zdecydowali się rozstać, co bardzo bolało, a mimo to tworzyli wspólnie muzykę. Radio Złote Przeboje.

0: Dziś w Wyborczej dodatek kulinarny wiosenne sałatki. Z ziemniaków, makaronu, pieczonych szparagów i rzodkiewki. Sprawdzone przepisy na szybkie i smaczne sałatki. Na co dzień, na imprezę i na grilla. Dodatek kulinarny dziś w Wyborczej.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
1: Spróbować w czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
9: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
16: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Banda Kwietniewska zaraz będzie pytała, co ci się stało, mój mały?
1: Jezu, ja nie ją lubię.
0: I tak sobie pomyślałam, że to nie do mnie chyba. Dzień dobry, Jerzy. To
1: dzień
0: może
1: dobry.
0: Tak bardziej do ciebie. Czy coś ci się dzisiaj stało? Jakaś przyjemna rzecz cię spotkała?
1: Wszędzie widzę Beatę Kozidrak. Jakoś tak szedłem, że wszędzie te billboardy, autobusy.
0: Że Beata Kozidrak w Złotych Przebojach, tak?
1: W Złotych Przebojach.
0: Ale
1: cały
0: wiesz co?
1: Świat to ogłasza. To mi się stało dzisiaj.
0: Są dowody, że ty ją widzisz.
1: Gdzie?
0: Na Instagramie Radio Złote Przeboje. Tak, tu, o zobacz, patrz tu.
1: Jezu, to ja. I Beata. Co za para,
0: Też możecie zobaczyć, jak chcecie, albo możecie po prostu słuchać Radio Złote Przeboje.

0: Ordinary World i Duran Duran śpiewa w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę przekonamy się, czy świat faktycznie jest zwyczajny i banalny, czy nie. O wiadomościach Radia Złote Przeboje tych o 14:00 i o tym, co w nich powie wam teraz Miriam Lipińska.
1: Będzie o wielkich zakupach za wielkie pieniądze. Polska podpisała właśnie umowę w sprawie unijnego programu obronnego SAFE, wartą ponad 43 miliardy euro. A co rząd ma zamiar kupić w pierwszej kolejności, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątek. Jest 8 maja, pora na wiadomości, które przedstawi Miriam Lipińska.
14: Ważna dla obronności Polski umowa podpisana. Napad na bank na zachodzie Niemiec. Sprawcy wzięli zakładników. Przed ósmoklasistami pracowity weekend. W poniedziałek startują egzaminy. Umowa w sprawie unijnego programu obronnego SAFE podpisana. W sumie do naszego kraju popłynął ponad 43 miliardy euro. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z sygnatariuszy umowy, zdradził, że rząd ma już projekty na zagospodarowanie całej tej kwoty. Dodał, że jako pierwsza zostanie zrealizowana umowa na system antydronowy SAN.
15: To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór starnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
14: Pierwszą transzę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska ma dostać jeszcze w tym miesiącu. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie nadal trwa dogaszanie pożaru lasu. Na miejscu pracuje 800 strażaków ochotników i przedstawicieli innych służb, a okoliczni mieszkańcy wspierają ich jak mogą.
16: Ciepłe posiłki, kanapki, cały czas nas doposażają.
17: Idzie pan jeść?
16: Tak, jak najbardziej.
18: Zaangażowane są wiele instytucji, szkoły, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, które też dzielnie gotują.
14: Pożar w powiecie biłgorajskim wybuchł we wtorek po południu. Zagranica, napad na bank w Zynczyś na zachodzie Niemiec. Napastnicy wzięli zakładników. Jednym z nich jest kierowca konwoju z pieniędzmi. Na miejscu trwa akcja służb. Teren przed bankiem został odgrodzony. Nad miastem krążą policyjne śmigłowce.
1: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
14: Trwa maturalny maraton, a po weekendzie swoje egzaminy rozpoczną ósmoklasiści. Ich wyniki są bardzo ważne z punktu widzenia dalszej nauki, mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
19: Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, bo należy do niego przystąpić, żeby skończyć szkołę podstawową, ale wynik tego egzaminu jest bardzo ważny, dlatego że liczy on się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.
14: Na początek, w poniedziałek, egzamin z języka polskiego.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Zrobiło się chłodniej niż wczoraj i to prawie wszędzie. Najcieplej w okolicach Rzeszowa 19 stopni, przeważnie około 14. No i dużo przelotnego deszczu w całej Polsce. Zielone ludziki, UFO i tajemnicze kręgi w zbożu. Do Wylatowa zabiera nas dzisiaj w ramach majówkowej wycieczki Piotrek Jaworski, a program rusz się już o 14.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje, czyli w tym radiu, w którym swój nowy program poprowadzi dla was Beata Kozidrak. Pierwszy już pojutrze w samo południe, a dzisiaj jeszcze do wygrania radio i zdjęcie z autografem naszej nowej redakcyjnej koleżanki. Dzisiaj poszukujemy nazwy muzycznego wydarzenia, które oglądała cała Polska. 2 2 4 4 3 0, co to za wydarzenie i za co lubicie Radio Złote Przeboje? Czekam do 17 na telefony, o 17.30 rozwiązanie zagadki. Nazwa muzycznego wydarzenia, które oglądała cała Polska.

0: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: Let me see you dance, man.

0: Whitney Houston, George Michael w Radiu Złote Przeboje, w którym teraz już Piotrek Jaworski i wycieczka w bardzo tajemnicze miejsce.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Jest wiosna, dookoła mnóstwo zielonego i z tej okazji zabieram was dzisiaj tam, gdzie zielone są nawet ludziki, czyli UFO. Wylatowo na Kujawach słynie z kręgów w zbożu, które nie wiadomo kto robił. Nad kaszubskimi węsiorami widywano świetliste obiekty bardzo dziwnie latające, ale najbliższy kontakt z UFO mieliśmy niecałą godzinę drogi samochodem od Lublina w wiosce Emilcin. Był 10 maja 1978 roku. Dwóch niewielkich osobników, góra 1,45 m, wskoczyło na furmankę powożoną przez rolnika i grzecznie wskazało, żeby jechał na pobliską polanę. A tam, 5 metrów nad ziemią, wisiał pojazd przypominający połowę autobusu. W nader skromnym wnętrzu czekało kolejnych dwóch kosmicznych podróżnych. Wszyscy mieli oliwkowo-zieloną skórę, skośne oczy i mówili, według świadka, drobniutko i gęsto. Nieinwazyjnie przebadali naszego rolnika, który następnie grzecznie odmówił poczęstunku, ukłonił się i odjechał do chałupy. UFO tymczasem odleciało. Może się obraziło, że ziemianin nie chciał obiadku. Może nie znaleźli wspólnego języka, a może to się w ogóle nie wydarzyło. Na pewno Emilcin to jedyne miejsce w Polsce, w którym dzisiaj stoi pomnik ku czci spotkania z zielonymi ludzikami, jeśli nie liczyć katowickiego spotka.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: Cent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.

Za nami pierwszy tydzień tegorocznych matur. A propos tego Jacksona, którego wam zagrałem, i egzaminów, przypominam, że król popu odwiedził nas 29 lat temu. Chciał budować taki tutaj polski Disneyland, a przy okazji wpadł do jednego z warszawskich liceów w trakcie ustnych matur. Miałam chyba z 15 lat. Byłam w komitecie powitalnym, wręczałam mu kwiatki, wygłaszałam formułkę, ale byłam tak zestresowana, chociaż wydawało mi się, że to zupełnie nie moja bajka. W pewnym momencie ochroniarz mnie zagarnął, Michael wyciągnął kwiatki z moich rąk, podał ochroniarzowi i mnie przytulił. Wiecie, jaką miałam wtedy myśl? Że ma bardzo źle dobrany podkład i doklejone bokobrody. Wspominała, proszę państwa, Anna Mucha.

0: Już za chwilę godzina 15, czyli tylko sprawdzone wiadomości. Miriam Lipińska, o czym będzie w wiadomościach o 15?
1: Opowiemy o podpisanej dziś umowie SAFE oczywiście, ale też o równie ważnym odkryciu naukowców, które może uratować życie. Chodzi o skuteczniejsze niż cytologia badanie wykrywające raka szyjki macicy. A więcej o nim w wiadomościach o 15.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Kanter spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
9: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
8: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
10: Reklama.
11: Słuchajcie, Radia Złote Przeboje. Jest 8 maja, jest piątek. Miriam Lipińska przedstawi wiadomości.
12: Premier o podpisanej dziś umowie w sprawie programu SAFE. Prokuratura zbada przyczyny potężnego pożaru w Puszczy Solskiej. Wydajne, ciche i pracują w zamian za wyżywienie. Za chwilę o zaletach owiec, które w Katowicach zastąpiły kosiarki. To przełomowy moment, mówił tuż po podpisaniu przez Polskę umowy w ramach unijnego programu SAFE premier Donald Tusk.
13: Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym.
12: Polska jest pierwszym krajem, który podpisał umowę SAFE i najwięcej na niej zyska. W sumie dostaniemy ponad 43 miliardy euro nisko oprocentowanej pożyczki. Drugim krajem, który podpisze umowę, będzie jutro Litwa. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie przyczyn pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Dotyczy nieumyślnego spowodowania pożaru. Śledczy przekazali, że nie ma dowodów, by było to celowe podpalenie. Dogaszanie pożaru cały czas trwa. Naukowcy mają skuteczniejsze niż cytologia badanie wykrywające raka szyjki macicy. To test HPV-HR.
14: Te badania są dwukrotnie bardziej skuteczne.
12: Mówi profesor Andrzej Nowakowski z Narodowego Instytutu Onkologii, pod którego kierunkiem prowadzono badania. Testy HPV-HR są dostępne bezpłatnie, ale nie wszędzie. Można je zrobić tylko w poradniach, które mają na to podpisany kontrakt z NFZ-em.
14: Ja zaapeluję do wszystkich ginekologów, aby te badania były dostępne dla każdej ubezpieczonej Polki pomiędzy 25 a 64 rokiem życia. Więc warto sprawdzić, zapytać. Jeśli nie, to trzeba zmienić poradnie.
12: Test można wykonać raz na 5 lat.
0: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
12: Owce po raz kolejny zastąpią w Katowicach kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta, mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta.
15: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek. Obecność owiec w przestrzeni miejskiej to również ciekawostka dla mieszkańców, szczególnie dla dzieci, dla których widok stada w mieście jest niecodziennym doświadczeniem.
12: Owce na co dzień są pod opieką zaprzyjaźnionego hodowcy.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
16: Dawid Filipowski, zapraszam. Zaczynamy od sceny na Piekarach, gdzie zobaczycie spektakl System Sulta. To filozoficzny thriller na motywach powieści Macieja Miłkowskiego. Bohaterowie spróbują odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy Bóg istnieje? Do obejrzenia od dziś do niedzieli. Również dziś w Legnicy szykuje się impreza dla miłośników szeroko pojętego gitarowego grania. W sali manażowej Akademii Rycerskiej odbędzie się tegoroczna edycja przeglądu kapel rockowych. Gwiazdą wieczoru będzie Flapjack. Przed zespołem zagra 8 kapel, które dostały się do finału przeglądu. Kończymy romantyczną nocą muzeów w Legnicy. 16 maja Muzeum Miedzi otworzy nową wystawę opowiadającą o historii miasta między wojnami napoleońskimi a wiosną ludów. Zamek Piastowski z kolei otworzy się na nocne zwiedzanie.
5: Radio Złote Przeboje 90 FM. Pogoda.
11: Wszędzie w chłodniejszej niż wczoraj Polsce może dzisiaj popadać. Przeważnie na termometrach około 14 stopni, ale są też takie okolice jak Rzeszów i tutaj będzie trochę cieplej, do 19. No więc pięknie jest, bo jest piątek, a jutro już wspaniali goście u Marzeny Rogalskiej. Ale dokładnie o kogo chodzi, to Marzenka sama wam powie dzisiaj o 15.30. Jerzy Telesiński, witam was serdecznie.

Abracadabra i Steve Miller Band, frontman grupy, jest wielkim fanem bluesa i kiedy muzyka z analogowej stawała się cyfrową, to specjalnie zatrudniał studentów, którzy jedno po drugim przenosili całą kolekcję albumów bluesowych Steve'a Millera na dysk twardy. No, okazało się ostatecznie, że jest tego ponad 6 tysięcy utworów, a Johnny Lee Hooker jest jednym z jego ulubionych wykonawców. Wasze ulubione gwiazdy i ich największe złote przeboje mam dla Was.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i

0: Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: Marzenko, kochana Marzenko, jak ten tydzień zleciał? Ja nie wiem, dopierośmy się w poniedziałek witali.
1: Widziały.
0: A to już piątek i będziecie się widziały jutro z kim?
1: Z Kasią Grocholą będziemy się widziały. Jak ja na tę Kaśkę polowałam, Jurek.
0: A co, taka jest trudna do upolowania?
1: Ale trudna była Kasia do upolowania. A to dzwonię, a to tam coś nie domaga, biedactwo. A to coś tam, o co, że spuściłam ją z oka, ona książkę kolejną wydała, no to myślę, przyjdzie.
0: Kochana.
1: Ja jej nie przepuszczę.
0: No ja myślę, bo jeszcze nie daj Boże, jeszcze jedną napiszę, jak to wtedy w tej jednej rozmowie. No dobrze, słuchajcie, plan jest piękny, bo jeżeli byście się na przykład wybierali gdzieś na działkę, na majówkę, czy tam jedną, drugą, piątą, weźcie ze sobą Radio Złote Przeboje, bo jutro Katarzyna Grochola będzie gościć u Marii.
1: Tak, i będzie się tłumaczyła z tego, jak to jest wrócić po 20 latach do dojrzałych już bohaterów, czyli Judyty słynnej z Nigdy w życiu i Adama. Książka nosi tytuł A właśnie, że tak. No i to jest właśnie Judyta i Adam 20 lat później.
0: No to zapraszamy.
1: Chłopie.
0: Jutro, wow.

0: świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup? Słup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
12: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
17: Że weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
18: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
20: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Reklama.

Według artykułu Johna Bermana, reportera ABC News Nightline, Lionel Richie cieszy się szokującą popularnością wśród Irakijczyków. W odpowiedzi na tę tezę sam Richie powiedział: tak, jestem wielki, wielki w świecie arabskim, a odpowiedź na pytanie dlaczego brzmi: nie mam zielonego pojęcia. Największe przeboje lat 80. i 90. u mnie nadal, teraz Ace of Base, wielcy, wielcy na całym świecie.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Wracamy do nich po wiadomościach o 16. A o czym powiemy o 16?
1: Sieć laboratoriów padła ofiarą hakerów. Firma Optimet ostrzega, że wyciek może dotyczyć też wrażliwych danych. A co powinni teraz zrobić pacjenci? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Morniny są.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
13: Oszczędzam.
12: O, a ile?
13: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
14: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Reklama.
3: Tu Radio Złote Przeboje w piątek. Jest 8 maja, pora na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Miriam Lipińska.
18: Ustawa o rynku kryptowalut, podejście trzecie. Rząd przyjął projekt. Atak hakerów na celowniku sieci laboratoriów medycznych. A potem dobre prognozy dla kierowców dotyczące cen paliw. Rząd przyjął projekt ustawy o rynku kryptowalut. Teraz przepisy trafią do Sejmu, który niebawem ma się nimi zająć. Trzeci już projekt, od dwóch wcześniejszych zawetowanych przez prezydenta, różni się wyższymi karami za oszustwa na rynku kryptoaktywów. Cyberatak na sieć laboratoriów medycznych OptiMed. Firma nie wyklucza, że mogły wyciec dane pacjentów, w tym te wrażliwe, i radzi, by zastrzegli numery PESEL. Prokuratura zakończyła pracę na miejscu katastrofy samolotu gaśniczego Dromader. Maszyna rozbiła się we wtorek podczas akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, mówi prokurator Rafał Kawalec z prokuratury okręgowej w Zamościu.
19: Zabezpieczony wrak samolotu zostanie poddany dalszym badaniom. Tak jak wcześniej informowaliśmy, prowadzone w prokuraturze śledztwo będzie zmierzało do ustalenia wszystkich okoliczności tego wypadku, w tym przebiegu zdarzenia, ustalenia jego przyczyn.
18: W wypadku zginął 65-letni pilot. Ruszyło też śledztwo w sprawie przyczyn samego pożaru w Puszczy Solskiej. Pożar składowiska niebezpiecznych odpadów to w Gdańsku na terenie firmy Port Service na Westerplatte. Zapaliła się maszyna do sortowania śmieci. Ogień objął też odpady składowane na zewnątrz budynku. Trwa gaszenie.
1: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
18: Od jutra do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie mógł kosztować maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 3 grosze. To mniej niż dziś, a w przyszłym tygodniu jest szansa na kolejne obniżki.
20: Benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,90-6,95 za litr.
18: prognozuje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak. Potanieć ma też autogaz. Tańsze ma być też w tegoroczne wakacje nocowanie w Zakopanem. Ceny spadają, bo przez wojnę na Bliskim Wschodzie turyści z tego rejonu świata rezygnują z przyjazdu, a wiele obiektów nastawionych wyłącznie na arabskich turystów będzie musiało zmienić cennik, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
5: Ponieważ cena, która była do zniesienia przez turysta arabskiego, nie będzie akceptowalna przez Polaka, Litwina, Słowaka.
18: A to często luksusowe apartamenty. Ich pojawienie się na rynku pociągnie za sobą obniżki także w pozostałych hotelach czy pensjonatach. I to nawet o 30%.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
21: Dawid Filipowski, zapraszam. Legnica stała się europejską stolicą biżuterii artystycznej. Tegoroczny Festiwal Srebro to 13 wystaw blisko 400 artystów z 40 krajów. Mówi Justyna Teodorczyk z Galerii Sztuki w Legnicy.
22: Festiwal to także szereg działań dla Legniczan. Będziemy zapraszać Państwa najmłodszych na warsztaty integracyjne, młodzież i dorosłych na warsztaty tworzenia biżuterii, ale także różnych działań wokół biżuterii. Performance, koncerty, oprowadzania, spotkania wokół biżuterii, dyskusje z artystami czy sesja fotograficzna dla legniczanek.
21: Kulminacja festiwalu potrwa dziś i jutro. A do 16 maja w Legnicy potrwa tydzień bibliotek. W tym czasie odbędą się dni otwarte poszczególnych filii. Będzie okazja spotkać się z pisarzami i wziąć udział w ciekawych warsztatach.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Pogoda.
3: Dużo chmur i mało słońca dzisiaj na niebie, maksymalnie 19 stopni na termometrach i to tylko na termometrach na Podkarpaciu. W nocy będzie jeszcze zimniej. Okazuje się, że to, co jemy dzisiaj, jest znacznie mniej zdrowe od żywności sprzed 40 lat. Do jakich dziwnych wniosków doszli naukowcy, powiem wam w programie Dobrze Wiedzieć o 16.30. Jerzy Telesiński, witajcie w piątek.

0: Enrique Iglesias w Radiu Złote Przeboje, w którym dzisiaj po raz ostatni w tym tygodniu możecie wygrać zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak, naszej nowej prowadzącej swój program na antenie Radia Złote Przeboje, no i radioodbiornik z naszej limitowanej serii, na którym już w niedzielę możecie usłyszeć pierwszy program Beaty na naszej antenie. Nagrody już teraz możecie sobie obejrzeć na naszym Instagramie, ale zróbcie to za chwilę, bo teraz uwaga, trzecia, ostatnia konkursowa podpowiedź: Beata Kozidrak.
1: Chodzi nam o wydarzenie, w którym brałam udział wiele razy. Po raz pierwszy już w 1978 roku.
0: 2 2 4 4 3 0. O jakie wydarzenie chodzi i za co lubisz Radio Złote Przeboje? Na odpowiedzi na te dwa pytania czekam do 17. O 17.30 ogłaszam zwycięzcę. 2 2 4 4 3 0.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś zdrowy.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja.

0: Droga pani z telewizji w radiu. Złote przeboje, w którym teraz powiem wam o zaskakujących wynikach dotyczących tego, o ile mniej zdrowa jest dzisiejsza żywność w porównaniu z tą sprzed lat i dlaczego.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Okazuje się, że rosnący poziom dwutlenku węgla w atmosferze wpływa również na to, co trafia na nasze talerze. Naukowcy ostrzegają przed tak zwanym ukrytym głodem, który oznacza, że ludzie będą mieli pod dostatkiem pożywienia, ale zabraknie im kluczowych składników odżywczych. Nowe badanie ujawniło, że gaz w atmosferze obniża zawartość minerałów, witamin i białka w podstawowych uprawach. Rośliny produkują więcej cukrów, ale tracą również substancje. Więcej CO2 oznacza dla nich więcej paliwa. Rośliny rosną szybciej, ale ich zawartość odżywcza maleje. Naukowcy wskazują, że utrata składników odżywczych dotyczy głównie upraw podstawowych, takich jak pszenica, ryż, fasola i ziemniaki, od których zależy dieta miliardów ludzi. Spośród składników odżywczych zmniejsza się również zawartość cynku, a także obserwuje się znaczny spadek zawartości żelaza, białka i magnezu.
1: Dobrze wiedzieć.

0: nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
5: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Co za dzień.
6: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Uwielbiam rysowanie.
15: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
16: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
17: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
18: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
19: Reklama.
20: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
21: Złote przeboje w drodze.
22: Do końca dnia w całym kraju może przelotnie padać, także noc z przelotnym deszczem, ale już tylko miejscami w centrum. Z kolei na zachodzie mgły. Tyle w pogodzie, to jeszcze rzut oka na drogi. Ostrzegam przed problemami na S8 w Warszawie, między węzłami Wisłostrada i Modlińska. Awarię ma tam osobówka, przez co jeden pas w kierunku Białegostoku jest zablokowany.
20: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
23: Radio Złote Przeboje 90 FM.
24: Radio Złote Przeboje.
25: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Ja wiem, że to brzmi banalnie, ale obudziłem się tego ranka i napisałem od razu podstawowy tekst w ciągu godziny, a całe demo napisałem i nagrałem w ciągu 3 dni, powiedział autor tej cudownej piosenki. I może to faktycznie brzmi banalnie, ale ja kocham takie historie.

0: Kate Bush, Running Up That Hill i Radio Złote Przeboje na chwilę przed godziną 17, punktualnie o 17. Wiadomości, a w nich...
1: A w nich o tym, jak wygląda sytuacja pożarowa w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Strażacy walczą z ogniem już czwarty dzień. Ile jeszcze potrwa akcja gaśnicza? O tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
3: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
2: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
3: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Kanter spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
8: No...
12: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
8: No dobra. A ty co będziesz robić?
12: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
13: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątek, 8 maja w kalendarzach, a przy mikrofonie Miriam Lipińska. Zapraszam na wiadomości.
16: Strażacy o sytuacji pożarowej w Puszczy Solskiej. Umowa SAFE podpisana, wkrótce pierwsze pieniądze z unijnego programu. W poniedziałek rusza egzamin ósmoklasisty. Pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie został opanowany i nie będzie się rozprzestrzeniać, informują strażacy i dodają, że dogaszanie może potrwać kilka dni. Tymczasem pożarem zajmuje się już prokuratura, która wszczęła śledztwo w tej sprawie. Jest prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania pożaru, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu, Rafał Kawalec.
17: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenia, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
16: Walka z ogniem trwa już czwarty dzień. Jeszcze w tym miesiącu Polska ma dostać pierwszą transzę pieniędzy z programu SAFE. To będzie 6,5 miliarda euro. Dziś została podpisana umowa w sprawie unijnego programu, który otwiera Polsce drogę do szybkiego dozbrajania armii i rekordowych inwestycji w krajową zbrojeniówkę. Jak podkreślał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, listę najważniejszych potrzeb polskiej armii opracowali sami wojskowi.
18: To wojskowi napisali każdy element zamówienia. Żaden urzędnik, żaden polityk, tylko sztab generalny.
16: W sumie Polska dostanie ponad 43 miliardy euro nisko oprocentowanej pożyczki. W Niemczech trwa obława na sprawców porannego napadu na bank w Zinciś na zachodzie kraju, gdy funkcjonariusze jednostki specjalnej przypuścili szturm na bank. W środku zastali tylko dwóch zakładników, całych i zdrowych. Sprawcy w nieustalony na razie sposób zdołali uciec. Na razie też nie wiadomo, jaki łup zabrali ze sobą.
2: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
16: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski złożył w prokuraturze zawiadomienia dotyczące publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych. Chodzi o fotografie arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. A w poniedziałek w całej Polsce rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Jego formuła jest bardzo zbliżona do formuły matur, mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
19: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z trzech egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
16: Egzamin potrwa 3 dni.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Krupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Pogoda.
15: Bardzo zimna noc przed nami. Dzisiaj maksymalnie 19 stopni na termometrach. Na Podkarpaciu przeważnie około 14. Dużo chmur, no i ciągle może z nich popadać.
20: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
15: Już za chwilę w Radiu Złote Przeboje, po raz ostatni w tym tygodniu, nagrody w związku z tym, że swój program na naszej antenie ma teraz Beata Kozidrak. Codziennie o 12.30, a już o 12.00 w niedzielę pierwszy autorski program Beaty Kozidrak. A nagrody? Nagrody za chwilę. Szczegóły na złoteprzeboje.pl. Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM. Yes. Open, come on. Yeah, Martinez. You ready, girl?

Zaczynają się te moje ulubione imprezy plenerowe. O tych naszych powiemy wam w odpowiednim czasie, a tymczasem 19 i 20 czerwca dni Żuromina i Enej, ale przede wszystkim wśród gwiazd Kasia Kowalska, która na żywo brzmi nieprawdopodobnie doskonale. Wiem, bo na scenie Radia Złote Przeboje na naszych plenerowych koncertach śpiewała niezliczone ilości razy.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

0: Radiu Złote Przeboje, w którym po raz ostatni w tym tygodniu mam nagrody od Beaty Kozidrak. Nagrody, mam nadzieję, przytuli już za chwilę Dominika. Dzień dobry.
1: A bardzo mi miło.
0: Boże mój, jak ja się również cieszę. Radio Złote Przeboje, którego słuchasz i lubisz słuchać, bo...
1: Jest jak taki mój prywatny wehikuł czasu, który przenosi do prostszych i mam wrażenie przyjemniejszych troszeczkę czasów. No i przede wszystkim jest też dawką świetnej muzyki i dobrej energii każdego dnia, więc każdego dnia jesteście u mnie włączeni i słucham.
0: Cudnie. Te klasyka lat 80. i 90. to na własnej skórze przeżyłaś?

0: Byłoby bardzo miło, ale nie chciałam wyskakiwać przed szereg.
1: No słuchaj, to ja wyskakuję przed szereg, mam tutaj te nagrody. O co Beata Kozidrak pytała dzisiaj?
0: Pani Beata Kozidrak pytała oczywiście o Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, w której miała niejednokrotnie brać, tak.
1: No i uściski.
0: Jej, super.
1: I radość wielka. I nagrody są twoje. Gratuluję
0: super,
1: serdecznie.
0: Świetnie, bardzo dziękuję. Super początek weekendu.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Dzięki wielkie, do usłyszenia.
1: A dobra wiadomość dla wszystkich, którzy jeszcze nie wygrali sobie nagród od Beaty Kozidrak jest taka, że wygrać je możecie teraz na naszym Instagramie. W poniedziałek kolejne nagrody, a już w najbliższą niedzielę w samo południe. Pierwszy program Beaty Kozidrak na antenie Radia Złote Przeboje. Musicie go posłuchać.

Radio Złote Przeboje.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby
1: i utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
19: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
20: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
21: Reklama.
22: Złote przeboje w drodze.
23: Wieczór i noc z przelotnym deszczem, głównie w centrum, z kolei na krańcach zachodnich. Mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. To sprawdzamy jeszcze sytuację na drogach. Radzę Wam omijać krajową 33. Chodzi o odcinek Bystrzyca-Kłodzka-Kłodzko w pobliżu miejscowości Mielnik. Zderzyły się tam dwa auta, trzy osoby zostały ranne, a po tym wypadku ruch odbywa się wahadłowo.
22: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: I Just Called to Say I Love You i 1984 rok. To był Stevie Wonder, to jest Wojtek Babiarczyk.
1: Komu ostatnie bilety na Małgorzatę Ostrowską?
0: No nie gadaj. Będziesz miał? Jeszcze są?
2: Będę miał. Jeszcze mam ostatni bilet podwójny na koncert do Katowic na 23 maja. Więc bądźcie czujni, słuchajcie bardzo uważnie Radia Złote Przeboje po godzinie 18.
0: No tak zaczynać weekend? To ja rozumiem.

Elektryczna gitara wytrąciłaś mnie z równowagi w radiu Złote Przeboje po godzinie 18. Obiecuję wam mnóstwo takich cudownych polskich numerów, czy to z lat 80., czy to z lat 90., no ale wcześniej sprawdzimy dla was, co dzieje się w świecie sportu. Zostańcie z nami.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
2: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas od poniedziałku, od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy...
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
14: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
15: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
17: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
0: Reklama.
2: To jest idealny moment, żeby z wielkim przytupem rozpocząć weekend ze złotymi przebojami na zegarach 18. Na dobry początek mamy dla Was informacje sportowe.
18: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
19: Sport w 30 sekund.
20: Błażej Kulesza, zapraszam. Po blisko 3-godzinnym boju Iga Świątek może się cieszyć z awansu do trzeciej rundy turnieju rangi 1000 w Rzymie. Polka pokonała Amerykankę Katie McNally 6-1, 6-7 i 6-3. Teraz czeka na lepszą z pary Emma Navarro, Elisabetta Cocciaretto. Polscy hokeiści są o krok od awansu do hokejowej elity. Zwycięstwo w ostatnim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A rozgrywanych w Sosnowcu zapewni im przepustkę. Trzeba tylko wygrać z Litwą i to najlepiej w regulaminowym czasie gry. Ten mecz o 19.30.
18: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogoda.
2: Wieczór i noc bez kropli deszczu. Jutro sporo słońca na północy, na zachodzie, a także w centrum. Gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej jutro w Suwałkach 5 stopni. Najcieplej w okolicach Krakowa, Rzeszowa. Tam termometry pokażą nawet do 16 stopni. Panie i panowie, no z taką oprawą to sama przyjemność rozpoczynać kolejny weekend ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut będziecie mieli szansę na to, żeby wygrać jedno podwójne zaproszenie na koncert Małgorzaty Ostrowskiej do Katowic. A na dobry początek zaczynamy takimi gorącymi klimatami. Przed Wami Shakira.

0: Pamiętam, jak chciałem się nauczyć grać ten numer na gitarze i przyznam wam się szczerze, że skończyło się na kilku akordach. Mr. Big w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje, 9 minut po godzinie 18, a my z naszymi gwiazdami uwielbiamy wspominać ich początki wielkiej muzycznej kariery. Ostatnio miałem przyjemność porozmawiania z Grzegorzem Skawińskim. Zapytałem go, czy pamięta jeszcze, jak to wszystko tak naprawdę zaczęło się, jego wielka przyjaźń z jego kolegą z zespołu.
1: Z Waldemarem Tkaczykiem spotkaliśmy się w szkole średniej w Ogólniaku, w Mławie. No, los nas rzucił przypadkowo do tej samej klasy. No, jakoś w ciągu pierwszych dni okazało się, że mamy podobne zainteresowania. To znaczy, on gdzieś mnie widział na jakichś występach moich solowych z gitarą i śpiewającego wtedy solo, nie? Więc to był jakiś taki początek znajomości, coś mnie zaczepił, nawiązał. No a potem to już poszło bardzo szybko.
0: Po takich wspomnieniach pozostaje mi chyba tylko jedno, zagrać wam jeden ze złotych kawałków zespołu Kombi. To Nie ma zysku, to był rok 84, a już za moment powiem wam, jak możecie zgarnąć bilet.

0: love is the answer.
1: Sporo hałasu narobiliśmy tym numerem na początek weekendu w Radiu Złote Przeboje. To Hit Hunter. Na obok mnie bilety na koncert tej oto damy. Małgorzata Ostrowska wyrusza w trasę jubileuszową. 45 lat na scenie, a my mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert do Katowic na 23 maja, ale musicie mnie przekonać, dlaczego to właśnie wam mam wręczyć jedno podwójne zaproszenie. Możecie mi także zaśpiewać swoją ulubioną piosenkę. Sekretarka czeka na was pod 22:44 i 3:0 na finał naszej zabawy jeszcze przed 19:00. 22:44 i 3:0. No a teraz piosenka, od której tak naprawdę zaczęła się ich wielka muzyczna kariera. To Blondie i Heart of Glass, a to był rok 78.

Zawsze z wielką przyjemnością sięgam po krążek zespołu Demono Abrasax z 94 roku. No i wyciągam z niego takie oto muzyczne perły. Kamień jak samit w radiu Złote Przeboje. 22 4 4 i 3 0. Cały czas czekam na wasze telefony w sprawie podwójnych zaproszeń na koncert Małgorzaty Ostrowskiej do Katowic na 23 maja. Przymusicie mnie przekonać, dlaczego to właśnie wam mam wręczyć podwójne zaproszenie. No i możecie mi także zaśpiewać jedne ze swoich ulubionych kawałków Małgorzaty Ostrowskiej. 2 2 4 4 i 3 0.

0: nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i

0: 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
5: No...
4: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
5: No dobra, a ty co będziesz robić?
4: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
6: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Reklama.
8: Złote przeboje w drodze.
9: Wieczorem w centrum i na północnym wschodzie przelotnie popada deszcz, a na krańcach zachodnich noc i jutrzejszy poranek mgliste. Mgła może ograniczać lokalnie widzialność do 300 metrów. A jak jeździ się teraz, kierowcom przypominam o wahadle na krajowej 33 na Dolnym Śląsku, na odcinku Bystrzyca-Kłodzka-Kłodzko. To po zderzeniu dwóch osobówek w pobliżu miejscowości Mielnik.
8: Radio Złote Przeboje 90 FM.

To zespół, który jak na razie zbiera energię, regeneruje się przed wielką trasą koncertową po Europie i po Stanach Zjednoczonych, która rusza już w połowie czerwca. To Pet Shop Boys i Go West w Radiu Złote Przeboje. Za 24 minuty będzie 19. 8 dzień maja mamy w kalendarzu. No to sprawdźmy, jakie wielkie muzyczne wydarzenia miały miejsce lat temu 20, 30, 40, a nawet 51, bo dokładnie 51 lat temu urodził się ten oto artysta. Enrique Iglesias świętuje swoje urodziny, a 8 maja 1982 roku Vangelis sprawia jego piosenka, że od razu pojawiła się na pierwszym miejscu nie tylko amerykańskiej, ale także brytyjskiej listy przebojów, a mowa o piosence słynnej Rydwany Ognia. To tyle muzycznych niespodzianek z historii, a już za niespełna 7 minut do kogoś z Was trafi jedno podwójne zaproszenie na koncert Małgorzaty Ostrowskiej do Katowic na 23 maja. No a teraz gwiazda, która pozostawiła po sobie ocean no takich muzycznych pereł, jak choćby ten numer. Dajcie głośniej radio, bo w Waszych głośnikach już teraz Tina Turner.

0: Och, takie numery idealnie relaksują nas po całym ciężkim tygodniu pracy. To zespół Manam za kwadrans, będzie 19. 23 dzień maja. To jest ważna data dla fanów Małgorzaty Ostrowskiej, bo wtedy ona da niesamowite muzyczne show w Katowicach. To wszystko w ramach trasy jubileuszowej 45 lat, a trasa koncertowa oczywiście pod patronatem Radia Złote Przeboje. Pod 22, 4 czwórki i 3-0 dzwoniliście. Niektórzy bardzo mocno mnie przekonywali do tego, żeby to właśnie im wręczyć to podwójne zaproszenie na koncert. Jeszcze obiecali, że zaśpiewają piękną piosenkę. No i udało mi się dzisiaj dodzwonić do Eweliny, bo najbardziej mnie przekonała. Ewelina, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Witam cię bardzo gorąco. Skąd do nas dzwonisz, powiedz?
1: Dzwonię do państwa z Rybnika.
0: Z Rybnika. Co tam porabiasz w tym Rybniku, oprócz tego, że pewnie pracujesz?
1: No w tej chwili jestem u fryzjera.
0: U fryzjera.
1: Jest wesoło, tak.
0: Jest wesoło fryzjera, czyli szykuje się jakaś impreza w weekend, jak znam życie.
1: Tak, szykujemy się. W sobotę będzie mała imprezka, w niedzielę będzie powtórka z imprezki, także w tej chwili są przygotowania.
0: No, to będzie na pewno gorąco. Pogoda wprawdzie ma nie dopisać, ale atmosfera będzie jakże gorąca i jakże słoneczna. Dobrze, Ewelino droga, nagrałaś nam się na naszą radiową skrzynkę pod 2244 i 30. No właśnie, powiedz mi, dlaczego to tobie mam wręczyć to podwójne zaproszenie, bo jest specjalna okazja.
1: Tak, jest specjalna okazja. Wymyśliłam sobie, że sprawię sobie prezent urodzinowy, ponieważ 19 maja mam urodziny.
0: 18.
1: No jakby, tak, jakby inaczej świętować, jak nie na takim pięknym koncercie.
0: No właśnie, ale jest jeszcze mały haczyk. Musisz, słuchaj, fragment piosenki Małgorzaty Ostrowskiej, czy też grupy Lombard zanucić. Co to będzie, powiedz?
1: No to będzie Szklana Pogoda. Poprawmy tą pogodę.
0: To więc... jedziemy.
1: A czy ja mogę wykonać ten utwór tutaj wraz z moją fryzjerką?
0: Możecie, to będzie wielkie show. Słuchajcie, no to będzie... wstrzymujemy oddech. Dziewczyny, pokażcie, co potraficie.
1: No to dobrze, no to zaczynamy.

0: Dziewczyny, jesteście niesamowite. Ewelina.
1: Dziękujemy, dziękujemy.
0: Kto ci pomagał? Powiedz, kto ci pomagał?
1: Pomagała mi moja fryzjerka, która właśnie tworzy piękne cuda na mojej
0: głowie. Pozdrawiamy ją bardzo gorąco. W takim razie jedno podwójne zaproszenie na koncert Małgorzaty Ostrowskiej do Katowic trafia w twoje ręce.
1: Bardzo się cieszę.
0: Jak fryzjerka ma na imię?
1: Ewa.
0: Ewa, wyśmienicie zaśpiewałaś. Pozdrawiam was, dziewczyny, bardzo gorąco.
1: Dziękuję.
0: Fantastycznego weekendu wam życzę. Trzymajcie się ciepło.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Cześć, teraz USR for Africa i We Are The World.

0: Tak, na początek weekendu pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje. To zespół London Beat, a już po 19 spotkamy się m.in. z Kasią Kowalską i Januszem Panasowiczem. Zostańcie z nami.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Reklama. Początek weekendu spędzacie z Radiem Złote Przeboje, na zegarach 19. Już teraz mamy dla Was najświeższe informacje sportowe.
15: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
16: Sport 30 sekund. Błażej Kulesza zapraszam. Nietypowo, bo w Bułgarii rozpoczął się tegoroczny Giro d'Italia. Pierwszy etap wygrał Francuz Paul Manier. Kilkaset metrów przed metą doszło do kraksy, która zatrzymała niemal cały peleton. Polacy w wyścigu nie startują. Trwa 32. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Z mistrzostwa cieszyć się mogą już jutro piłkarze Lecha Poznań, ale warunki są trzy. Górnik Zabrze nie może wygrać z Zagłębiem Lublin, Jagiellonia z Pogonią. No i oczywiście Kolejorz musi wygrać swój mecz, a ten już dziś o 20:30 z Arką Gdynia.
15: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
16: Pogoda.
14: Nadchodząca noc pogodna, jutro sporo słońca na północy, na zachodzie, a także w centrum kraju. Gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej będzie w Suwałkach. Tam zaledwie 5 stopni, najcieplej w okolicach Krakowa, Rzeszowa i Poznania. Tam termometry pokażą nawet do 16 stopni. To już minuta po godzinie 19. Jak zaczynać kolejny weekend, no to tylko ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Gorąco zapraszam Was na kolejną godzinę pełną gwiazd, a już teraz na dobry początek. Włajasz, włajasz.

0: A od tego numeru tak naprawdę zaczęła się ich wielka muzyczna kariera. No szkoda, że tak szybko się skończyła, ale poszło jak zawsze o pieniądze. Wannabe i Spice Girls w radiu Złote Przeboje, 8 minut po godzinie 19. I ostatnio miałem wielką przyjemność porozmawiania z Januszem Panasewiczem. Zapytałem go, co czuje, jaka jest jego reakcja, kiedy na przykład jedzie swoim samochodem albo wsiada do taksówki i słyszy z głośników swoją piosenkę.
1: Przyzwyczaiłem się trochę tak, jakbym to nie był ja. Naprawdę, wsiadam do taksówki, coś tam patrzę w telefon, coś, ale słyszę, że jest piosenka i bardziej obserwuję faceta, który prowadzi to auto, i on mnie obserwuje. I tak jest fajne takie
2: napięcie.
1: Napięcie pod tytułem, czy coś wypali, czy też nie wypali. I przeważnie on to zada. Tak, no, panie Januszu, no jak się pan czuje? Ja mówię, no to znakomicie, a o co chodzi? No przecież piosenka. A widzi pan, no... Zdążyłem się przyzwyczaić, jak to mówią, zdążyłem przywyknąć do takich rzeczy, no, ale cieszę się, dlatego że radia w Polsce grają ten zespół, grają mnie, więc ja powinienem dziękować Bogu, że w ogóle, no ale to taka muzyka, że czy nagramy nowe rzeczy, czy są stare, jednak Lady Punky jest grane, ja to słyszę i słyszę też od ludzi, więc to jest fantastyczne. No,
0: no to na przykład jak teraz gdzieś tam Janusz Panasewicz przemierza polskie drogi i słyszy w Radiu Złote Przeboje swój przebój, to mam nadzieję, że na jego twarzy pojawi się teraz uśmiech. Lady Punky, Wadama Kąskauta już teraz w Radio Złote Przeboje. Tak wam gramy na początek weekendu.

0: piosenka powstała z myślą o założonej przez Jacksona fundacji Heal the World, która niosła pomoc dzieciom i światu. To już prawie 17 minut po godzinie 19. A propos Michaela Jacksona, to przypomniała mi się taka rozmowa z Kasią Kowalską. Ona wtedy opowiadała mi pewną historię, która zdarzyła się, jak Kasia Kowalska miała jeszcze lat naście.
1: Pamiętam jak dziś premierę wideoklipu Thriller. Mam nadzieję, że nie popełnię jakiejś gafy, mówiąc, że o ile dobrze pamiętam, to tę premierę zapowiadał Wojtek Mann. To było jakoś tak typu po 21, że ja już byłam pod pierzyną i Wojtek mówił, że absolutnie żadne dzieci nie mogą tego oglądać, bo to jest bardzo drastyczne. To w ogóle światowa prapremiera. Spod tej kołdry patrzyłam, często zamykając oczy, i rzeczywiście to zrobiło ogromne wrażenie.
0: No i przyznam się szczerze, że do dziś oglądając ten teledysk można mieć ciary na plecach. No a teraz piosenka, która będzie idealnym wstępem do początku weekendu. Bonnie, no Woman, no cry.

są takie kawałki, które kojarzą nam się z latami 90. i myślę sobie, że ten numer do takich należy Man on the Moon i zespół R.E.M. A już za moment spotkamy się z grupą Myslowic. Zostańcie z nami.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: co za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz

Polska. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko złoty.

0: Sady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.

0: Och, ten numer miał w sobie tyle energii, że spokojnie mogliście przy nim doładować swoje smartfony. To piękna Belinda w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Za 25 minut będzie 20, a my wieczorami zdradzamy wam, jak zrodziły się nazwy kultowych polskich zespołów. To teraz posłuchajcie, skąd wzięła się nazwa zespołu Mysłowic.
1: Nazywaliśmy się kiedyś Freshmen. Przyjechali ludzie z Warszawy, nie pamiętam, kto to był wtedy, chyba

0: Józek, tak. Józek, sławny Józek. Siedzieliśmy w domu u braci Kłytarskich, oni mieszkali w takiej starej kamienicy. Wymyśleliśmy, Józek albo Lala powiedzieli, albo nazwijmy się Mysłowice. Mysłowice, naprawdę? A Lala mówi, ty, moja sąsiadka u góry, Rawcino, ona ma taki piec i tam pisze Mysłowic. O, Mysłowic, ale nie przez W, bo to po niemiecku, ale przez V. Okej, dobra, no to przez V i tak zostało. I przez parę lat trwały takie niezbyt fajne przepychanki z naszym urzędem miasta i z ludźmi u nas w mieście, którzy myśleli, że mówili Mysłowic, tak z niemiecka wy promujecie niemiecką opcję. Jaka niemiecka opcja? Opcję przez V, przeczytaj sobie. Otwórz oczy.
1: Tak zrodził się zespół Mysłowic i ich nazwa. No a teraz zabieram was do słonecznego Torunu, choć o tej porze to już słońce tam nie widać. To będzie formacja, która była przedstawicielem tak zwanego nurtu Italo Disco w latach 80. Dajcie głośniej radio, bo ten numer idealnie rozkręca nie tylko imprezę, ale także początek weekendu. Vamos a la playa, no i Ligeira w Radiu Złote Przepraszam.

0: Ta artysta, który po koncercie uwielbia zjeść kanapkę z pieczoną wołowiną. Billy Joel w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Za 17 minut będzie 20. 32 lata temu w polskim eterze pojawiła się ta piosenka.
1: Ona ma siłę, nie wiesz jak.
0: Valius Monk, zanim zrozumiesz, a ten numer wyśpiewała Anita Lipnicka, która niedawno w studiu Radia Złote Przeboje opowiedziała nam niezwykłą historię, jak doszło do spotkania jej z Valiusami.
2: Trafiłam przypadkiem zupełnym. Po prostu miałam swój zespół rockowy w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie sobie grałam koncerty takie lokalne. I podczas jednego takiego wykonu, że tak powiem, gdzie graliśmy jako support przed zespołem Wilki i my zagraliśmy z tym moim zespołem przed nimi. No i na tym koncercie był dziennikarz, wziął ode mnie numer telefonu, przyjeżdżał, nagabywał, do mojej mamy dzwonił. I on doprowadził do spotkania z Valiusami mojego. Zespół jakby Valius Monk już się jakąś renomą cieszył, bo oni wydali dwie płyty przed moim przyjściem do nich. Valius Monk to była taka świeża jakość, jakby trochę właśnie taka lżejsza sytuacja, coś, co przypominało jakieś produkcje zachodnie. No i myśmy po prostu byli pierwsi, otworzyliśmy jakieś drzwi, no i potem się posypało. Więc było chyba łatwiej też wtedy coś zrobić, takiego, co by na tle tego, co było, się wyróżniło.
0: To na pewno nie koniec spotkania z gwiazdami w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Po 20 zagości u nas m.in. zespół Big Day, a także Wanda Kwietniewska, liderka zespołu Wanda i Wanda. No a teraz coś cudownego, coś instrumentalnego. Dave Stewart i Kent Dalfour w Radiu Złote Przeboje.

0: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama. To już 20 na zegarach, początek weekendu. Spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie gwiazd muzyki na pewno nie zabraknie. Między innymi z Krzysztofem Cugowskim wspominać będziemy jego słynne wpadki na scenie. Zatem zostańcie z nami. A już teraz na dobry początek piosenka, która znalazła się w filmie Flashdance.

0: Każdy weekend tygodnia powinien zaczynać się jak ta piosenka. Spokojnie, delikatnie, bez pośpiechu. To Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje. No a teraz posłuchajcie, jak o swoją kondycję fizyczną dba do dziś liderka zespołu Wanda i Banda, Wanda Kwietniewska.
1: Ja kocham sport. I uprawiam różne dyscypliny sportu, ale są to jednak dyscypliny sezonowe. Znaczy jeżdżę na nartach śniegowych, bardzo wiele lat jeździłam na nartach wodnych, teraz już nie ryzykuję, bo to dosyć taki wyczynowy sport był. Bardzo lubię pływać, uwielbiam grać w siatkówkę, bardzo lubię grać w ping-ponga i wszystkie te dyscypliny, które wymieniam, jakoś tam na jakimś poziomie robię. Ale ćwiczyć, żeby pójść na przykład na siłownię, czy też chociażby do jakiegoś klubu fitness, nuda. Tak samo jak na przykład mam problemy z bieganiem. Nie potrafię, podziwiam ludzi, którzy sobie po parku Agricola biegają z słuchaweczkami na uszach i po prostu mają frajdę i to jest bardzo dobre, polecam. Natomiast ja nie mogę tak biegać bez celu. Ja muszę dokądś biec, muszę widzieć światełko w tunelu, żeby mi się nie nudziło. Tak jak na przykład nie bardzo lubię chodzić na spacery bez celu, ale mogę zawsze pójść na spacer na grzyby, które uwielbiam zbierać. Mogę godzinami wtedy się czołgać tam pod tymi krzakami, chodzić i się zmordować. Mogę pójść na spacer z psem, bo to jest cel. Pies jest na spacerze, jest to jakaś czynność. Natomiast samo bieganie i samo ćwiczenie tylko i wyłącznie dla utrzymania sylwetki, to ja nigdy nie skalałam swojego organizmu czymś takim, bo mi głowa na to nie pozwala. Po prostu musi być, cel musi być interesujący. Dlatego mówię, siatkówka jest sportem zespołowym. Zawsze są ludzie, zawsze są wygłupy, zawsze są żarty, zawsze się coś dzieje. No tak samo jak na nartach, z reguły nie jeździ się samemu, tylko jeździ się w jakiejś grupie. Więc to tak jest wybierane przeze mnie, znaczy tak się to wykrystalizowało w moim życiu. Ale nie, proszę Państwa, to nie jest tak, że ja codziennie ćwiczę na siłowni, dlatego wyglądam jak wyglądam. Ja, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak można schudnąć? Schudnąć można tylko w jeden sposób. Nie jeść.
0: W tym ostatnim jednak nie mogę zgodzić się z Wandą Kwietniewską. Jeść musimy, ale raczej coś zdrowego. To może jutro na obiad jakaś sałatka grecka i na przykład pierś z kurczaka prosto z grilla. A w Radiu Złote Przeboje powracamy do tych najbardziej kolorowych i najbardziej szalonych kawałków lat 80. i 90. To teraz Ace of Base.

0: To prawdziwy lodołamacz serc Dionne Warwick w radiu Złote Przeboje. Gwiazda, która już za kilka tygodni wyrusza w kolejną europejską trasę koncertową. A my wieczorami z naszymi gwiazdami uwielbiamy wspominać te momenty, które zdarzają się na scenie, czyli słynne wpadki. Niedawno o nie zapytałem Krzysztofa Cugowskiego.
1: Było bardzo wiele. Z zapominaniem tekstu, no to są tak, takie standardowe. Miałem właśnie kiedyś w Opolu graliśmy jakoś tam któreś lecie, a było tych leć trochę. I graliśmy wtedy, nagrywaliśmy DVD z całego koncertu i w połowie tam było takie tango i miałem biała plama. No i zacząłem tam oczywiście sztukować, żeby tego, no i dobrze, no potem wiedzieliśmy, że jest źle, no więc na koniec całego to zagraliśmy jeszcze raz to tango, wszystko było oczywiście w porządku i wymieniliśmy potem, ale kiedyś jeszcze Szymon Majewski zaprosił mnie do programu i on tam znalazł to i do tego napisał na podstawie tego bla bla, które ja tam próbowałem sobie, napisał tekst i musiałem ten tekst odśpiewać w studio. Bardzo to bardzo wesołe było. Ale to różne są wpadki. To, bo to jednak, to się wydaje, nawet jak się coś umie absolutnie na blachę, przychodzi moment, nic.
0: To teraz zespół, jak i sam wokalista zaliczył wiele wpadek na scenie. Przed wami Aerosmith.

To jej wizerunek w latach 80. widniał na opakowaniu odżywki do włosów. To Sandra w radiu Złote Przeboje. A już za kilka minut spotkamy się z grupą Big Day. Zostańcie z nami.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
4: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem
9: przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie.
7: Spróbować czekolady.
9: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: niżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Ta piosenka jest tak delikatna jak płatki jej róży. Terence Trent D'Arby i Desiree w radiu Złote Przeboje. A my uwielbiamy zaskakiwać nasze gwiazdy pytaniami. Ostatnio miałem przyjemność wielką porozmawiania z zespołem Big Day. Zapytałem ich po tylu latach, z czego tak naprawdę są dumni. Był moment ciszy, a później pojawiła się odpowiedź.
1: Ja myślę, że jestem, ja mogę sobie powiedzieć, że jestem dumna chyba z konsekwencji. Czyli z tego, że obraliśmy jakąś drogę i cały czas nią idziemy i po drodze nie zrobiliśmy, mam wrażenie, nic takiego, co by mogło dzisiaj jakoś być przez kogokolwiek źle odbierane. Czyli robimy po prostu swoje, rzetelnie i staramy się po prostu być temu wierni. Myślę, że to jest... Z tego mogę być dumna, tak dzisiaj, szczerze mówiąc. No i oczywiście to, że udało się spełnić marzenie w postaci śpiewania, no bo dla małej dziewczynki, która marzyła po prostu o śpiewaniu, nagle taka perspektywa, która się gdzieś tam pojawiła w życiu, była takim szczytem marzeń, no i że do dzisiaj to trwa, to jest absolutnie jakieś mistrzostwo świata. Ja myślę, że z tego jestem dumna.
2: Ja w 100% się podpisuję pod tym, co powiedziała Ania. No i z tego, że udało nam się zrobić... Tych kilka albumów, myślę, fajnych i jestem też dumny z tego, kiedy właśnie słyszę nawet ten Dzień Gorącego Lata po raz milionowy gdzieś tam w sklepie, w taksówce, czy gdziekolwiek. No, jestem dumny, że cały czas, że pamiętam, jak byłem dzieciakiem i słuchałem Czerwonych Gitar, tak sobie liczyłem, że o kurczę, tę piosenkę to już 12 czy tam 15 lat w radiu grają, ale fajnie. I też mogę teraz się tym poszczycić, że mam piosenkę, która od ponad 20 lat, czy tam 20 kilku gości na antenie. To jest super, że ktoś cały czas ufa, że po drugiej stronie jest też słuchacz, że jest i radiowiec, który to puści, i jest słuchacz, który to odbierze cały czas pozytywnie. To jest super, naprawdę też. No to jest wielkie, wielkie osiągnięcie, nie każdemu dane, bo niektórzy nagrywają mnóstwo świetnych, cudownych albumów, ale nie mają takiego, też takiego silnego strzału, który może być, no tak jak rozmawialiśmy, przekleństwem złota, ale fajnie, że jest.
0: Nie sposób się nie zgodzić. To był zespół Big Day w radiu Złote Przeboje, a teraz pora na formację, która od lat 80. do dziś koncertuje i to na całym świecie. Niebawem także pojawią się w Polsce na koncercie. Przed wami Bad Boys Blue.

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.
11: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
12: Dobry wieczór, Maciej Czujko, wita serdecznie w programie Co jest grane w Legnicy? Piątkowym wydaniu. Tak zazwyczaj mówię, tak zazwyczaj przypominam, bo piątek to wyjątkowy dzień tygodnia, chyba nasz ulubiony. No i jak zwykle piątek zaczynamy od sportu, potem będzie trochę edukacji, literatura, coś dla dzieci, młodzieży, ale w sporcie dzisiaj ośrodek sportu i rekreacji. Anna Konopska będzie nas wszystkich zapraszała na kolejne imprezy, które organizuje OSIR jeszcze w maju, czerwcu, a potem powiemy też troszeczkę o wakacjach. No tak, to tak z grubsza nasz program się prezentuje, więc czas go naprawdę zacząć, czyli oddać głos moim gościom. Anna Konopska jako pierwsza z Ośrodka Sportu i Rekreacji, tak jak mówiłem, tygodnie, miesiące przed nami. Zapraszam serdecznie, a program potrwa godzinę. Na tyle się proszę nastawcie. No to co, to dzisiaj sama. To taka odmiana, a skoro odmiana, to ja już nie muszę wymyślać żadnych wstępów, zagajeń, czyli co przygotował Ośrodek Sportu i Rekreacji w najbliższych tygodniach, miesiącach?
13: Tak, zbliża się już powoli małymi krokami okres wakacyjny. Wiadomo, jeszcze od maja i czerwiec, ale myślę, że już nie tylko my, ale tak samo i dzieciaki i młodzież już głową też coraz bardziej się zbliżają do tego okresu wakacyjnego. No a co za tym idzie, dla nas tak naprawdę taki najbardziej chyba intensywny, ale oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu okres, bo pogoda i to, że dzieci mają więcej tego wolnego czasu, gdzie sprzyja organizacji większej ilości imprez. I zaczniemy od czerwca i drugiego już czerwca. Na samym początku zapraszamy na bieg papieski, który odbędzie się na Parku Miejskim w Legnicy. Zaczynamy od godziny 12. Oczywiście przed godziną 12 jest takie oficjalne otwarcie i później już dzieci wystartują na dystansach 200, 400, 600 i 800 metrów. Dystanse oczywiście są dostosowane do wieku, także te najmłodsze dzieciaczki pobiegną ten najkrótszy dystans 200 metrów i później im dzieci starsze, to im ten dystans będzie dłuższy. I o godzinie 13.30 zapraszamy na bieg główny. Tutaj on już jest dla osób dorosłych. On jest na takim symbolicznym dystansie 1997 metrów. Także serdecznie zapraszamy do zapisów i do tego, żebyście byli Państwo z nami w tym dniu, bo oczywiście mamy też świadomość, że to jest w ciągu tygodnia godzina 13, więc też nie każdy będzie miał możliwość, no bo jednak bądź co bądź niektórzy jeszcze z nas wtedy pracują, ale jak gdzieś tam znajdziecie Państwo chwilkę, to najbardziej tutaj zapraszamy, zwłaszcza, że zapisywać też się można przed samym biegiem w dniu imprezy, także jeżeli gdzieś tam na ostatnią chwilę się okaże, że macie możliwość, to nie krępujcie się i śmiało przychodźcie na boiska boczne w Parku Miejskim. Następnie 14 czerwca mamy wystawy samochodów Euro Rally. Jest nam już niezmiernie miło, że to już tak naprawdę kolejny rok z rzędu i z roku na rok cieszy się ta impreza coraz większym powodzeniem. I w tym roku też wyjątkowo sam rajd zacznie się już w Legnicy. Dopiero kierowcy, którzy oczywiście wcześniej już przyjadą do Polski, będą spali tutaj niedaleko, ale cały swój rajd rozpoczną tutaj u nas w rynku w Legnicy. Auta będą tutaj docierać do rynku gdzieś tak już od godziny 9, bo niestety jest przed nimi bardzo długa droga, także muszą troszeczkę wcześniej wyjechać. I następnie, żeby wystartować w trasę, a w tym roku będą przejeżdżać przez Słowację, Węgry, Rumunię. Także tutaj serdecznie zapraszamy. Wystawione ma być około 130 samochodów, także też troszkę więcej niż w roku poprzednim. Także 14 czerwca w niedzielę od godziny 9, tak myślimy, że do godziny 10, no maksymalnie do 10.30 te auta będzie można tutaj pooglądać, porozmawiać również z kierowcami, bo oni bardzo chętnie opowiadają o swoich samochodach, pokazują też tam różne udziwnienia i jak te samochody są podrasowane, także na pewno bardzo fajna frajda, zwłaszcza dla miłośników motoryzacji i szybkich, ale też takich zabytkowych samochodów, bo tutaj też państwo, którzy przyjeżdżają, to są i młode osoby, i też troszeczkę starsze, i te samochody naprawdę są bardzo fajne i robią super efekt, także jeżeli macie chwilę, to zapraszamy.
12: Czyli są auta i sportowe, i zabytkowe.
13: Jak najbardziej. I one wszystkie są, widać, że tak dopieszczone, czyściutkie, po prostu tam chodzą, oglądają, także nie wiem, czy pozwolą wsiąść do samochodu, ale na pewno będzie można podejść, zrobić sobie zdjęcie z autem, także na pewno fajna pamiątka z tego może być. I tydzień później, 20 czerwca, organizujemy już 25 spływ samoróbek o Błękitną Wstęgę Kaczawy. W tym roku tematem spływu będzie słowiańska magia i żywioły. Nawiązuje też to do Nocy Świętojańskiej, ponieważ też tutaj została podjęta taka decyzja, że spływ samoróbek w tym roku będzie powiązany z obchodami Nocy Świętojańskiej. Także jak od 16 zaczniemy spływ samoróbek i następnie na mecie będą przygotowane dla państwa różne atrakcje, chociażby rzucanie wianków do wody. Także taka fajna impreza się szykuje. Będzie też bieg nocny, więc myślę, że tutaj warto też sobie zarezerwować te sobotnie i popołudnie, i wieczór tak naprawdę, bo planujemy zakończyć całe tutaj wydarzenie późnym wieczorem. I tak jak już wspominałam, tematem będzie właśnie słowiańska magia i żywioły, więc serdecznie tutaj zapraszamy do zgłaszania swoich projektów samoróbek, czy to będzie pływająca słowiańska chatka, czy będzie to Perun władający piorunami, bo tutaj mamy też bogów słowiańskich, czy Swaruk, bóg ognia i kowali. Nie to, żebym aż taką wiedzę posiadała, troszeczkę się tutaj doszkoliłam przed naszą to rozmową.
12: Jak się doszkoliłaś, to posiadasz tę wiedzę.
13: Tak, teraz już posiadam, także tutaj, czy to są też jakieś stwory, demony, rusałki, wodniki, jakie państwo tylko macie pomysły, to serdecznie zapraszamy, zwłaszcza też, że można zgłaszać swoje samoróbki do konkursu, w którym wyłaniamy 10 projektów, które oczywiście dostają też dofinansowanie na zbudowanie tej samoróbki, bo też mamy tutaj świadomość, że zbudowanie takiej samoróbki pochłania i troszeczkę czasu, i trochę jednak pieniążków, także tutaj można podejść do naszego biura, znajdujemy się przy ulicy Najświętszej Marii Panny 7, zaczerpnąć informacji, wszystko powiemy co i jak, także zapraszamy. Zwłaszcza, że tego czasu też już nie zostało tak naprawdę dużo do zbudowania tej samoróbki. Pierwsze osoby już się zgłaszają, także mamy nadzieję, że to będzie coś inaczej. Będzie bardzo fajna impreza, także serdecznie zapraszamy. A jeżeli ktoś nie ma możliwości zbudowania tej samoróbki, to zapraszamy również do tego, żeby być z nami
12: Oklaskiwać po prostu, nie?
13: Dokładnie, oklaskiwać, bo naprawdę tutaj te samoróbki, które są budowane, są niesamowite, są tak piękne i widać, że był ogrom pracy w nie włożone. Samo nawet tutaj już, nawet dostarczenie ich później na linię startu, bo one są naprawdę duże. Chyba 2 lata temu to było, że była samoróbka, to pamiętam, że 20 osób ją wodowaliśmy i to nie było wcale proste zadanie, bo było bardzo ciężko, ale się udało i samoróbka szczęśliwie dopłynęła do mety. Także i spływem samoróbek zakończymy tak naprawdę czerwiec i później już przechodzimy do lipca i sierpnia, czyli takich miesięcy już typowo wakacyjnych. I oczywiście jak co roku zapraszamy na nasze takie cykliczne spotkania z jogą pod chmurką, w każdy piątek o godzinie 18:00 i cały lipiec, i cały sierpień. Też bliżej już tutaj czerwca będziemy wrzucać informacje na nasze i media społecznościowe, i stronę internetową, także zapraszamy, żeby zaglądać. I tak jak też to było w latach poprzednich, można się zapisywać wcześniej, czy przed samymi zajęciami. Zachęcamy do tego, żeby wziąć ze sobą jednak matę. Jeżeli natomiast Państwo nie macie tej maty, to proszę, żeby tutaj Was to nie powstrzymywało przed przyjściem, bo my tutaj z chęcią pożyczymy nasze maty. Także tutaj proszę, zapraszamy, żeby sobie ten czas wygospodarować. No i jeżeli mamy okres wakacyjny, to festyny. Pierwszy festyn mamy 3 lipca, drugi 7 sierpnia. Są to festyny w piątek o 5, które odbędą się przy terenach zielonych Szkoły Podstawowej nr 20, to w lipcu, natomiast w sierpniu w międzywalu rzeki Kaczawy. Tak jak już sama nazwa wskazuje, w piątek o piątek, czyli spotykamy się w piątek i startujemy od godziny 17:00 i tutaj mamy dla wszystkich i dla całych rodzin przygotowane różne konkurencje rekreacyjne, występy na scenie są, na scenie różnego rodzaju pokazy sportowe, czy to będą tańce, boks, siłacze, później też mamy warsztaty z tego, także można też podejść, porozmawiać z instruktorami, zapytać. Jeżeli gdzieś tam ktoś nagle zobaczy, że chciałby spróbować, to na pewno tutaj nasi instruktorzy z chęcią odpowiedzą na wszystkie pytania. Dodatkowo dmuchańce dla dzieci, słodka gastronomia, stoiska z rękodziełami. Także jeżeli macie Państwo czas i ochotę, to serdecznie zapraszamy, żeby w te piątki wygospodarować sobie ten wieczór i popołudnie i wieczór tak naprawdę, bo kończymy około godziny 20:00 zazwyczaj dyskoteką, więc takie fajne zakończenie też całego tygodnia.
12: Joanna Migalska z Ośrodka Sportu i Rekreacji o Ośrodku Sportu i Rekreacji, o imprezach organizowanych przez OSIR. Ja zresztą w OSIR jestem regularnie, mówię o tym, co dzieje się na bieżąco, jeśli tylko coś jest szykowane, to zaraz informujemy, żebyście nie przegapili. Tutaj jednak pomyślałem, że warto tak podsumować, żebyście byli z OSIR-em jeszcze bardziej za pan brat. Mhm. Z Muzeum Miedzi mam nadzieję, że dzięki naszej audycji też jesteście za pan brat, że bywacie na wystawach regularnie, a Muzeum Miedzi szykuje też spacery historyczne. Kiedyś były w realu, potem też były trochę wirtualne i z tych wirtualnych korzystamy u nas w programie. Możecie je znaleźć też na kanale YouTube Muzeum Miedzi. Tam możecie sobie odtworzyć i tutaj na przykład spacer po Zamku Legnickim Tomasz Stolarczyk prezentuje. Tomasz Stolarczyk już pracuje w innym muzeum w Jaworze, no ale warto też wspomnieć, że był u nas przez tyle lat z Legnicą, zresztą jeszcze ciągle silnie związany, no i o zamku opowiedzieć potrafi, co teraz właśnie zaraz, mam nadzieję, usłyszycie w dziale Edukacja w dzisiejszym naszym programie.
10: Witamy Państwa w kolejnym odsłonie wirtualnych legnickich spacerów historycznych. Dziś opowiemy o Zamku Legnickim, zielonej komnacie i bohaterach, którzy od ponad 500 lat zdobią jej ściany. W drugiej połowie XII wieku wraz z powrotem na Śląsk księcia Bolesława Wysokiego dotychczasowy drewnianoziemny gród zmienił się w murowany zamek, jeden z pierwszych tego typu obiektów na terenie ziem polskich. W XIII wieku Zamek Legnicki był już w pełni ukształtowaną budowlą, która oparła się na najazdowi wojowniczych Mongołów. Dzięki badaniom archeologiczno-architektonicznym podjętym w latach 60. XX wieku w związku z odbudową zniszczonego zamku udało się szczegółowo rozpoznać najwcześniejsze dzieje tego obiektu. To przede wszystkim zasługa Jerzego Rozpędowskiego, znakomitego historyka architektury. Prace te pozwoliły rozwiać dotychczasowe hipotezy na temat rozwoju Zamku Legnickiego w średniowieczu. Obiekt wzniesiony został z cegły oraz doskonale opracowanego detalu kamiennego. W początkach XIII wieku składał się on z pałacu oraz sąsiadującej z nim kaplicy pod wezwaniem świętych Benedykta i Wawrzyńca, dwóch wież ostatecznej obrony, określonych z czasem jako wieża świętego Piotra oraz wieża świętej Jadwigi, ceglanego muru obronnego i wieży lubińskiej strzegącej północnej części założenia. Pozostałe części zamku otaczały wały drewnianoziemne wzniesione jeszcze w początkach panowania Piastów. Znajdująca się w zachodniej części zamku wieża nosi zgodnie z tradycją nazwę wieży świętej Jadwigi. Pierwotnie strzegła ona wjazdu na zamek, który do lat 30. XVI wieku znajdował się właśnie w zachodniej części wzgórza zamkowego. Była to pierwotnie wolno stojąca wieża, określona mianem wieży Bergfriedowej, wieży ostatecznej obrony. Miała średnicę 11 metrów, grubość murów 2,5 metra oraz pierwotną wysokość około 20 metrów. W wieku XV, w 1416 roku, książę Ludwik II trakcie swojej wyprawy do Francji postanowił przebudować zamek legnicki i upodobnić go do znanych mu z podróży zamków znajdujących się nad Sekwaną i Loarą. Efekty tych prac możemy podziwiać po dziś dzień. Na specjalne polecenie księcia spod paryskiego Saint-Denis do Legnicy wysłano mistrza kamieniarskiego. Książę przesłał również do Legnicy odpowiednią kwotę pieniędzy, a także projekt i zwrócił się do Rady Miejskiej oraz burgrabiego, aby umówili się z kamieniarzem i zlecili, aby miał w Legnicy mieszkanie, kamień, podwody i ludzi i wszystko, czego do tego będzie potrzebował, tak aby zwieńczenie zrobiono tego lata. Wieża świętego Piotra podwyższona została o około 30 metrów. Otrzymała kamienną, ażurową balustradę o formie nawiązującej do mazwerków gotyckich katedr. Wieża świętej Jadwigi została podwyższona i zwieńczona krenelażem na kamiennych wspornikach. Zyskała również węższą, ośmioboczną nadbudowę, przykrytą wielobocznym, spadzistym hełmem. Na kondygnacji poniżej ganku urządzono ogrzewaną kominkę komnatę, przykrytą żebrowym sklepieniem i oświetloną czterema dużymi oknami w ciosowych obramieniach. To właśnie tu w przyszłości powstanie zielona komnata. Postać Jadwigi z Andex, żony Henryka Brodatego i matki poległego pod Dobrym Polem Henryka Pobożnego, to postać niezwykle ważna dla śląskiej linii Piastów. Pamięć o jej życiu i bogobojnych czynach utrwalana była nie tylko przez liczne fundacje kościołów noszące jej imię oraz obrazów czy figur znajdujących się w ich wnętrzach. Pamięć ta kultywowana była przez jej potomków, przez takie dzieła jak Kodeks Lubiński ufundowany przez księcia Ludwika I, ale również pamięć jej trwała na Zamku Legnickim poprzez wieżę, która nosiła jej imię. Do XVIII wieku w jej wnętrzach miał się znajdować obraz świętej, który podtrzymywał pamięć o świętej patronce Śląska.
11: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
12: Tomasz Stolarczyk oprowadza nas po legnickim zamku i tak jak mówiłem, to jest wirtualny legnicki spacer historyczny. Muzeum Miedzi prowadzi też spacery na żywo, od czasu do czasu są organizowane. Wtedy to właśnie przewodnik z Muzeum Miedzi przedstawia jakiś fragment miasta, pokazuje, oprowadza. W legnickich wirtualnych spacerach historycznych dzieje się podobnie i tak jak tutaj mamy zamek, tak mamy spacery po kinach, po starych kinach, w przeszłość spacery, no po najróżniejszych częściach architektury Legnicy. Także zachęcamy gorąco, na kanale YouTube Muzeum Miedzi znajdziecie te spacery. Możecie sobie tam po prostu wejść, je pooglądać, wybrać się potem, albo nawet, tak jak już podpowiadałem w naszym programie wiele razy, możecie wziąć telefon komórkowy i wyświetlając sobie te filmy, po prostu przechadzać się po mieście i słuchać o tych fragmentach, o tych częściach miasta, które są opowiadane właśnie w legnickich wirtualnych spacerach historycznych. Dzisiaj Tomasz Stolarczyk prowadzi nas po legnickim zamku. Zapraszam serdecznie. To kolejna część tej opowieści przed nami.
11: Edukacyjnie o Legnicy w Radiu Złote Przeboje.
10: Według przekazów w wieży miało znajdować się dawne mieszkanie kanonizowanej w 1267 roku żony Henryka Brodatego. Tak wieżę ponad 400 lat później opisuje Fryderyk Luke, kronikarz. Z tyłu na rogu arsenału stoi ku miastu starożytna, mocna, okrągła, wysoka wieża Jadwigi, gdzie wedle legendy pobożna Jadwiga miała mieszkać. W to jednak trudno uwierzyć, jest bowiem wprawdzie wewnątrz wieży dość obszerna izba z wymalowanymi wszelkimi obrazami, zdaje się jednak, że są to wizerunki książąt domu legnickiego, którzy znacznie po jej czasie żyli. Wydaje się, że swoją nazwę wieża mogła zawdzięczać właśnie wizerunkowi świętej umieszczonemu w ogrzewanej kominkiem izbie poniżej obronnego ganku. W średniowieczu nie była ta sytuacja odosobniona. Obrazy świętych, w tym właśnie świętej Jadwigi oraz osób będących wzorem cnót chrześcijańskich, znajdowały się m.in. na zamku Karlsztajn pod Pragą, należącym do króla Czech i Węgier oraz cesarza niemieckiego Karola IV. Podobne izby istniejące w zamkach i rezydencjach to dalekie echo legend arturiańskich i komnaty na szczycie zamku Korbenik, gdzie przechowywano święty Graal oraz świętą włócznię. W Fryderyk II to bez wątpienia jeden z najwybitniejszych władców rezydujących w Legnicy. W XVI wieku zmienił on gotycki zamek w prawdziwą renesansową rezydencję. Świadectwem tego jest piękna renesansowa brama, która od tego czasu stanowi główny wjazd do zamku. To również on odpowiadał za budowę wieży świętej Jadwigi, zielonej komnaty. Freski znajdujące się w wieży świętej Jadwigi wykonano najprawdopodobniej po powrocie księcia z pielgrzymki do Ziemi Świętej w roku 1508. Ta długa, trwająca rok podróż miała silny wpływ na księcia. W jej trakcie Fryderyk odwiedził m.in. Bazylikę Grobu Świętego, oglądając sarkofag Gottfrieda de Bouillon, a także miejsce, w którym według tradycji Dawid pokonał Goliata. Wizerunki 9 bohaterów w średniowieczu również jako 9 mężnych, to wzorce męstwa, honoru, sprawiedliwości i pobożności, których drogą miał podążać książę i których postępowanie miał naśladować jako władca i rycerz chrześcijański. Na ścianach znajdziemy łącznie 11 postaci, które uszeregowane zostały według podziału historii panującego w średniowieczu na bohaterów antycznych, starotestamentowych, biblijnych oraz bohaterów związanych ze światem chrześcijańskim. A teraz prześledźmy, kogo dokładnie przedstawiono na freskach znajdujących się w wieży świętej Jadwigi. Postaci przedstawione w wieży świętej Jadwigi oplata bogata, zielona polichromia, wykonana za pomocą kosztownego barwnika, zieleni malachitowej. Zdobiła ona nie tylko ściany, ale również sufit pomieszczenia. Miała imitować wnętrze ogrodu lub zacienionej altany, ozdobionej czerwonymi kwiatami róży oraz powoju. W grupie bohaterów przedstawionych na ścianach widzimy bohaterów świata antycznego. Hektora z Troi, Aleksandra Wielkiego, Gajusza Juliusza Cezara. Wśród królów biblijnych można zobaczyć Judę Machabeusza, Dawida walczącego z Goliatem oraz Jozuego. Bohaterów rycerstwa chrześcijańskiego reprezentują Teodoryk Wielki, król Artur, cesarz Karol Wielki oraz przywódca pierwszej krucjaty Gottfried de Bouillon. Skąd czerpano inspirację do powstania w Legnicy podobnej zielonej komnaty? Wydaje się, że łączyć je należy z osobą księżny Ludmiły, matki Fryderyka II oraz córki króla czeskiego Jerzego z Podjebradów. To właśnie na terenie Królestwa Czech znajdowało się najwięcej podobnych zielonych komnat. Znamy je z zamków w Podjebradach, Blatnej, Żirownicach czy Zwiwkowie. Na terenie dzisiejszego Śląska podobny obiekt znajdował się na zamku w Płocku. Wzorce z terenu dzisiejszych Czech to najbliższa analogia dla legnickiej zielonej komnaty. Jednak inspiracji, z których korzystał Fryderyk II i działający na jego zlecenie artyści, było znacznie więcej. Kanon 9 dobrych bohaterów, ukształtowany przez literaturę francuską doby XIV wieku i pieśni o czynach, chanson de geste, szybko znalazł odzwierciedlenie w ówczesnej sztuce. Wizerunki godnych naśladowania postaci, cesarzy, królów, świętych, rycerzy, znajdziemy nie tylko na zamkach i siedzibach władców czy papieży, ale również w budynkach i obiektach użyteczności publicznej. Przykładem piękna studnia w Norymberdze czy sala Hanzy ratusza w Kolonii. Przedstawienia te utrwalone zostały również w średniowiecznej sztuce użytkowej. Przykładem są arrasy wykonane dla księcia Jana de Berry. Już ponad dekadę turyści odwiedzający wieżę świętej Jadwigi mogą oglądać wnętrze zielonej komnaty z zachowanymi tutaj freskami. Dzięki dofinansowaniu ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego gmina Legnica odrestaurowała zniszczone pożarem z 1945 roku wnętrze wieży świętej Jadwigi. Mam nadzieję, że ten spacer przybliży Państwu historię Zamku Legnickiego i pozwoli na jego odwiedzenie w najbliższym sezonie turystycznym.
11: Edukacyjnie o Legnicy w Radiu Złote Przeboje.
12: Edukacyjnie o Legnicy. Tomasz Stolarczyk oprowadzał nas po Legnickim Zamku w ramach Legnickiego Wirtualnego Spaceru Historycznego. Więcej tych spacerów, tak jak mówiłem, znajdziecie na kanale YouTube Muzeum Miedzi. Możecie tam zerknąć i po prostu je sobie pooglądać i dowiedzieć się o mieście. Wiele, wiele ciekawego. A teraz Olga Pirecka z Teatru Awatar, która zaprosi Was do drugiego wymiaru Awatara. To miejsce, w którym dorośli mogą ćwiczyć jogę, ale i zajęcia fitness. Teatr Awatar trenuje młodych przede wszystkim w akrobacjach, w tańcu, ale tutaj przygotował ofertę właśnie dla tych, którzy chcą się ruszać, chcą ciekawych, dobrych, intensywnych zajęć. No to właśnie w drugim wymiarze Awatara i o nim teraz Olga Pirecka z Teatru Awatar.
14: Olga Pirecka-Skwarek, nauczycielka jogi i dział promocji Awatara.
12: Dobrze, nauczycielka jogi, tego będziemy się trzymali, bo będziemy mówili o drugim wymiarze. Kiedyś już mówiliśmy, ale warto przypomnieć, bo to bardzo fajna inicjatywa i na pewno jest jeszcze sporo legniczan, którzy nie wiedzą, że można przyjść, dorosłych legniczan, bo tak normalnie w Teatrze Awatar to tutaj kształcicie młodzież przeważnie, chyba dobrze mówię, kiwasz głową, to dobrze mówię, ale tam mogą przyjść dorośli i ćwiczyć. I teraz będziesz opowiadać, co można ćwiczyć i w jakiej atmosferze.
14: Oj, w atmosferze najbardziej radosnej, przyjaznej i w przestrzeni, która po prostu koi zmysły. Może też z tego powodu nie jesteśmy w stanie aż tak mocno wystartować z zajęciami fitness, które bardzo byśmy chcieli prowadzić w szerokim gronie, ale ta przestrzeń jest tak kojąca i tak po prostu przynosząca relaks dla nerwów, że może nie kojarzy się z takim dynamicznym treningiem, a w rzeczywistości takich dynamicznych treningów mamy sporo i mamy dużo sprzętu, z którym można naprawdę się powzmacniać, więc gorąco zapraszamy dla osób, które nie są oswojone i nie przepadają za wyglądem wnętrz siłowni, takich klasycznych, a za to może poszukują jakiegoś takiego estetycznego, miłego dla oka wnętrza.
12: No właśnie, bo tam duże okna, lustra, kolumny, drewniana podłoga.
14: Tak, wszystko się zgadza. Ponadto podwieszenia na hamaki, w których możemy trenować zarówno stretching, jogę, jak i też trening dynamiczny. Bo one...
12: No właśnie, a może o tym fitness najpierw, bo czyli zajęcia fitness takie dynamiczne też są prowadzone.
14: Tak, jak najbardziej. Wszystkie formy wzmacniania, budowania wytrzymałości, siły, ogólnej sprawności. Posiadamy taki pakiet zajęć. Czasami też one są ukryte pod nazwą na przykład zdrowe ciało, gdzie możemy wrzucić wszystko w taki wór, co jest ekstra, ponieważ i są tam elementy z rozciąganiem, budowaniem elastyczności, ale też takie formy, w których można troszeczkę zwiększyć tempo, podnieść sobie tętno, no i poczuć na przykład ten efekt spalania kalorii.
12: Rozumiem, to są te zajęcia fitness, które są, ale których jest troszeczkę mniej, bo przestrzeń jednak sprzyja czemu bardziej?
14: Jodze, formą takich spokojnych zajęć stretchingowych. Dorzuciliśmy w tym roku również pilates, co nas bardzo cieszy i dużo osób się naprawdę do niego dołączyło i zauważa właśnie takie mocne wzmocnienie mięśni głębokich dzięki tej formie aktywności, więc tutaj coraz więcej fanów dołącza do grupy. Z kilku zajęć jogi, czy form bardziej jogi musieliśmy zrezygnować, bo ostatnio nam się trenerom dosyć dynamicznie pozmieniały plany, awatar pączkuje, coraz więcej trenerek zakłada rodzinę, więc mamy drobne takie zmiany, szachy gdzieś tam wśród naszych nauczycieli i trenerów, co nas właśnie cieszy, bo jesteśmy wreszcie w tym okresie też, że podejrzewała nam kadra i się powiększa.
12: Czyli to macierzyńskie sprawy.
14: Tak, tak, dokładnie. No więc wcześniej mieliśmy jeszcze jogę Shivanandę, mieliśmy yin jogę, chwilowo akurat poszukujemy znów przestrzeni, żeby ją włączyć do działania. Została nam asztanga, winiasa, została nam joga taka w zasadzie od podstaw, w której możemy w ogóle się zapoznać z tym, jak praktykować jogę. Mamy zajęcia ze stretchingu w hamakach, pilates, no i właśnie te formy zdrowe ciało. No a oprócz tego, jako że mówiliśmy, że to są zajęcia dla osób dorosłych, oczywiście za dorosłych już możemy uznawać młodzież 15+, a wiek jest jak najbardziej nieograniczony, ponieważ mamy też zajęcia dedykowane sile wieku osobom na przykład na emeryturze albo już właśnie w senioralnym wieku. No i tam są rekordzistki, które dochodzą do 85 roku życia, które chodzą wciąż czynnie na zajęcia nawet od poniedziałku do piątku.
12: Fantastycznie, w tym wieku.
14: Tak, jesteśmy pod stałym ogromnym wrażeniem właśnie tej załogi, bo mamy przekonanie, że oni są chyba najbardziej inspirującą drużyną, najbardziej sumienną, najbardziej zdyscyplinowaną i trenującą tak przykładnie, że tylko katalogi z nimi produkować.
12: Olga, ty będziesz taką staruszką zasuszoną egipką.
14: Ojejku, marzę o tym, marzę, bo po prostu co widzę, te właśnie nasze wzory na miejscu, to mówię, chcę tak jak wy, chcę po prostu nie stracić nigdy tej werwy. No a do tego jeszcze też organizujemy wyjazdy, takie kampy jogowo-fitnessowe. Zawsze zabieramy naszych uczestników w ciekawe miejsca i to się też super cieszy dużą popularnością. Też mamy wtedy możliwość wymieszać się z osobami, które na przykład nie należą do naszej drużyny. No i też trochę lepiej się poznać. Takie wyjazdy zawsze pozwalają troszeczkę zgłębić te relacje, nie tylko na czasie treningu, ale po prostu właśnie w tym takim czasie towarzyskim, na rozmowy, na kawę, na pogawędki, na te wspólne saunowanie. spanie wieczorami.
12: O, to super. To na ile dni wyjeżdżacie?
14: Z reguły na 3-4 dni. Takie krótkie, około weekendowe wypady, też niedaleko, bo mamy taką zaprzyjaźnioną miejscówkę w Agropustelniku. Cudowna przestrzeń tuż za Bolkowem, więc zawsze nawet jak się zapomni po drodze zapakować jakieś istotne rzeczy, to jeszcze szybko można się cofnąć i dojechać.
12: Tam wszystko zdrowe. Zdrowy ruch, zdrowe powietrze, zdrowe jedzenie, zdrowa atmosfera.
14: Tak, nie jesteśmy aż tak bardzo ściśle przykładni co do tego tylko zdrowego jedzenia czy zdrowych zachowań. Myślę, że trochę się różnimy jako te jogowo-fitnessowe grupy od innych jogowych, bo u nas jest zawsze totalnie wesoło, odjechane żarty, jakieś też pokręcone pomysły. Ostatnio robiliśmy też treningi terenowe, robimy jogę neonową, treningi fitness w światłach UV, gdzie wszyscy się przebierają w neonowe stroje, więc naprawdę jest mnóstwo takich wybuchów, śmiechu i nie aż takiej koncentracji skupiania, jakby się można było domyślać i spodziewać po wyjeździe jogowym.
12: Czyli to jest taka ekspresyjna, wesoła joga.
14: Tak.
12: Bywa.
14: Tak, to wszystko ze względu na naszych ludzi, którzy po prostu nas otaczają. Otacza nas przebrawurowa społeczność, która kipi energią. I czasami oczywiście potrafimy się zrównoważyć i bardzo dużo mieliśmy też łez wzruszenia podczas ostatniego wyjazdu. Jakoś tak praktyki jogi poruszyły emocje, a znów trening terenowy wyzwolił masę sił i takiej chęci do biegania. No i cieszymy się, że coraz więcej osób zaraża się tym ruchem, więc mamy nadzieję, że jak niebawem zorganizujemy festiwal zdrowego ruchu i będziemy działać już bardziej na przestrzeni miejskiej, no to jeszcze więcej osób do nas dołączy.
11: Sportowa Legnica.
12: Olga Pirecka zapraszała do drugiego wymiaru awatara, a ja teraz zapraszam, byście posłuchali, jak Anna Gontowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, czyta dzieciom bajki. Tak, bo teraz czas na fragment naszego programu poświęcony najmłodszym.
11: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
15: Zapraszam dzieci do zapoznania się, do wysłuchania kolejnej części przygód Julka, których to opowieści jest autorem pan Artur Guzicki, legniczanin, i no te historie też dotyczą Legnicy. Kamienny ponton. To był szary dzień. Niebo nad miastem zasłaniały ciężkie ołowiane chmury. Julek planował wycieczkę za miasto, ale pogoda pokrzyżowała mu te plany. Stał więc na swoim kamieniu, daremnie wypatrując jakieś dzieci, które zazwyczaj do niego podchodzą. Bo ja dzieciom, które nie mieszkają w Legnicy, przypomnę, że Julek stoi przy Galerii Sztuki w Legnicy, przy kościele Piotra i Pawła. To jest taka figura wyrzeźbiona przez znakomitego legnickiego, już nieżyjącego artystę. Od rana nikt nie interesował się zawartością jego tornistra. Nikt nie próbował dobrać się do jego procy. Po prostu nuda. Stojący nieopodal Filip też nie był w radosnym nastroju. Jemu także się nudziło. Filip to taki dorosły pan, który wygląda jak taki błazenek z czasów Zygmunta Starego czy Zygmunta Augusta. Ma taką czapkę błazeńską i on jest symbolem legnickiego konkursu rysunku satyrycznego Satyrykon. Od rana nikt nie zrobił sobie z nim zdjęcia. Nikt też nie usiłował włazić na legnickiego wesołka, z czego Filip był szczególnie dumny, a to dlatego, że na inne miejskie postacie zamknięte w kamieniu lub brązie nikt tak się chętnie nie wspinał. Chłopcy szybko doszli do wniosku, że jeśli czegoś nie wymyślą, to zanudzą się na śmierć. Jeśli skombinujesz jakąś łódkę, to zabiorę cię w miejsce, skąd można pożeglować w daleki świat, powiedział Filip do Julka. Julkowi pomysł wydawał się świetny, ale skąd w centrum miasta wziąć łódkę? Rozejrzał się dookoła i nagle uświadomił sobie, że przecież na wprost jego oczu leży wielki, szary ponton. Co prawda nieraz słyszał, jak przechodzący obok dorośli mówili, że to wielkie koło jest jakimś symbolicznym pierścieniem, ale co tam o mieście mogą wiedzieć dorośli? Oni przecież żyją w jakimś dziwnym świecie. Julek zawołał Filipa. Razem podnieśli wielkie koło, które tylko z pozoru wydawało się ciężkie. No to ruszamy.

Oni też na głowach nosili kapelusze. Wszyscy wyglądali jak aktorzy z pobliskiego teatru, którzy nie zdążyli przebrać się po jakimś przedstawieniu. Jednak w największy zachwyt wprawiły Julka dwie dorożki. Do obu zaprzężone były wesołe koniki. Oto nasze taksówki. Ładujemy ponton i ruszamy, stwierdził Filip. Do portu, krzyknął do woźnicy. Julek szybko zorientował się, że ruszyli w stronę rzeki. Ale zaraz, ta rzeka też wyglądała jakoś inaczej. Jest szersza, na obu brzegach stoją wielkie dźwigi, wokół których kręci się masa ludzi. Przy brzegach stoi kilka statków, wielkich statków, jakie zobaczyć można, kiedy człowiek pojedzie na wczasy nad prawdziwe morze. Aleś się zdziwił, to jest port, prawdziwy port. Nasza rzeczka została połączona kanałami z innymi rzekami. Dzięki temu można stąd dopłynąć nawet do oceanu. Julek słuchał Filipa i uważnie się rozglądał. Płynąc na pontonie zauważył, że co chwilę rzeka, którą przypłynęli, łączyła się z innymi rzekami. Przy każdym takim wodnym skrzyżowaniu były ustawione znaki pokazujące odległość do innych miast. Skręcając w prawo można było dopłynąć do Wrocławia, Warszawy i Gdańska. Skręcając w lewo do Berlina, Paryża i Londynu. Jednak chłopcy płynęli cały czas prosto. Z biegiem czasu rzeka robiła się coraz dziksza. Betonowe brzegi zmieniły się w dzikie urwiska porośnięte lasem. Od czasu do czasu było widać, jak do wody podchodzą różne zwierzątka. W końcu ponton z Julkiem i Filipem wpłynął na małe, zagubione w lesie jeziorko. Julek był zachwycony panującą tam ciszą. Na wodzie unosiły się wielkie liście nenufarów i kwiaty lilii wodnych. Wokół brodziły wielkie ptaki, których nie można spotkać w mieście. Były tam czaple, kormorany i łabędzie. Wreszcie wśród trzcin zauważyli małą przystań. Właściwie to nawet nie była to przystań, to mały drewniany pomost. Chłopcy przywiązali do niego ponton. Wyskoczyli na brzeg i ruszyli w stronę, skąd dochodził ich zapach pieczonych ziemniaków. Idąc wąską i krętą ścieżką, zobaczyli dwie chaty. Przed jedną z nich przy ognisku siedział skrzat. Pomarszczona buzia i siwa broda, jaką mają wasi dziadkowie, zdradzała, że ma już swoje lata i niejedno w życiu widział. Witaj, Julku, trafiłeś w miejsce, gdzie zbieramy wszystkie niespełnione marzenia mieszkańców twojego miasta, zaczął swoją opowieść skrzat. Mamy tu marzenia małe i duże. Marzenia o wielkiej miłości, o podróżach, o wielkich pieniądzach. Zbieramy je już 1000 lat. Jak tylko ktoś coś wymyśli i nie mogąc tego marzenia spełnić, porzuca je, my się nim opiekujemy. Pilnujemy, żeby nie zostało zapomniane. W odpowiednim czasie, kiedy marzenie dojrzeje, podrzucamy je nocą komuś innemu. Komuś, kto potrafi je zrealizować. Julek zaczął się rozglądać. Sięgnął po pożółte kartki porozrzucane wokół chaty. Zobaczył tam plany wielkiego lotniska, rysunek pięknego placu tuż obok największego kościoła i wesołego miasteczka na dziedzińcu zamku. Była też plastikowa krowa, z której wypadły małe krówki. Ale nie były to zwierzątka, tylko cukierki. Najsłodsze na świecie mleczne krówki. Były tam też plany fabryki lalek i samochodzików, w której produkowano zabawki dla każdego dziecka. Sam zobacz, to piękne marzenia i nie można dopuścić, żeby się zmarnowały. Przecież każde spełnione marzenie sprawia komuś radość. Nigdzie na świecie nie zobaczysz tak pięknych sukni balowych wyśnionych przez dziewczynki. Żadna telewizja nie pokaże ci takich meczy piłkarskich, jakie w swoich marzeniach rozegrali chłopcy. A u nas to wszystko czeka na spełnienie. Popatrz na Filipa, on też jest spełnieniem czyichś marzeń, powiedział skrzat, wskazując na legnickiego wesołka, który właśnie poprawiał swoją śmieszną, zakończoną 3 szpicami czapkę. Filip urodził się dawno temu w głowie jego mościa, który często przyjeżdża do naszego miasta. Przez wiele lat żył tylko na papierze, aż do czasu, kiedy ktoś inny postanowił odlać Filipa z brązu i postawić go na głównej ulicy. Dzięki temu, że przechowaliśmy marzenie o Filipie, masz teraz przyjaciela, dodał skrzat. Wodna podróż Julka wiodła także przez niespełnione marzenia mieszkańców miasta. Wielka rzeka, port pełen statków, kanały łączące miasto z morzami i oceanami wymyślili 100 lat temu mieszkańcy miasta. To wielkie marzenie do tej pory nie zostało spełnione. Dlatego zaopiekowały się nim skrzaty. Do dzisiaj je przechowują i na pewno w odpowiednim momencie komuś je podrzucą. A wtedy może się okazać, że każdy z was będzie mógł odbyć podróż, jaką tego dnia zafundował Julkowi Filip. Nie będzie wtedy potrzebny czarodziejski

0: klucz, który otwiera wszystkie drzwi. Nie będzie trzeba przenosić się w czasie. Przypomnę, że w zbiorach biblioteki znajduje się wiele książek legnickich autorów dla dzieci, napisanych specjalnie dla dzieci. Czasami te książki dzieją się także w Legnicy. Mówiłam o książce Artura Guzickiego Przygody Julka, ale przepiękne wiersze dla dzieci napisała pani Agnieszka Szydłowska-Szczecińska i książka nosi tytuł Bajadełka. Mamy także Artura Guzickiego książkę pod tytułem Żupek i przyjaciele, gdzie można się tak na prędce zapoznać z najciekawszymi miejscami w Legnicy i z historią miasta. Przemek Corso i z Marceliną, która ilustrowała jego książkę, napisał opowieści z Białej Doliny. I to jest kompletnie od czapy napisana książka, która dzieje się między innymi w lesie. Dzieci z Legnicy napisały razem książki. Ma takie dwie książki powstały. Pierwsza z nich to Przygody skarpetek, napisane przez dzieci z klasy 2B Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy. I potem, kiedy te dzieci poszły do trzeciej klasy, napisały książkę, która ma taki wymiar ekologiczny, bo w Legnicy jest bardzo dużo pięknych drzew, chociażby wiele pomników przyrody. Drzewa mają głos. Książka napisana także przez uczniów, teraz już klasy 3B, Szkoły Podstawowej nr 4 w Legnicy. I jeszcze jest taka piękna książka, bardzo mądra, która może przyjemność wielką sprawić zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Książka Anny Podczaszy. Anna Podczaszy to poetka, która nominowana była do Nagrody Nike. Życie między wierszykami z ilustracjami Zuzanny Orlińskiej. Te wierszyki są czasami śmieszne, czasami trochę dziwne, ale sprawiają wszystkim dużo radości i to są takie wierszyki, które z wielką przyjemnością czytają także duzi ludzie. Konstruktor. Klocki Lego się składają z 3 300 000 części. Zaraz mamo je posprzątam, w tym pudełku mi się zmieści. Zaraz. Teraz potrzebuję kasku, śrubki, dwóch światełek. Weź mi rozkręć o tę śrubkę i mi podaj ten kabelek. Czyżbyś go wyciągnął z radia? Chyba, nie pamiętam. Może. To nieważne, zresztą przecież obiecałaś, że pomożesz. Wszystkie klocki mi potrzebne i nie mogę ich pozbierać. Tak, ta część jest bardzo ważna, tamta mi się przyda teraz, żeby skonstruować łódkę albo też samolot może. Jeszcze nie wiem. Daj tę śrubkę, nie, armatę z tego złożę. Nie, nie ruszaj mi tych części, ja je posprzątam, mówię przecież. Jak posprzątasz, to się zgubią. No wy nic nie rozumiecie. Ja pracuję, nie przeszkadzaj, bo rozpraszam się normalnie. Zresztą raz już posprzątałem, miesiąc temu, tak dokładnie. Że zgubiły się nakrętka, dwa światełka, żółte, białe, wiertło, mini obrotownik. Straty były, no, niemałe. Sprzątnąć zdążę. Teraz muszę sprawdzić, co jest w tym pudełku. Szukam dwóch czarnych krzyżyków. O co robisz tyle zgiełku? Przecież mówią, że posprzątam. Nie ucieknie to sprzątanie. Jesteś z tym sprzątaniem straszna. I z tym wszystkim mam skaranie.
1: Anna Gontowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, czyta dzieciom bajki, bajki związane z Legnicą, bajki legnickich autorów. Jeszcze wrócimy do tego czytania, no ale teraz pozwólcie, że przejdziemy do działu literatura, no i posłuchacie kolejnego fragmentu Sekretów Legnicy, książki Marcina Makucha, dyrektora Muzeum Miedzi Książki, w której opowiada on historię Legnicy w sposób ciekawostkowy, po prostu prezentuje te mniej znane fragmenty historii naszego miasta. Zapraszam serdecznie.
2: Sekrety Legnicy. Książka Marcina Makucha w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Czyta Wojciech Masiak.
3: Made in Legnic. Każdy rodzic szukający zabawki dla swojej pociechy może dostać rozstroju nerwowego na widok półek uginających się pod stosami kolorowych i brzęczących wspaniałości z różnych zakątków świata, najczęściej z Chin. A jeszcze 100 lat temu na regałach legnickich sklepów królowały zabawki wyprodukowane tutaj, na miejscu. Branża zabawkarska rozwinęła się w Legnicy w ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku. Swój początek zawdzięczała silnemu w regionie przemysłowi wyrobów wełnianych. Dzięki niemu na miejscu znajdowało się wiele szwaczek i kobiet wprawionych w szydełkowaniu. W ostatnich dwóch dekadach XIX wieku wełniane lalki ubrane w ręcznie szydełkowane sukienki były legnicką specjalnością. Na większą skalę ich produkcję zapoczątkowała firma Heinricha Schmucklera, reklamująca swój zakład jako pierwszą fabrykę lalek na Śląsku. Początkowo działała ona przy Augustastrasse 8, dzisiejsza ulica Dezyderego Chłapowskiego, a od drugiej połowy lat 80. XIX wieku na Schützenstrasse 4, ulica Waleriana Łukasińskiego. Mniej więcej w tym samym czasie, co Schmuckler, swoją fabrykę przy Augustastrasse 13 otworzył Karl Sornek, przedsiębiorca specjalizujący się w produkcji koni na biegunach, których sława szybko wykroczyła poza granice kraju. Dla odmiany posługiwał się hasłem pierwsza legnicka fabryka zabawek. W latach 90. XIX wieku rozpoczęła działalność fabryka wyrobów metalowych Hanon und Sohn GmbH, w której między innymi produkowano zabawki. Jednak nie było dane jej odnieść sukcesu ze względu na konkurencyjne produkty z Norymbergi. Starszy od Nona był zakład Fritza Riedla, posiadający własną odlewnię cyny, w której powstawały ołowiane żołnierzyki. Jednak Riedel także miał problemy z utrzymaniem się na rynku i ostatecznie zaprzestał działalności zaraz po I wojnie światowej. Podobnie furory nie zrobiły dwie powstałe w okresie inflacji fabryki produkujące koniki na biegunach, Holmana i Steldingera.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Marcin Makuch w Sekretach Legnicy wspomina czasy, kiedy to Legnica była potentatem produkcji zabawek. Jeszcze wrócimy do Sekretów Legnicy książki Marcina Makucha, ale teraz Anna Gontowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, znów do dzieci. Czyta dzieciom bajki.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM w Legnicy. Audycja dla dzieci i młodzieży.
0: Zakupy. Był raz chłopiec. Miły, grzeczny, cichy, dobrze wychowany, kulturalny i spokojny. Słowem, istny skarb swej mamy. Dnia jednego poszła mama ze swym synkiem do sklepiku, a w sklepiku, jak wiadomo, pięknych rzeczy jest bez liku. Śmieją one się do synka, a i synek grzecznie prosi: kup mi, mamo, proszę mamy, coś ładnego za ten grosik. O, lizaczek, nie, batonik, albo lepiej mi się żelki, może loda i pastylki, od pastylek będę wielki. Kup mi jeszcze te fistaszki, picie Dino, czekoladę, krupki, chipsy, dwa kubusie, ciastko, też bym zjeść dał radę. Ja chcę kolę, ja chcę dropsy, kup mi zaraz tę gazetę. Jak nie zechcesz mi jej kupić, to mi kupi dziadek Mietek. Ja nowego chcę Hot Wheelsa, stary głupi jest i durny. Kup mi zaraz zestaw Lego, bo bez niego będę chmurny. To jest lista nieskończona, to jest lista przykładowa. Każde dziecko niech szybciutko coś do listy jeszcze doda. A co stało się z chłopczykiem niegdyś dobrze wychowanym? Zmienił się w sklepopotwora. Krąży gdzieś między półkami. Kim Andrews to autorka książki Odkrywanie natury, książka aktywnościowa dla dzieci, w której zawarto 50 kreatywnych projektów na świeżym powietrzu, które rozbudzą ciekawość. No i świetna rzecz, bo przede wszystkim wywlec młodego człowieka z domu i spod nad komputera. To bardzo trudne zadanie, a tutaj możemy dzięki tej książce zainteresować odkrywaniem natury, rozpoznawaniem jej śladów, ale także robieniem różnych ciekawych rzeczy, na przykład tajemnych skrytek, pudełeczek z łupinek orzecha włoskiego chociażby, albo rozpoznawania śladów ślimaka, bo one tak się trochę błyszczą i są dosyć śluzowate. Możemy poznać cykl życia motyla, bo to fenomen, prawda, że z takiej okropnej poczwarki wylęga się taki piękny, przepoczwarza się taki piękny motyl. Możemy liczyć ptaki razem z dzieciakami, rozpoznawać ich odgłosy, spróbować stanów skupienia wody. Różnego rodzaju zadania i działania, które nie dość, że będziemy mogli wspólnie z naszymi młodymi przeprowadzić, to jeszcze będą wiedzieli cokolwiek z biologii, integracja rodzinna i też dzieciaki zapoznają się z przyrodą, a to jest chyba też podstawa do tego, żeby świadomie żyć, żyć zgodnie z naturą, żyć ekologicznie, dbać o otoczenie. No a jeżeli chcemy znać to otoczenie, to myślę, że dzieciaki uwielbiają, niektóre przynajmniej, niektóre się brzydzą, a niektóre uwielbiają robaki. globale. Owady i inne małe stworzenia, które można zobaczyć i rozpoznać i się dowiedzieć, że chociaż czasami się ich brzydzimy, niektóre pasożytują nawet blisko w naszych domach i musimy się ich pozbywać, to wiele z nich niezbędnych jest dla ekosystemu i nie można robić im krzywdy. Można się dowiedzieć z tej książki, jak odróżnić pasikonika od świerszcza, co łączy chrząszcza z jelonkiem i dlaczego plujka burczało może chodzić po suficie. A ja tu takich pięknych nazw, proszę Państwa, które dzieciaki mogą wprawić te nazwy w ogromne rozbawienie. I dla młodszych dzieci, co i jak rośnie w świecie przyrody, to książka Liliany Fabisińskiej, twarde okładki i twardy środek, piękne ilustracje, o takich podstawowe informacje o różnego rodzaju zwierzątkach, nie tylko tych naszych najbliższych, ale także nieco egzotycznych. I Tomasza Samoglika, książka Orety, przyroda praczasów, czyli to, co dzieciaki, a szczególnie chłopcy lubią najbardziej, dinozaury, ichtiozaury, tyranozaurusy i te inne dziwne, trudne, groźne zwierzęta, które żyły przed laty i których szczątki czasami odkrywamy teraz także w naszym kraju.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM w Legnicy. Audycja dla dzieci i młodzieży.
1: Anna Gontowska czytała dzieciom, bo to był dzieciom właśnie poświęcony fragment naszej audycji, a teraz też czytanie, tylko że dla dorosłych. Sekrety Legnicy, książka Marcina Makucha u nas w odcinkach. Książka, która odsłania właśnie te mniej znane fragmenty historii naszego miasta. Te sekretne, wydawałoby się, pewnie dla wielu tak, bo pewnie wielu z Was nie słyszało o tym, co w książce można wyczytać, więc zachęcamy właśnie tę książkę czytając u nas.
2: Literacka Legnica w Radiu Złote Przeboje.
3: Zdecydowanie najpopularniejszą legnicką firmą zabawkarską była fabryka żydowskiego kupca Morica Pape. W 1869 roku założył on hurtownię zabawek, która mieściła się w rynku. Z czasem sam je zaczął produkować. Po jego śmierci w 1902 roku firma przeszła początkowo w ręce jego żony Jenny, a później ich synów Artura i doktora Kurta Pape. W 1911 roku przy Kaiserstrasse 9, ulica kardynała Bolesława Kominka, wybudowali oni budynek fabryczny zaliczany ówcześnie do jednego z największych w mieście. W 1910 roku rozpoczęła się produkcja misiów, znanych jako Teddy Bears Moritz Pape. Rok później bracia wprowadzili na rynek misie Purcell Teddy Bears, które przyniosły sławę firmie. Wtedy zatrudniała ona już 300 pracowników. Innym hitem okazały się produkowane od początku lat 30. misie klauny. Dziś misie z tej legnickiej fabryki cieszą się ogromnym zainteresowaniem kolekcjonerów, dzięki czemu osiągają wysokie ceny na rynku antykwarycznym. W 1996 roku w słynnym domu aukcyjnym Christie's miś Nicholas został sprzedany za $1900, a jego mniejszy o 3 cale kolega za $4547. Ale przedwojenna Legnica nie tylko misiami stała. Miasto słynęło również z produkcji wózków dziecięcych. W tej branży przodowały dwie firmy – Franca Koneczniego i Rudolfa Mumerta. Fabryka Koneczniego, Silesia, została założona w 1873 roku. Na początku XX wieku zakład, mieszczący się naprzeciw cmentarza przy Neuer-Breslauer Strasse 34, ulica Wrocławska, zatrudniał ponad 100 pracowników, którzy rokrocznie wytwarzali około 20 tysięcy wózków dziecięcych, spacerowych i ręcznych wózków drabiniastych. Fabryka oprócz tego zajmowała się produkcją wózków dla lalek, wyrobów drewnianych, m.in. łóżeczek, stolików do karmienia dzieci i wyrobów z wikliny. Natomiast firma Mumerta działała przy Neue Glogauer Strasse 1, ulica Głogowska, a od lat 20. XX wieku przy Grünthaler Strasse 2A przez B, ulica Okulna. Produkowano w niej oprócz wózków dziecięcych także łóżeczka, rowerki, stoliki do karmienia, leżaki i inne przedmioty z drewna. W powojennej historii miasta produkcją zabawek i sprzętu dziecięcego zajmowały się spółdzielnie pracy. W styczniu 1948 roku została założona spółdzielnia pracy Mechanik. Wiodącą jej produkcją były wózki dziecięce, które przez krótki okres trafiały na eksport m.in. do Bułgarii, Czechosłowacji, Jugosławii, Rumunii, Węgier, a nawet Iraku. Pod koniec lat 80. Mechanik był największym producentem wózków dziecięcych w Polsce. Inną legnicką spółdzielnią specjalizującą się w produkcji zabawek z tworzyw sztucznych była powstała w 1957 roku Spółdzielnia Pracy Tworzywo. Mimo różnorodnej produkcji, do dziś zachowała się nieliczna grupa obiektów świadczących o ich działalności. Zabawki, w większości drewniane, metalowe lub pluszowe, z pewnością przegrały z czasem, wojnami i modą. Powojenne wyroby legnickich spółdzielni pracy nie wytrzymały konkurencji i ich też próżno dziś szukać w dziecięcych koszach z zabawkami. Zawiłe losy legnickich pomników. Sam nie wiem dlaczego, ale od dziecka zawsze fascynowały mnie pomniki. W szczególności realistyczne i pełnopostaciowe przedstawienia władców, królów i dzielnych dowódców. Pobudzały moją wyobraźnię i pozwalały przenieść się w czasy, w których żyli bohaterowie spoglądający z powagą ze swoich cokołów. Niestety legnica mojego dzieciństwa nie była w stanie zaspokoić potrzeby obcowania z takimi monumentami. Oprócz pomnika wdzięczności dla Armii Radzieckiej, znajdującego się od 1951 roku w centralnym miejscu miasta, na Placu Słowiańskim, gdzieś za radzieckimi murami chowało się czterech niedostępnych Leninów i jeden Dzierżyński. Dla nas najmłodszych najatrakcyjniejszym pomnikiem był znajdujący się w parku tuż przy Alei Orła Białego i Kozimstawie drzemiący lew, o którym starsi mówili, że czasami budzi się ze snu i wydaje ryk, gdy tylko obok niego przejdzie dziewica. Jednak jak dotąd taka sytuacja nie miała jeszcze miejsca. Przedwojenna Legnica pod względem liczby pomników prezentowała się znacznie lepiej. Oczywiście wznoszone monumenty miały swoją konkretną ideologiczną symbolikę i cel do spełnienia, od integracji lokalnej społeczności do uświadomienia mieszkańcom pięknej i dumnej przeszłości ich miasta. Pierwszym tak dużym przedsięwzięciem w Legnicy była budowa pomnika króla pruskiego Fryderyka Wielkiego. Stanął on na placu nazwanym jego imieniem. Inicjatorem budowy był burmistrz Aleksander Beck, który swój pomysł przedstawił w 1860 roku, w stulecie stoczonej pod Legnicą bitwy, która przyniosła zwycięstwo Fryderykowi nad wojskami austriackimi, przypieczętowując związek tych terenów z państwem pruskim. Ponieważ dla ówczesnych radnych nie do pomyślenia było, aby pomnik powstał z pieniędzy miejskich, zbiórkę funduszy na jego budowę prowadzono w przeróżnych miejscach. Na balach i imprezach towarzyskich, a także na kiermaszach organizowanych na przykład w szkołach. Ostatecznie monument odsłonięto w niedzielę, 15 sierpnia 1869 roku. Był kopią pomnika zaprojektowanego dla Szczecina przez berlińskiego rzeźbiarza Johanna Gottfrieda Schadowa. Przedstawiał króla stojącego w uniformie i gronostajowym płaszczu, wspartego na buławie, której podstawę stanowiły dwie księgi. Pomnik skierowany był ku północy, aby Fryderyk mógł spoglądać w stronę pola bitwy z 1760 roku. Co ciekawe, pierwotnie monument został wykonany z cynku, galwanicznie pokrytego warstwą brązu. Dopiero w 1903 roku zdemontowano go i wywieziono do Geislingen. Tam posłużył jako model do wykonania kopii już z trwalszego metalu. W następnym roku ulepszony król powrócił na swój postument. Jednak, jak się później okazało, nie była to ostatnia wycieczka pomnikowego Fryderyka. 8 czerwca 1937 roku został zdemontowany i przeniesiony w pobliże obecnego zespołu szkół ekonomicznych, gdzie stanął na miejscu zlikwidowanej fontanny. Natomiast na opuszczonym placu wkrótce powstał przeciwpożarowy zbiornik wodny. Największym i najbardziej reprezentatywnym pomnikiem w Legnicy był bez wątpienia konny posąg cesarza Wilhelma I. Stanął on u zbiegu parku z Breslauer Platz, dziś plac Wilsona. Uroczystość jego odsłonięcia miała miejsce 4 sierpnia 1898 roku, w 28. rocznicę bitwy pod Weissenburgiem, w której brali udział legniccy grenadierzy. Cesarz dla mieszkańców miasta był postacią wyjątkową. W ich pamięci tkwił fakt, że to podczas jego panowania nastąpiło zjednoczenie państw niemieckich i utworzono tym samym silne cesarstwo. Z nostalgią wspominano również czasy, kiedy Wilhelm I, jako honorowy patron regimentu grenadierów, był częstym gościem w Legnicy. Autorem projektu pomnika był pochodzący z Raciborza, a tworzący w Berlinie Johannes Böse. Posąg wraz z dwiema płaskorzeźbami oraz kartuszem został odlany w zakładach Gladenbeck und Sohn w Berlinie. W momencie, gdy Legnica po II wojnie światowej znalazła się w granicach państwa polskiego, naturalnym zachowaniem nowych mieszkańców miasta stało się usuwanie zewnętrznych śladów niemieckości. Ofiarą padły więc szyldy, tablice z nazwami ulic oraz pomniki poświęcone przedstawicielom znienawidzonego narodu.
2: To był fragment książki Marcina Makucha Sekrety Legnicy w radiu Złote Przeboje 90 FM.
4: I to wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy dla Was w programie Sekrety Legnicy, czyli kolejny odcinek książki Marcina Makucha, dyrektora Muzeum Miedzi, kończy dzisiejszy program, piątkowe wydanie naszej audycji. A skoro koniec, to dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko i życzę udanego, przyjemnego, sympatycznego weekendu. Do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.
5: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Reklama. Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
8: Program Tydzień w Legnicy, Joanna Struteńska przy mikrofonie. Witam Was gorąco. Spodziewajcie się po nas tym razem podpowiedzi, jak można spędzić czas w Legnicy, na przykład na Festiwalu Srebro, czy wydarzeniach przygotowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy. Będzie też jednak o aplikacjach, które mogą nam się przydać, czy pożyczkach dla przedsiębiorców. A zaczniemy od tematu remontów, ale remontów boisk czy szatni sportowych. Niemal 1 340 000 zł przeznaczył na to Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
9: 45 podmiotów, 45 klubów sportowych, przedstawicieli klubów sportowych z całego Dolnego Śląska. Te środki będą przeznaczone, wykorzystane przez władze klubów, przez te kluby na poprawę bazy sportowej, poprawę infrastruktury. Paweł Gancarz, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Różne kwestie, od zakupu wyposażenia po remonty obiektów sportowych, po nawadnianie boisk, po oświetlenie boisk. Niby nieduże środki, ale jak potrzebne dla klubów sportowych, żeby rozwijać bazę sportową na całym Dolnym Śląsku. Często poza dużymi miastami, często poza dużymi aglomeracjami. Sport jest obecny wszędzie, w każdym, nawet najmniejszym zakątku Dolnego Śląska. To jest już seryjna dotacja, kolejny rok. Jak widać, cieszy się dużym powodzeniem. Oczywiście ukłony w kierunku radnych sejmiku, bo to środki stricte pochodzące z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego, które są jednym z elementów całościowego systemu dbałości wsparcia infrastruktury na Dolnym Śląsku. Są też dużo większe środki na tą dużą infrastrukturę, którą realizują gminy, a tutaj koncentrujemy się na tych małych, ale ważnych zadaniach właśnie w terenie.
10: Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Małe granty od 20 do 100 tysięcy, takie granty były rozdawane 45 klubom na Dolnym Śląsku, ponad 1 000 000 zł. To są małe granty, ale bardzo ważne dla klubów z Dolnego Śląska i z tego miejsca też zapowiadam, że będzie kolejny konkurs, do którego zachęcam wszystkie kluby z Dolnego Śląska. 45 klubów złożyło na pewno dobrze wniosek. Było też trochę błędów formalnych, dlatego też robimy drugi nabór, po to, że było wiele fajnych projektów sportowych. Chcemy, żeby te, które kluby, które odpadły chociażby z przyczyn formalnych, mogły wystartować w drugim naborze. To też będzie kwota 1 000 000 zł do rozdysponowania na Dolny Śląsk. W małych grantach, podkreślam, to są projekty od 10 do 100 tysięcy złotych. Z różnych dyscyplin sportowych, od tańca, piłki nożnej, klubów lekkoatletycznych, no, różne dyscypliny sportowe, na tym nam bardzo zależy. Wspieramy kluby dolnośląskie w ramach tego projektu, ale i wielu innych projektów też poprawy dużej bazy sportowej, które już kluby też składają, ale też i przede wszystkim samorządy gminne i powiatowe.
8: Pieniądze dostał m.in. klub Konfeks Legnica.
7: Aktywnie w Legnicy.
11: Nazywam się Nowak Anna, jestem kierownikiem klubu sportowego Konfeks Legnica.
8: Na co Państwo dostali pieniądze?
11: Na modernizację trybun, na 750 krzesełek i będziemy robić całkowitą modernizację. To już jest drugi etap, bo już tamtym poprzednim mieliśmy. Dostaliśmy na 700 krzesełek i teraz jest druga edycja i dalsza droga do poprawy stadionu.
12: Stadion wymagał tego remontu?
11: Wymaga gruntownego remontu. No to jest stary poradziecki stadion, także...
12: Mówimy o którym? Przy jakim?
11: Przy ulicy Grabskiego.
12: Stary poradziecki, czyli w jakim stanie?
11: No jest, dużo do roboty tam jest. Także idziemy po kolei. No jeszcze nie mamy oświetlenia. Na razie zaczynamy od trybun.
12: A ten pierwszy etap już się zakończył?
11: Czy... Tak, już jest zakończony.
12: Drugi to jest w całości finansowanie właśnie z Urzędu Marszałkowskiego?
11: To jest połowa z Urzędu Marszałkowskiego, a druga połowa z Urzędu Miasta Legnica. Mhm.
12: I na kiedy Państwo planują pracę w tym drugim etapie?
11: Teraz zaczynamy już.
12: Ile potrwają?
11: Około 2 miesięcy.
12: A to oznacza wtedy, że stadion jest wyłączony z użytku?
11: Nie.
12: Zupełnie?
11: Nie, mamy drugą połowę trybun, na którym można normalnie siadać, także tamta połowa jest do użytku, a ta będzie po prostu wyłączona. Mhm.
12: Drugi etap, a co jeszcze jest do zrobienia?
11: Druga strona stadionu, oświetlenie, no jest troszkę.
12: Czyli Państwo będą dalej szukać środków, czy już mają to jakoś rozplanowane?
11: Dalej szukamy. Dalej szukamy, piszemy i się rozwijamy.
12: Czyli trzeci etap to już będzie wszystko? Tak wszystko uda się zamknąć w jednym etapie, te prace kończą?
11: Myślę, że nie. Raczej nie.
12: Proszę opowiedzieć coś więcej o klubie.
11: Jesteśmy klubem z 55-letnią tradycją. Naszymi wychowankami są Marcin Robak i Grzegorz Barczak. Szkolimy dzieci w wieku od 4 lat. Mamy ponad 350 dzieci, 16 grup.
12: Zainteresowanie?
11: Jest. Jest duże zainteresowanie naszym klubem. I nasz klub jest taki bardzo rodzinny. Te dzieci tak się fajnie u nas czują.
12: I oni grają już na jakim poziomie?
11: Seniorzy w klasie okręgowej, juniorzy w Lidze Dolnośląskiej i młodzicy tak samo. Liga Dolnośląska Młodzików.
12: To jest dużo meczów rozgrywanych na tym stadionie?
11: Bardzo dużo. My mamy bardzo dużo meczy rozgrywanych na stadionie tak rocznie. Około 200-300 meczy. Bardzo dużo mamy meczy.
8: Do tematu jeszcze wrócimy, ale przerywamy na informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy z ostatnich dni.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
13: Dawid Filipowski, zapraszam. Nowy żłobek na legnickich piekarach rośnie w oczach. Budynek ma już dach. W środku trwa budowa ostatnich ścian działowych, montaż instalacji oraz przeszkleń. Inwestycja pochłonie około 9,5 miliona złotych, ale na budowę miasto otrzymało 7 milionów państwowego dofinansowania. Bezpłatne będą warsztaty wyjazdowe dla legnickich organizacji pozarządowych. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przygotowała szkolenia, które pomogą im wypracować nowoczesne standardy działania. W naborze mogą wziąć udział stowarzyszenia z całego regionu.
6: Wtorek.
13: Legnica otrzymała 280 tysięcy złotych z budżetu województwa na naprawę alejek w Parku Miejskim. Gmina Wyznaniowa Żydowska 100 tysięcy na pracę na zabytkowym cmentarzu, a parafia ewangelicka Augsburska 80 tysięcy na roboty w kościele Marii Panny. Pszczelarze z powiatu legnickiego też mogą ubiegać się o wsparcie z województwa. Samorząd Dolnego Śląska przeznaczył 1 000 000 złotych m.in. na zakup pokarmu dla pszczół, mówi Natalia Gołąb z zarządu województwa.
14: W zeszłym roku była to ilość 80 tysięcy kilogramów.
13: Środki zostaną też przeznaczone na budowę pasiek edukacyjnych.
6: Środa.
13: Prawie 14 tysięcy linijek z numerem telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży trafiło do legnickich szkół. W trudnych chwilach mają przypominać uczniom, że nie są sami i mogą liczyć na wsparcie specjalistów. Akcje wspólnie zorganizowali Urząd Miasta i KGHM Metrako.
6: Czwartek.
13: Jest już przetarg na projekt przekształcenia dawnego kina Ognisko w inkubator przedsiębiorczości. Zabytkowy obiekt zyska nową funkcję, ale z poszanowaniem swojej historii, zapewnia Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.
15: Ta wielka sala będzie wykorzystywana jako wielka, piękna sala konferencyjna.
13: Zanim zapadła decyzja, miasto zleciło analizy, które pokazały, że brakuje tutaj miejsc do rozwoju firm. Tymczasem 90% zakładów na Dolnym Śląsku planuje utrzymać lub zwiększyć zatrudnienie. Wynika z badania przeprowadzonego przez jedną z agencji rekrutacyjnych. Wzięli w nim udział menedżerowie firm zajmujących się półprzewodnikami, elektromobilnością i produkcją maszyn.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy przedstawił Wam Dawid Filipowski, a my wracamy do inwestycji w sport na Dolnym Śląsku. Klub Unia Rosohata z okolic Legnicy, klub niezwykły, bo ze złotą gwiazdką PZPN z małej miejscowości, w której mnóstwo dzieciaków trenuje piłkę nożną, też planuje inwestycje za między innymi pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
16: Witam, Rafał Duczkowski, Mała Unia Rosochata. Otrzymaliśmy dofinansowanie włącznie z gminą Kunice do jakby poprawy infrastruktury, w sensie budujemy boisko dodatkowe do naszego klubu sportowego i dzięki temu, że dostaliśmy to dofinansowanie, no to możemy jakby zrealizować to zadanie.
8: Proszę opowiedzieć coś więcej o Unii.
16: Nasze stowarzyszenie tak naprawdę zostało powołane 9 lat temu, bo mieliśmy boisko w takiej małej miejscowości, jakim jest Rosochata. I my jako rodzice powołaliśmy to stowarzyszenie.
8: Dlaczego?
16: No jak dlaczego? Dlatego, żeby dzieci mogły nie grać na komputerach albo na smartfonach, tylko żeby grać w piłkę. My wszyscy, którzy założyliśmy to stowarzyszenie, to od zawsze graliśmy w piłkę. No i to dzięki temu potrafiliśmy to zrobić. Stołecznie zostało powołane, wpisane do KRS. Od 9 lat trenujemy. No i w tym roku otrzymaliśmy złoty certyfikat, najwyższe wyróżnienie Polskiego Związku Piłki Nożnej dla Szkółek Piłkarskich. Jesteśmy najmniejszą miejscowością w Polsce, która posiada taki certyfikat.
8: A to ile to mieszkańców?
16: Tam jest chyba 400 albo 600 mieszkańców, już nie pamiętam dokładnie. To jest ta kwestia. No i jakby zatrudniamy około 10 trenerów, mamy 140 dzieci, począwszy od skrzatów, a skończywszy na... W tym roku otwieramy, bo skończyliśmy na młodzikach, ale teraz będziemy mieć również trampkarzy, mamy seniorów, no tak naprawdę rozwijamy się i w związku z tym, że rozwijamy się, musimy mieć jakby dodatkowe miejsce do trenowania. No i wygospodarowaliśmy taki teren, który jest obok docelowego boiska, tego głównego. Rozmawialiśmy z wójtem, wystąpiliśmy. No i dzięki temu, że wójt też gminy Kunice jako gmina wspomoże nas w tym przedsięwzięciu, no to no i oczywiście marszałek, który poprawę bazy sportowej tutaj nam zaoferował, no, więc jesteśmy dobrej myśli, że to zrealizujemy w tym roku.
8: Mhm. Czyli to jest gminny teren, tak?
16: Tak, to jest gminny teren. Na tym jakby gmina Kunice generalnie z gminą sportową, tam jest bardzo dużo klubów sportowych, a my jako stowarzyszenie naszym celem jest jakby przede wszystkim to, żeby te dzieciaki, tak jak powiedziałem, nie siedziały, tylko grały. I u nas od 9 lat w zasadzie nie pobieramy żadnych opłat. Wszystko jest za darmo, boisko jest ogólnodostępne, dzieciaki mogą przychodzić kiedy chcą. Nie ma czegoś takiego jak na boiskach gdzie indziej, że dbają o trawę, nie mogą. U nas robimy to dla nich tak naprawdę, więc to jest nasz główny cel, natomiast generalnie to, że będziemy mieć możliwość trenowania na kolejnym boisku, no to jakby zwiększy nam możliwość działania.
8: Ale to które jest zbyt obłożone, że tak powiem?
16: No tak, 140 dzieci plus seniorzy na jednym boisku. Mamy tych jednostek treningowych, no mnóstwo, więc to po prostu jest, oczywiście mamy też możliwość w gminie korzystania z Orlika, tak, korzystania w sezonie zimowym z sali gimnastycznej, no ale przy tak dużej ilości dzieciaków, no to jest po prostu naprawdę teraz graniczy z cudem, ale mieścimy się, natomiast dzięki temu, że jakby otrzymaliśmy to dofinansowanie, to będziemy mogli się bardziej rozwijać.
8: Mhm. Trzeba było pozbierać ten budżet, czyli w sumie inwestycja ile pochłonęła?
16: Około 110 tysięcy.
8: Proszę opowiedzieć o niej.
16: Otrzymaliśmy 40 w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, 40 dostaniemy z gminy. No i 30 tysięcy, które nam będzie brakowało, to już rozpoczęliśmy jakby kampanię informacyjną, no, od naszych partnerów, osób współpracujących. No, myślę, że jesteśmy w stanie to zamknąć, także bez problemu.
8: Jaki państwo mają plan na budowę boiska, ale...
16: To jest boisko typu Orlik, w sensie boisko wymiarowe Orlika, natomiast nie ze sztuczną nawierzchnią, tylko z naturalną, tak? Tam będą grały dzieci najmłodsze, czyli począwszy od skrzatów i myślę, Orlicy sobie też tam pograją.
12: Kiedy Państwo mają plan, żeby powstało?
16: Znaczy my musimy jak najszybciej. My działamy już teraz, przygotowujemy, robimy rozeznanie na rynku, tak, żeby po prostu jak tylko środki wpłyną, żeby ostro zacząć do przodu, bo no, mówię, przez 140 dzieci my jesteśmy, no bez tego to po prostu będzie bardzo, bardzo, ale to bardzo ciężko.
12: Ale to już jest przetarg na wykonawcę, czy jeszcze czekają Państwo?
16: Nie, czekamy, no musimy, wie Pani, no, musimy mieć finanse, tak? Zabezpieczone finanse, wtedy szybko działamy, natomiast już robimy rozeznanie, mamy kosztorysy, także tutaj jakby, no w zasadzie czekamy na przelew środków i idziemy do przodu.
12: I ile może potrwać budowa?
16: No my nie przewidujemy tego, żeby to się nie skończyło do końca czerwca, tak?
12: Czyli ekspresowo.
16: Ekspresowo musimy to zrobić, bo naprawdę tutaj nie ma czasu.
8: Trzymam więc kciuki, żeby się udało i zapraszam Was już na kolejną część programu Tydzień w Legnicy, w której czeka na Was zupełnie inny temat.
17: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
8: W programie Tydzień w Legnicy porozmawiamy sobie teraz o dwóch aplikacjach i sprawdzimy, jak bardzo mogą nam się przydać. Chodzi o aplikację mObywatel oraz o regionalny system ostrzegania. Zacznijmy może od znanego pewnie przynajmniej części z Was mObywatela i nowości, jakie pojawiły się w tej aplikacji.
17: Przydatne dla mieszkańców Legnicy.
18: Tomasz Jankowski, rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiego. Mieszkańcy Legnicy, ale też całego powiatu legnickiego, podobnie jak mieszkańcy Dolnego Śląska, ale całej Polski, wszyscy ci, którzy używają aplikacji mObywatel, od pewnego czasu mogą korzystać z kolejnych nowych funkcji, które daje ta aplikacja mObywatel. Tutaj na początku chciałbym oczywiście zapewnić, że jeżeli chodzi o aplikację mObywatel, nie ma mowy o tym, że ta aplikacja przestanie być rozwijana. To jest narzędzie, które cieszy się ogromną popularnością i stale pojawiają się tam nowe możliwości załatwiania różnego rodzaju spraw, formalności, wgrania dokumentów, które są nam potrzebne i których w wersji papierowej nie musimy nosić przy sobie. Wspomniałem o tej nowej funkcji, jest to chociażby zgłoszenie urodzenia dziecka poprzez aplikację mObywatel. Nie musimy już dzisiaj iść do Urzędu Stanu Cywilnego, aby zgłosić fakt urodzenia dziecka. Przypomnę, że mamy taki obowiązek na podstawie dokumentacji medycznej, ale po prostu możemy to zrobić w bardzo wygodny sposób przez aplikację mObywatel, dokładnie w zakładce usługi, sprawy urzędowe. Tam można po prostu rodzic, tak, czyli mama albo tato, może, jeżeli dziecko urodziło się w Polsce, może zgłosić taki fakt urodzenia. I to jest przede wszystkim oszczędność czasu i ta wygoda, co jest oczywiście celem rozwijania tej aplikacji mObywatel. Ja tylko przypomnę, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy do tej aplikacji dodano 20 nowych usług i umożliwiono wgranie 16 nowych dokumentów, co tylko pokazuje tempo rozwoju tego narzędzia przez Ministerstwo Cyfryzacji. A jeżeli chodzi o przykłady takich urządzeń, z których legniczanie i mieszkańcy powiatu legnickiego mogą korzystać, to jest chociażby taka usługa jak mStłuczka, gdzie w szybki sposób możemy zgłosić kolizję drogową. Dla przykładu w skali kraju od momentu uruchomienia to jest około 10 tysięcy zgłoszeń już było z tej aplikacji. Oczywiście.
12: No właśnie, chciałam powiedzieć, że pewnie będzie popularny.
18: Będzie popularny, natomiast też musimy pamiętać o tych detalach, które sprawiają, że nie wszyscy mogą z tego korzystać. No, pierwsza podstawowa rzecz jest taka, że osoba, z którą mamy to zdarzenie drogowe, musi mieć też aplikację mObywatel. I wtedy, jeżeli obie strony mają aplikację mObywatel, porozumiały się co do przyczyn i winy tej zaistniałej sytuacji, mogą oczywiście w wygodny sposób za pomocą aplikacji mObywatel dokonać niezbędnych formalności i co ważne, potwierdzić w tej aplikacji, czyli podpisać się w pewien sposób elektronicznie właśnie pod tym dokumentem. I on jest normalnie honorowany zarówno przez ubezpieczalnię i na tej podstawie można... To jest po prostu takie klasyczne oświadczenie, które spisujemy zawsze w takich sytuacjach, tylko przeniesione do aplikacji mObywatel, tak aby w wygodny sposób to zrobić. Kolejną taką usługą, z której mogą korzystać mieszkańcy Legnicy, ale też w ogóle powiatu legnickiego, to jest oczywiście podpis kwalifikowany w tej aplikacji. aplikacji w ciągu ostatniego roku to jest 58 tysięcy dokumentów w skali kraju podpisanych właśnie tą aplikacją mObywatel. Wnioski o dowód osobisty też możemy składać przez aplikację mObywatel. Przypomnę, że poza aplikacją mObywatel cały czas musimy mieć jeszcze fizyczny dokument, który też ma swoją ważność, więc też przy okazji zachęcam i apeluję, aby sprawdzić ważność swojego dowodu osobistego, ponieważ dokument w aplikacji mObywatel jest zupełnie innym dokumentem, a posiada swój odrębny numer. Natomiast my też z tej aplikacji mObywatel możemy sprawdzić, jaki numer ma nasz fizyczny dokument tożsamości. Możemy też przez aplikację mObywatel zgłosić utratę paszportu lub dowodu, więc tych usług jest bardzo dużo. Ale to, co jest ważne, szczególnie tutaj w kontekście mieszkańców powiatu legnickiego, to jest, ale też szczególnie tutaj seniorów z Chojnowa, Krotoszyc, Kunic, Miłkowic, Legnickiego Pola, to jest opcja zastrzeżenia numeru PESEL. To jest bardzo ważne, dlatego że w prosty sposób możemy uchronić się przed kradzieżą tożsamości i wykorzystaniem tego przy chociażby wyłudzeniu kredytu. O tym, jak bardzo ważna jest to funkcja, świadczą liczby i statystyki. W skali kraju od momentu wprowadzenia tej usługi swój numer PESEL zastrzegło 7,5 miliona ludzi. I co ważne, 75% tych zastrzeżeń wykonano w aplikacji. Nie przychodzono do urzędu, tylko wykonano je właśnie z pozycji aplikacji. I co ważne, dlaczego warto to zrobić? Chociażby taki argument, że nie można wziąć kredytu lub zakupów na raty. Ale tych, jeżeli ktoś jeszcze nie jest przekonany, czy jest mu to potrzebne, to użyję kolejnych argumentów. Chociażby poprzez zastrzeżenie tego numeru PESEL ktoś na nasze konto nie będzie mógł otworzyć rachunku bankowego, wyrobić duplikatu karty SIM albo dokonać czynności notarialnych. To są naprawdę rzeczy bardzo ważne, gdzie my wykorzystujemy numer PESEL, a w momencie, kiedy ten numer jest zastrzeżony, no, uniemożliwiamy po prostu wykonanie takich aplikacji. Tak więc choćby z tego powodu warto pobrać aplikację mObywatel, jeżeli jesteśmy oczywiście osobami, które stawiają pierwsze kroki, jeżeli chodzi o elektroniczne narzędzia, smartfony. Warto pobrać taką aplikację mObywatel z osobą zaufaną, do której mamy zaufanie, która jest młodsza i przeprowadzi nas przez ten proces, ale też trzeba pamiętać, że w tej aplikacji mObywatel zawsze możemy mieć pod ręką legitymację rencisty, którą też czasami używamy, wykorzystujemy przy załatwianiu różnych spraw urzędowych. Tak jak wspomniałem, aplikacja mObywatel będzie rozwijana, natomiast oczywiście jest w planach w tym roku, dokładnie pod koniec tego roku, też pilotaż europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. I tutaj też kwestia będzie, jeżeli ten pilotaż dojdzie do skutku, cel jest taki, aby właśnie aplikacją mObywatel, żebyśmy mogli w ramach tego europejskiego portfela tożsamości cyfrowej potwierdzać swoją tożsamość na terenie całej Unii Europejskiej. Więc ta integracja z tym europejskim portfelem tożsamości będzie pewnie da nam kolejne korzyści i ułatwienia. Natomiast najpierw przed nami pilotaż, który zaplanowany jest w tym roku. Tak więc tych opcji i możliwości, dla których warto pobrać aplikację mObywatel, jest bardzo dużo. Nie ma praktycznie miesiąca, aby nie pojawiały się tam różnego rodzaju nowe usługi, chociażby kwestia związana z dowodem rejestracyjnym. Naprawdę jest tego bardzo dużo. Nawet też takie bardzo przyziemne sprawy, jak sprawdzenie jakości powietrza w naszej okolicy, co w sezonie jesienno-zimowym jest praktyczne, też możemy znaleźć. Możemy też dokonać różnego rodzaju zgłoszeń do instytucji. Tak więc zachęcam do tego, aby pobrać tę aplikację, postawić pierwszy krok i w ten sposób dołączyć do grupy ponad 11 milionów Polaków, którzy korzystają z aplikacji mObywatel. I co ważne, w ciągu roku to tempo nowych użytkowników rośnie bardzo, no, na bardzo jest wysokim poziomie, bo w ciągu roku przybyło tych nowych użytkowników blisko 2,5 miliona. 1,5 miliona ludzi dziennie loguje się do tej aplikacji, więc to pokazuje, że rzeczywiście to jest bardzo przydatne narzędzie w załatwianiu codziennych spraw. Ja sam powiem z własnego doświadczenia, że ostatnio odbierając chociażby dowód rejestracyjny w Wydziale Komunikacji, nie musiałem mieć przy sobie dowodu osobistego, aby potwierdzić swoją tożsamość. Po prostu wyciągnąłem smartfon, zalogowałem się do aplikacji mObywatel i w specjalne miejsce podałem kod, który urzędnik prosił, abym wpisał, żeby móc w systemie się uwiarygodnić. Trwało to 10 sekund i w prosty sposób urzędnik miał pewność już, że i tym samym też miał do dyspozycji moje dane i mógł zatwierdzać pewne kolejne kroki formalne właśnie za pomocą tej aplikacji mObywatel, co pokazuje, że też ten czas załatwiania spraw w urzędzie jest szybszy. Oczywiście nie wszystkie dokumenty, tu też być może uprzedzę pytania, można wprowadzić w tym momencie do aplikacji mObywatel, ponieważ te dane źródłowe, z których aplikacja mObywatel czerpie informacje, są rozproszone, nie ma jednego źródła. Chociażby ostatnio ktoś mnie pytał o to, czy możliwa będzie karta wędkarska w aplikacji mObywatel. Pewnie w przyszłości tak, ponieważ to jest bardzo prosty krok, aby dodać tam taki dokument. Tylko kwestia zebrania tych wszystkich danych, numerów, legitymacji w jedno źródło, tak aby po prostu wszyscy w tym samym czasie mogli korzystać z aktualnej bazy tych dokumentów. To jest wyzwanie, ale z tym wyzwaniem poszczególne jednostki, liderzy tych projektów cyfryzacji radzą sobie, ponieważ też cyfryzują te dokumenty, prowadzą te rejestry, chociażby dzięki wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej.
12: A jeśli mamy już od jakiegoś czasu aplikację mObywatel, ona się aktualizuje, te nowości wchodzą na bieżąco?
18: Ona się aktualizuje, tak więc tutaj też trzeba po prostu podążać za tymi krokami i zawsze po zalogowaniu, jeżeli pojawi się nowa funkcja, to też jako użytkownik otrzymujemy informacje. Też te informacje są przekazywane za pośrednictwem mediów, więc też warto śledzić. Krótko mówiąc, to jest jakby kolejny element i przykład tego, że rząd pracuje nad tym, aby ta administracja była nie tylko blisko mieszkańców, chociażby jak terenowe punkty paszportowe, które możemy spotkać na terenie Dolnego Śląska, ale też żeby te sprawy związane z administracją rządową, żeby one też można było je po prostu w wygodny sposób załatwić. I tutaj też sporo dobrych i pozytywnych opinii płynie od Polaków, którzy po wielu latach albo przy okazji wizyty w Polsce próbują załatwić sprawy. No i na przykład dowiadują się o takiej aplikacji mObywatel i są w szoku, że w ich kraju, który opuścili kilka lat czy kilkanaście lat temu, dzisiaj takie sprawy można załatwiać właśnie w ten sposób. Więc to jest też taki motywator, myślę, zarówno dla administracji rządowej, dla Ministerstwa Cyfryzacji, dla tych wszystkich osób, które rozwijają aplikację mObywatel do tego, aby realizować te zadania i dodawać tam nowe dokumenty.
8: Tyle o aplikacji mObywatel, a w programie Tydzień w Legnicy sprawdźmy jeszcze, jak bardzo może nam się przydać aplikacja Regionalny System Ostrzegania.
19: Trudno sobie wyobrazić nieużytkowanie, nieposiadanie tej aplikacji. Dariusz Staniów, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Jest to aplikacja przekazująca autoryzowane informacje, czyli nie musimy weryfikować informacji pochodzących z centrum, które dystrybuje tą informację. Gospodarzem tej aplikacji jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, natomiast na poziomie regionalnym Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wnioskuje i uruchamia alerty za pomocą tej aplikacji w odniesieniu do mieszkańców określonych powiatów, gmin. Więc to jest aplikacja, która pozwala posiadaczowi określić poziom jego zainteresowania. Aplikacja składa się z kilku warstw, gdzie można sobie zastrzec informacje na przykład o zagrożeniach w ruchu drogowym, czy zagrożeniach meteorologicznych, czy o kryzysie przemysłowym. I można uruchomić sobie wszystkie warstwy i określić, jaki teren nas interesuje, jaki obszar województwa pozostaje w naszej sferze zainteresowania. Możemy sobie włączyć geopozycjonowanie i aplikacja będzie domyślnie uruchamiać alerty dotyczące tego terenu, na którym się znajdujemy. W każdym razie dostajemy informację wiarygodną, dostajemy informację szybką, a to spełnia wszystkie przesłanki powiadamiania ludności. Ma być szybka, wiarygodna informacja. Mówiąc o technikaliach, aplikacja jest bezpieczna, jest ustalone autorstwo tej aplikacji, bo to jest aplikacja wykonana przez informatyków Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i ona jest lekka, ona nie obciąża nam zasobów pamięci, zasobów naszych smartfonów.
8: A przekonywał o tym w programie Tydzień w Legnicy, którego właśnie słuchacie, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Dariusz Staniów.
17: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
8: Przenosimy się teraz w programie Tydzień w Legnicy do Legnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a dokładniej przeniósł się tam nasz człowiek, Maciej Czujko.
17: Aktywnie w Legnicy.
20: Anna Konopska, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy.
21: No to co, to dzisiaj sama. To taka odmiana, a skoro odmiana, to ja już nie muszę wymyślać żadnych wstępów, zagajeń, wiadomo jaka jest sprawa, czyli co przygotował Ośrodek Sportu i Rekreacji w najbliższych tygodniach, miesiącach.
20: Tak, zbliża się już powoli małymi krokami okres wakacyjny. Wiadomo, jeszcze maj i czerwiec, ale myślę, że już nie tylko my, ale tak samo i dzieciaki i młodzież już głową też coraz bardziej się zbliżają do tego okresu wakacyjnego. No a co za tym idzie, dla nas tak naprawdę taki najbardziej chyba intensywny, ale oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu okres, bo pogoda i to, że dzieci mają więcej tego wolnego czasu, gdzie sprzyja organizacji większej ilości imprez. I zaczniemy od czerwca i 2 już czerwca na samym początku zapraszamy na bieg papieski, który odbędzie się na boiskach lekkoatletycznych w Parku Miejskim w Legnicy. Zaczynamy od godziny 12. Oczywiście przed godziną 12 jest takie oficjalne otwarcie i później już dzieci wystartują na dystansach 200, 400, 600 i 800 metrów. Dystanse oczywiście są dostosowane do wieku, także te najmłodsze dzieciaczki pobiegną ten najkrótszy dystans 200 metrów i później im dzieci starsze, to im ten dystans będzie dłuższy. I o godzinie 13.30 zapraszamy na bieg główny. Tutaj on już jest dla osób dorosłych. On jest na takim symbolicznym dystansie 1997 metrów. Także serdecznie zapraszamy do zapisów i do tego, żebyście byli Państwo z nami w tym dniu, bo oczywiście mamy też świadomość, że to jest w ciągu tygodnia godzina 13, więc też nie każdy będzie miał możliwość, no bo jednak bądź co bądź niektórzy jeszcze z nas wtedy pracują, ale jak gdzieś tam znajdziecie Państwo chwilkę, to najbardziej tutaj zapraszamy, zwłaszcza, że zapisywać też się można przed samym biegiem w dniu imprezy, także jeżeli gdzieś tam na ostatnią chwilę się okaże, że macie możliwość, to nie krępujcie się i śmiało przychodźcie na boiska boczne w Parku Miejskim. Następnie 14 czerwca mamy wystawy samochodów Euro Rally. Jest nam już niezmiernie miło, że to już tak naprawdę kolejny rok z rzędu i z roku na rok cieszy się ta impreza coraz większym powodzeniem. I w tym roku też wyjątkowo sam rajd zacznie się już w Legnicy. Dopiero kierowcy, którzy oczywiście wcześniej już przyjadą do Polski, będą spali tutaj niedaleko, ale cały swój rajd rozpoczną tutaj u nas w rynku w Legnicy. Auta będą tutaj docierać do rynku gdzieś tak przed godziny 9, bo niestety jest przed nimi bardzo długa droga, także muszą troszeczkę wcześniej wyjechać. I następnie, żeby wystartować w trasę, a w tym roku będą przejeżdżać przez Słowację, Węgry, Rumunię. Także tutaj serdecznie zapraszamy. Wystawione ma być około 130 samochodów, także też troszkę więcej niż w roku poprzednim. Także 14 czerwca.

0: I zabytkowe.
1: Jak najbardziej. I one wszystkie są, widać, że tak dopieszczone, czyściutkie, po prostu tam chodzą, oglądają. Także nie wiem, czy pozwolą wsiąść do samochodu, ale na pewno będzie można podejść, zrobić sobie zdjęcie z autem, także na pewno fajna pamiątka z tego może być. I tydzień później, 20 czerwca, organizujemy już 25. spływ Samoróbek o Błękitną Wstęgę Kaczawy. W tym roku tematem spływu będzie słowiańska magia i żywioły. Nawiązuje też to do Nocy Świętojańskiej, ponieważ też tutaj została podjęta taka decyzja, że spływ Samoróbek w tym roku będzie powiązany z obchodami Nocy Świętojańskiej. Także jak od 16 zaczniemy spływ Samoróbek i następnie na mecie będą przygotowane dla Państwa różne atrakcje, chociażby rzucanie wianków do wody. Także taka fajna impreza się szykuje. Będzie też bieg nocny, więc myślę, że tutaj warto też sobie zarezerwować te sobotnie i popołudnie, i wieczór tak naprawdę, bo planujemy zakończyć całe tutaj wydarzenie późnym wieczorem. I tak jak już wspominałam, tematem będzie właśnie słowiańska magia i żywioły, więc serdecznie tutaj zapraszamy do zgłaszania swoich projektów samoróbek. Czy to będzie pływająca słowiańska chatka, czy będzie to Perun władający piorunami, bo tutaj mamy też bogów słowiańskich, czy Swaruk, bóg ognia i kowali. Nie to, żebym aż taką wiedzę posiadała, troszeczkę się tutaj doszkoliłam przed naszą tą rozmową.
0: Czy doszkoliłaś, to posiadasz tę wiedzę.
1: Tak, teraz już posiadam, także tutaj, czy to są też jakieś stwory, demony, rusałki, wodniki, jakie Państwo tylko macie pomysły, to serdecznie zapraszamy, zwłaszcza też, że można zgłaszać swoje samoróbki do konkursu, w którym wyłaniamy 10 projektów, które oczywiście dostają też dofinansowanie na zbudowanie tej samoróbki, bo też mamy tutaj świadomość, że zbudowanie takiej samoróbki pochłania i troszeczkę czasu, i trochę jednak pieniążków, także tutaj można podejść do naszego biura, znajdujemy się przy ulicy Najświętszej Marii Panny 7, zaczerpnąć informacji, wszystko powiemy co i jak, także zapraszamy. Zwłaszcza, że tego czasu też już nie zostało tak naprawdę dużo do zbudowania tej samoróbki. Pierwsze osoby już się zgłaszają, także mamy nadzieję, że to będzie coś innego. Będzie bardzo fajna impreza, także serdecznie zapraszamy. A jeżeli ktoś nie ma możliwości zbudowania tej samoróbki, to zapraszamy również do tego, żeby być z nami
0: Oklaskiwać po prostu, nie?
1: Dokładnie, oklaskiwać, bo naprawdę tutaj te samoróbki, które są budowane, są niesamowite, są tak piękne i widać, że był ogrom pracy w nie włożone. W samo nawet tutaj już, nawet dostarczenie ich później na linię startu, bo one są naprawdę duże. Chyba 2 lata temu to było, że była samoróbka, to pamiętam, że 20 osób ją wodowaliśmy i to nie było wcale proste zadanie, bo było bardzo ciężko, ale się udało i samoróbka szczęśliwie dopłynęła do mety. Także i spływem samoróbek zakończymy tak naprawdę czerwiec i później już przechodzimy do lipca i sierpnia, czyli takich miesięcy już typowo wakacyjnych. I oczywiście jak co roku zapraszamy na nasze takie cykliczne spotkania z jogą pod chmurką. W każdy piątek o godzinie 18 i cały lipiec, i cały sierpień. Też bliżej już tutaj czerwca będziemy wrzucać informacje na nasze i media społecznościowe, i stronę internetową, także zapraszamy, żeby zaglądać. I tak jak też to było w latach poprzednich, można się zapisywać wcześniej, czy przed samymi zajęciami. Zachęcamy do tego, żeby wziąć ze sobą jednak matę. Jeżeli natomiast Państwo nie macie tej maty, to proszę, żeby tutaj Was to nie powstrzymywało przed przyjściem, bo my tutaj z chęcią pożyczymy nasze maty. Także tutaj proszę, zapraszamy, żeby sobie ten czas wygospodarować.
2: Joga pod chmurką, takie zajęcia już wkrótce w Legnicy, a już teraz trwa u nas Festiwal Srebro, a więcej o nim Justyna Teodorczyk.
3: Co jest grane w Legnicy?
4: Legnicki Festiwal Srebro. Uśmiecham się, jak to mówię, ponieważ jesteśmy po kulminacji festiwalu, czyli po jego uroczystym otwarciu. Mieliśmy kilkuset gości z Polski i zagranicy, z bardzo dalekich zakątków, z obu Ameryk, z Azji, ale także z Polski, reprezentujących wszystkie uczelnie, media, stowarzyszenia i ośrodki zajmujące się biżuterią autorską. A więc przez Legnicę przetoczyło się mnóstwo srebra w różnych odsłonach. Otworzyliśmy 13 wystaw, z czego 10 wystaw biżuterii prezentujących ponad 1000 obiektów, ponad 400 autorów, którzy przyjechali do nas z prawie 50 krajów, z ponad 40 krajów w tym roku, więc No myślę, że wszyscy legniczanie usłyszeli to i oddychali srebrem. I teraz czeka nas cały szereg wydarzeń towarzyszących, edukacyjnych, animacyjnych, wystawienniczych, które mają

0: jeszcze pomóc temu srebru poświecić i pobłyszczeć w naszym mieście. A zatem zapraszam Państwa serdecznie na wszystkie wystawy festiwalu, które mamy, które czekają na Państwa w Galerii Sztuki przy Placu Katedralnym, Galerii Ring i Galerii Satyrykon w Rynku, w Muzeum Miedzi, w holu Teatru Modrzejewskiej, czyli budynku obecnego teatru, a także w hotelu Kubus. Natomiast wystawy fotografii związanej z tematem Legnickiego Festiwalu Srebra w Rybady mamy w Domu Kultury Atrium, natomiast wystawa sztuk plastycznych studentów mediacji sztuki wrocławskiej ASP w Domu Kultury Kopernik. A zatem będzie się jeszcze dużo działo, wystawy są cały czas do zwiedzania, a my już szykujemy, jak mówiłam, szereg wydarzeń dla Legniczan. Ogłosimy je wkrótce, bo jeszcze staramy się, no właśnie, żeby ten festiwal odebrał to, czy nie wiem, czy miał swoje należne echo w mediach krajowych, światowych, i zajmujemy się przez jeszcze moment tym, ale już za chwilę zaprezentujemy Państwu gotową ofertę. No z tego co najszybciej to mogę opowiedzieć o Nocy Muzeów, zaprosić Państwa na oprowadzanie Nocy Muzeów, której organizatorem jest Muzeum Miedzi w Legnicy, natomiast ze względu na to, że zobaczą Państwo tam dwie ważne wystawy Legnickiego Festiwalu Srebro, także tam będziemy obecni. Także będziemy Państwa oprowadzać po pozostałych wystawach Legnickiego Festiwalu Srebro i zakończymy warsztatami w Galerii Sztuki. A zatem na naszych mediach społecznościowych, na naszej stronie i w ogóle w ulotkach reklamujących Noc Muzeów znajdą Państwo całą mapę tego, jak po kolei to będzie wyglądało. Natomiast jeśli miałabym opowiedzieć kilka słów o wystawach, to chciałam powiedzieć, że w tym roku jak zawsze staraliśmy się na festiwalu zgromadzić wystawy, które pokazują przekrój takich nowych nurtów w projektowaniu biżuterii autorskiej. No i przypomnę, bo przy każdej okazji staram się to mówić, o tym edukować i to powtarzać, że jest to biżuteria nierozumiana tak tradycyjnie, że zwykły pierścionek lub zwykła broszka zrobiona przez dobrego jubilera. My pracujemy z artystami współczesnymi, którzy zajmują się biżuterią autorską. No właściwie w Polsce nie ma dobrej nazwy, mówimy o tym biżuteria nowoczesna, biżuteria autorska czy artystyczna biżuteria. Za granicą, po angielsku nazywa się Contemporary Art, Contemporary Jewelry, i oznacza to, że jest to biżuteria, która spełnia, można powiedzieć, wszystkie kryteria sztuki współczesnej, czyli potrafi być krytyczna, potrafi być narracyjna, potrafi posługiwać się całym rezerwuarem środków, technik, materiałów i, że tak powiem, zaplecza ideologicznego sztuki współczesnej, czyli może mówić o poważnych problemach, odnosi się do globalizacji, wojen, kryzysów, w tym ekologicznych, więzi społecznych. Jest to biżuteria, która często jest noszalna, ale to się też tak nazywa wearing devices, czyli takie urządzenia do noszenia, czy scope, czy devices. Małe rzeźby, które zakładamy na siebie, więc jest to biżuteria często interaktywna, często taka, która ma w jakiś taki zadziorny sposób znaleźć się na naszym ciele i skłonić nas do pewnej refleksji. Często biżuteria krytyczna lub konceptualna, czyli taka, w której autor, autorka mieli jakiś pomysł, żeby wskazać nam jakiś dosyć istotny problem, na przykład osobisty, albo na przykład właśnie jakiś taki szerszy, społeczny, globalny. I w tym kontekście używa biżuterii do tego, żeby po prostu otworzyć nam oczy, żebyśmy na nie przejrzeli i żeby ta mała biżuteria, ten mały obiekt kilkucentymetrowy zwrócił nam uwagę na ważne rzeczy. Mamy na przykład, no mogę opowiedzieć o kilku przykładach, żeby to Państwu zobrazować. Mamy na przykład taką pracę, która nawiązuje, ponieważ temat międzynarodowego konkursu sztuki złotniczej, czyli tej najważniejszej wystawy, którą co roku ogłaszamy i mamy zgłoszenia z całego świata, temat tej wystawy brzmiał Everybody, czyli można powiedzieć, że nawiązywaliśmy do wszystkiego, wszystkich, każdego ciała, ale też właśnie postantropocentrycznych perspektyw, czyli do tego, że wszyscy i każdy wliczamy także świat zwierząt, faunę, florę, świat internetu, nie wiem, sieci, powiązań, więc po prostu wszystko, co jest na świecie, cała jedność, jaką stanowimy jako planeta, ale także kosmos. Jest też dużo prac, które nawiązują po prostu zwyczajnie do ciała pozytywności, do traum, do chorób, dyskryminacji ludzi ze względu na, nie wiem, czy niepełnosprawność, czy nieheteronormatywność. Więc to jest taka naprawdę bardzo głęboka i poszerzona refleksja o współczesnym świecie. Więc mamy pracę, która na przykład powstała, młoda autorka, która całkowicie zgoliła swoją głowę. I ten film jest częścią pracy, on towarzyszy pracy, taki performance, kiedy ona goli swoją głowę na piękne warkocze, które oczywiście są symbolem takiego na wychowywania kobiet, powiedzmy jeszcze dosyć patriarchalnego. Ona obcina te warkocze i robi z nich taką rzeźbę, koronę, która naśladuje koronę Miss. W wyborach miejsc, prawda? Jest to korona z włosów. Ta korona jest dosyć taka nieprzyjemna, no bo włosy, kiedy są naturalne i na głowie są, prawda, czymś takim, nie wiem, pięknym, czułym, ale kiedy są oddzielone od organizmu, od ciała, widać, że wiemy wszyscy, że wzbudzają w nas takie dziwne uczucie, prawda?
1: To nie koniec opowieści o Legnickim Festiwalu Srebro. Będzie o nim też w kolejnej części programu Tydzień w Legnicy, więc polecam i zapraszam, zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Można by mówić długo o Festiwalu Srebro, bo też dużo dzięki niemu się dzieje. O wystawach prezentowanych w jego ramach opowiada wam Justyna Teodorczyk w rozmowie z Maciejem Czujko.
2: Ciekawe wydarzenie w Legnicy.
0: My praktykujemy od lat te wystawy, więc my mamy bardzo dużo prac z ludzkich włosów. W tym roku też mamy taką pracę, która jest takimi sztucznymi brwiami, które właśnie te brwi nawiązują do... Te właśnie regulowane brwi nawiązują do tego, jak ta kultura nas kształtuje, prawda? Że musimy się wpasować w pewną formułę, a inaczej nie możemy. Także mamy taką właśnie koronę z włosów, mamy sztuczne brwi. Mamy pracę, która jest hakiem na szyjni, który tak naprawdę jest hakiem. To jest taki wielki, potężny hak, który kojarzy się z rzeźnią, z wojną, z przemocą, albo nawet z przyjemnością, prawda? Kiedy ludzie, ci, którzy się podwieszają na hakach, jakąś taką ekstremalną przyjemność w tym znajdują. No więc mamy pracę, piękny naszyjnik z lusterek, który odbija nasze niedoskonałości. Kiedy go zakładamy, widać nasz podbródek, nasze uszy, nasze usta w taki perszczynos, takiej perspektywy, jakiej na co dzień nie widzimy. Więc to jest praca, która wypacza nasz obraz i zadaje nam pytanie właśnie o to, co jest ważne w dzisiejszym takim kształtowaniu czy pokazywaniu ciała. Podam tylko kilka przykładów, ale właśnie takie refleksje i konfrontacje z takimi problemami Państwa na wystawie czekają. Nie oznacza to, że nie ma pięknych prac, bo przypomnę, że to są artyści złotnicy z całego świata, którzy reprezentują bardzo wysoki poziom, a tutaj mamy creme de la creme, bo mamy wybrane 10% z prawie 500 nadesłanych prac, więc zapewniam Państwa, że obcują Państwo z czymś na najwyższym poziomie, natomiast uprzedzam, że to, co zobaczymy, to może daleko odbiegać od naszego takiego powszechnego wyobrażenia po prostu pięknej biżuterii.
3: A czy możemy polecić któryś z wystaw, albo powiedzieć, czym one się różnią od siebie, czy one są podzielone jakoś tematycznie?
0: Tak, oczywiście, jak zawsze staramy się zrobić taki bardzo bogaty przekrój. Ja opowiedziałam o wystawie konkursowej Everybody, Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej. Tam mamy właśnie taki przekrój, 300 artystów z całego świata nadesłało pracę, zebrały jury. Ale mamy na przykład wspaniałą wystawę i kilka z tych wystaw to są, że tak powiem, wystawy przywiezione, bo kiedy uczestniczę w międzynarodowych obradach, mam też zaszczyt zasiadać w kilku gronach jurorskich i kiedy wyjeżdżam na targi, czy te właśnie Jewelry Weeks, weekendy biżuterii, czy do Bukaresztu, czy do Mediolanu, czy do Londynu, to tam nagradzam pracę, wyszukuję tam najlepszych, najbardziej obiecujących, czy takich autorów, którzy najbardziej mnie poruszają, którzy mają największy taki potencjał i oni dostają nagrodę Galerii Sztuki w postaci wystawy indywidualnej. Więc w tym roku mamy właśnie 3 wystawy, które są taką realizacją takich nagród, czyli naprawdę wyselekcjowane w najlepszy sposób z najlepszych tygodni biżuterii, z najlepszych konkursów biżuterii w Europie. No i na przykład mamy taką Kanadyjkę, Sophie Bellanger, która dostała nagrodę i ona opowiada generalnie o właśnie niewpasowywaniu się w społeczne normy. I jest to biżuteria, która mówi o właśnie niebinarności, nieheteronormatywności, ale też o takiej cichej, ukrytej przemocy wobec kobiet właśnie na tym tle nie tylko seksualnym. I jest to taka biżuteria, która jest ochroną, która jest taką demonstracją. To jest, można porównać ją do tego ruchu mitu, prawda? I w tym sensie opowiada, więc jest to takie doświadczenie dla autorki traumatyczne albo nawet terapeutyczne. Biżuteria jest przewspaniała. No i tak właśnie jak sama tematyka, biżuteria jest taka, że myślę, że Państwa na pewno zaskoczy. Będą się Państwo zastanawiali, co to jest i jak to założyć. Wystawie towarzyszy przepiękny katalog i wspaniałe zdjęcie, które pokazują, jak można nosić, bo ona na przykład ma bardzo dużo sznurków, które można motać, pętać wokół swojego ciała. To są takie wielkie filcowe na przykład, takie kwiaty, które w środku mają po takie bardzo ostre zęby. Albo są to takie duże metki, które no właśnie kryją te hasła, o których mówiłam, prawda? Takie hasła, gdzie ta piękna forma i ten wspaniały, delikatny filc, mięciutki, zachęca nas do tego, żeby ją dotykać, nosić, natomiast kiedy zapoznamy się z przesłaniem, z takim bardzo ostrym hasłem, no to wzbudza to w nas takie właśnie ambiwalentne uczucia. To jest właśnie zadanie sztuki współczesnej, sztuki krytycznej. Mamy też wystawę na przykład gdańskiej ASP, Katedry Designu Eksperymentalnego, gdzie młodzi designerzy, czyli młodzi projektanci, którzy na co dzień projektują, nie wiem, w tej katedrze projektuje się na co dzień jachty czy przedmioty codziennego użytku, ale także biżuterię, w tym roku zaprojektowali w technikach cyfrowych i za pomocą czy projektowania 3D, czy sztucznej inteligencji stworzyli taką biżuterię, którą będą mogli też Państwo sami wykreować, ponieważ no, planujemy takie warsztaty właśnie z tego projektowania takiego cyfrowego, czyli będzie można założyć sobie takie okulary właśnie, dostaną Państwo joysticki i będzie można zaprojektować, czyli narysować sobie na swoim ciele jakąś biżuterię. Potem w dalszej fazie ta biżuteria jest też wydrukowana i tą widzimy na wystawie. No my niestety nie mamy takich możliwości, bo to studenci robią przez cały semestr i to są ich prace dyplomowe, natomiast pokażemy, jaka jest przyszłość biżuterii, prawda, że w tym świecie cyfrowym także ona może funkcjonować i jest też przełożenie na to. Także zobaczą Państwo przepiękne nasze naszyjniki, kolie zrobione, właśnie wydrukowane technikami 3D, które na przykład są dwukolorowe i zmieniają kolor ze względu na to, z której strony na nie patrzymy. Także takich wystaw mamy kilka. One są wszystkie bardzo ciekawe. I to są właśnie wystawy zarówno młodych artystów, artystek, jak i wystawy grupowe, właśnie przedstawiające takie jedno zagadnienie w szerszym kontekście. No i bardzo się z tego cieszymy, że tym wystawom towarzyszy też właśnie konkurs fotograficzny, czyli duża wystawa, też pod tytułem Everybody, która z kolei otwiera się na innych artystów, nie tylko złotników, ale właśnie też czy grafików, czy fotografików, czy malarzy, którzy mają ochotę robić zdjęcia. I też wystawę taką poświęconą w dużej mierze cielesności także pokazujemy. A więc mnóstwo wystaw, taki bardzo interesujący temat, jakim właśnie jest biżuteria artystyczna, którą można i proponuję potraktować jako dzieło sztuki, właśnie z takiej perspektywy, żeby nie widzieć tym pierścionka i naszyjnika, chociaż mam nadzieję, że wielu z Państwa by się odważyło to na siebie założyć i to nosić, ale właśnie obejrzeć to jako małe dzieło sztuki, które próbuje nam opowiedzieć ważne rzeczy i wielkie historie.
3: A widziałaś już na ulicy Legniczan, którzy może mieli na sobie jakąś biżuterię, którą wystawialiście albo którą mieliście u siebie, którą można było kupić?
0: Tak, widziałam dyrektorkę Galerii Sztuki na dwóch konferencjach prasowych, za każdym razem prezentującą właśnie jakąś niespotykaną biżuterię, więc widziałam też już w mediach społecznościowych, że jedna autorka z zagranicy, zdaje się z Ameryki Południowej, pochwaliła się, że właśnie widziałam, dziękuję za promowanie mojej biżuterii, widziałam ją na konferencji prasowej, więc ja myślę, że to raczej w takiej odsłonie. Natomiast podczas kulminacji festiwalu, gdzie mamy ponad 200 gości, to oczywiście no, wszyscy są w swojej biżuterii, bo to artyści unoszą tą biżuterię jak swoje manifesty, także każdy mężczyzna był ubrany w jakąś biżuterię i każda kobieta, więc tak, to jest taki moment, mogę powiedzieć, że to jest taki utopijny świat, gdzie każdy nosi biżuterię. Ja bym o tym marzyła, żeby w naszym kraju panowie nie wstydzili się za granicą, to jest zupełnie spotykane i całkowicie powszednie, prawda, że mężczyźni, którzy cenią sobie styl, albo są koneserami sztuki, to inwestują też w takie dzieła sztuki właśnie noszalne, czyli biżuterię. No i w Polsce to widać właśnie w tym środowisku, czy w branży. Natomiast tak na co dzień jeszcze nie za bardzo, ale widzę, że wielu mężczyzn ma taką odwagę sięgać po dotychczas kobiece atrybuty, więc jestem naprawdę dobrej myśli.
2: Zmieniamy temat.
1: Było o biżuterii, to teraz będzie o pieniądzach, choć nie na biżuterię przeznaczonych, bo chodzi o inwestycyjne pożyczki obronnościowe dla dolnośląskich przedsiębiorców.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Legnicy.
4: Produkt pożyczkowy, który będzie dystrybuowany do dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju.
5: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
4: Produkt, który ma przygotować dolnośląskie firmy na te wyzwania przyszłości, do których mamy nadzieję, że nie dojdzie, ale staramy się i robimy wszystko, żeby sektor gospodarczy również wzeprzeć. Pożyczka oprocentowana nie komercyjnie, a preferencyjnie. Alokacja 30 milionów złotych na początek. Możliwość uzyskania kredytu preferencyjnego, pożyczki preferencyjnej do kwoty 4 milionów złotych na różne cele. Cele związane z przygotowaniem przedsiębiorstwa na chociażby zagrożenia związane z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem, na zagrożenia związane z dostawami energii, tak żeby móc pracować, móc produkować w sytuacjach niedoborów energii czy chociażby spadków napięć. Ale pożyczka, która zwłaszcza ten sektor metalurgiczny może przygotować też na przestawienie produkcji, chociażby na produkcję dla przemysłu zbrojeniowego i tutaj mam na myśli chociażby tokarki, obrabiarki CNC, które w czasach pokoju mogą, w czasie pokoju mogą produkować produkcję dla przemysłu, a w sytuacji kryzysowej, w sytuacji, kiedy trzeba będzie przestawić swoją produkcję, będą mogły tą produkcję realizować. Czujemy taką potrzebę, widzimy taką potrzebę, żeby sektor gospodarczy, mikro, małych, średnich przedsiębiorstw właśnie w tym kierunku przebranżawiać albo przygotowywać, albo też nakreślać trendy i wskazywać te zagrożenia i możliwości, bo oczywiście mamy świadomość tego, że na wszystkie potrzeby dolnośląskich firm nie odpowiemy.
6: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.
7: Inwestycyjna pożyczka obronnościowa to produkt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. Wszyscy wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się również przedsiębiorcy w ostatnich latach. W związku z tym Dolnośląski Fundusz Rozwoju razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zdecydował o przygotowaniu właśnie takiej pożyczki, która będzie skierowana w zdecydowanej większości do małych i mikroprzedsiębiorców, czyli takich, którzy prowadzą działalność z obrotami rocznymi do 10 milionów euro i zatrudniają do 49 pracowników. To są przedsiębiorcy, którzy są bardzo silnie związani ze swoimi regionami, z regionami, w których żyją i mieszkają. W związku z tym są zainteresowani również tym, aby wzmacniać obronność swojej lokalnej ojczyzny, aby budować odporność swoich przedsiębiorstw, aby w przypadku zagrożeń i sytuacji kryzysowych móc w sposób niezakłócony prowadzić swoje biznesy. Pożyczka obronnościowa ma charakter inwestycyjny, w związku z tym będzie można kierować ją na cele związane z zapewnieniem ciągłości działalności w sytuacjach zagrożeń. Będzie ją można kierować również na przebranżowienie produkcji w sytuacjach kryzysowych, czyli mówimy tutaj o tak zwanym podwójnym przeznaczeniu tej pożyczki, jak również w sposób bieżący będzie wzmacniała odporność tych przedsiębiorstw w czasach pokoju. Pożyczka będzie udzielana na okres 84 miesięcy, czyli 7 lat, z okresem karencji do 6 miesięcy. Oprocentowanie preferencyjne na warunkach de minimis, aktualnie 2,15. Mówimy o takim oprocentowaniu, które może się ewentualnie zmieniać w przyszłości. Jeśli chodzi o limit pożyczki, 4 miliony złotych do wykorzystania we wskazanym okresie. Myślę, że pożyczka spotka się z zainteresowaniem naszych przedsiębiorców. Z tej strony zachęcam ich do kontaktu z pracownikami Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, którzy postarają się udzielić wszystkich potrzebnych informacji. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa ma wzmacniać odporność przedsiębiorców na czasy kryzysu, ma zapewniać ciągłość prowadzenia biznesu, gdyby wystąpiły zagrożenia, ale również ma transformować prowadzony biznes na cele podwójnego przeznaczenia, czyli w czasach spokoju mówimy o inwestycjach w kwestie cywilne, natomiast w czasach zagrożenia możliwość przestawienia produkcji i usług na cele związane z obronnością. Mówimy tu o szerokim zastosowaniu zarówno w kwestiach cyberbezpieczeństwa, ale również typowo produkcyjnych, związanych z tym, aby linie produkcyjne można było, tak wspomniałem, przestawić na cele związane z obronnością. Mówimy również o kwestiach związanych z przeznaczeniem na przykład magazynów, hal produkcyjnych na cele związane z ochroną ludności, czyli bardzo szerokie spektrum. Tutaj będziemy liczyli również na pomysłowość przedsiębiorców we wnioskach, które będą kierowane do Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Pożyczka ma charakter inwestycyjny i ma być zastosowana w tym momencie na cele cywilne, a gdyby wystąpiła sytuacja kryzysowa, jest możliwość wykorzystania tej inwestycji na cele związane z obronnością, zapewnieniem bezpieczeństwa dla przedsiębiorców, ale również ludności z terenu, gdzie te inwestycje będą prowadzone. Mówimy tutaj o pierwszej puli tej pożyczki z 30 milionów alokacji, którą kierujemy w pierwszym rzucie. Pożyczka jednostkowa do 4 milionów złotych na 7 lat na preferencyjnych warunkach z oprocentowaniem 2,15, czyli niedostępnym na rynku komercyjnym. W związku z tym myślę, że spotka się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców i oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, Dolnośląski Fundusz Rozwoju przeznaczy kolejne środki na finansowanie kolejnych inwestycji tego rodzaju.
1: Póki co liczy się kolejność zgłoszeń, więc zainteresowanym polecam nie zwlekać, a wszystkim dziękuję, że byliście z nami i oczywiście już tradycyjnie bardzo Wam polecam słuchanie kolejnych programów Tydzień w Legnicy.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
8: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz Twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.